chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
17: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
18: Została nam już tylko apteczka.
17: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
18: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
17: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
19: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
17: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
19: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie.
20: zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
21: Uwaga! Super promocja w Teddy.
22: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z

0: rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Do końca roku trwa zbiórka na rehabilitację Kingi Płatosz, a to oznacza, że podczas miejskich imprez będziecie mogli spotkać wolontariuszy z puszkami. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
0: Blisko ludzi.
1: Ta super siedmioletnia dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Na co dzień chodzi do przedszkola i jest częścią naprawdę kochającej rodziny. Zresztą sami posłuchajcie.
2: Skończyłyśmy zajęcia i przyszłyśmy sobie na plac zabaw, bo pogoda miała być ładna, ale...
1: No właśnie, ale i tak to jest z pogodą, szczególnie na Mazurach, że można się dziwić. No, robi się coraz gorzej, natomiast mam nadzieję, że będziemy miały okazję porozmawiać na antenie Meloradia. Sylwia Płatosz, mama Kingi.
2: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć.
1: No i w tym roku trwa zbiórka na właśnie specjalne potrzeby twojej córeczki. Mhm. Powiedz, jakie to potrzeby i z czym na co dzień jako rodzina, sama Kinga, ale też wy walczycie?
2: No teraz właśnie wróciłyśmy z pobytu w szpitalu, więc doszła nam kolejna diagnoza. Trochę tego się nazbierało przez te 7 lat. To zespół Downa, nefrokalcynoza i choroba Hagemana, plus tam takie inne historie, które między innymi chodzi o wady postawy, które wynikają z zespołu Downa. No i to jest potrzebna taka rehabilitacja, fizjoterapia.
1: Jaką dziewczynką jest Kinga?
2: A koniec, chcesz do domu? O, właśnie taką jest. Kapryśną, charakterną, ale jest też...
1: Dziora.
2: Tak, ale jest też bardzo kontaktowa, jak na te swoje oczywiście ograniczenia, które ma, bo ona trochę inaczej odbiera świat i jak jest sama, to mi się wydaje, że ona jest taka super bystra, super, super ekstra w ogóle, wyrehabilitowana w terapii, ale jak jest tak więcej osób, to widać, że trochę od rówieśników odstaje, no i co? No i musimy ciągnąć do góry, nie? Zawsze do góry. Nefrokalcynoza?
1: O Boże, o co chodzi? Bo ja pierwszy raz słyszę.
2: No właśnie ja też. Tak, to się okazało na którymś z pierwszych USG brzucha, że Kinia ma zwapnienia w nerkach. No i teraz szukamy przyczyny. Znaczy, objawów jako takich na ten moment nie ma, więc musimy pilnować, żeby ta nefrokalcynoza się nie powiększyła, czyli te zwapnienia w nerkach się nie powiększyły. No to też dla mnie nowość, nie? Jak z tym teraz żyć? Bo pewnie będziemy musiały się pilnować, robić często badania, zmienić pewnie jakąś dietę standardowo, jak to zawsze przy wszystkich schorzeniach, zmienić dietę. Szukamy przyczyny, tak? Czy to jest taka, że tak, nie lubię tego stwierdzenia, ale że taka jest jej uroda.
1: To jest straszne zawsze stwierdzenie, tak. Bo zawsze jest jakaś przyczyna właśnie.
2: Tak, ale no prawdopodobnie jest tak, że się po prostu urodziła z takimi nerkami i z tą chorobą, więc mieliśmy teraz właśnie robione badania genetyczne w szpitalu dziecięcym w Olsztynie, żeby sprawdzić, skąd to się wzięło.
1: Jest jedynaczką, czy
2: jest jedynaczką. Jest jedynaczką, bo po pierwsze, bo tak się złożyło, po drugie, bo wychowanie jej naprawdę wymaga dużo czasu i poświęcenia i tak naprawdę to ja jestem wiecznie w rozjazdach i mąż zostaje w domu, albo on też gdzieś tam jest, więc to tak trochę mało się spotykamy, ale jak już się spotykamy, to intensywnie, żeby nie było, że nie. No ale póki co Kinga jest jedynaczką, no nic z tych spotkań nie wynika.
1: Nie, dlatego pytam, bo zawsze mówi dużo o takim dzieciaczku, jak ma, nie wiem, rodzeństwo, czy młodsze, czy starsze i o tej relacji. Sama mam też jedynaka i też go trudno gdzieś tam obudować, jaki on jest w stosunku do, tak jak mówisz, inaczej właśnie w towarzystwie, inaczej jak tych dzieci jest więcej, a inaczej jak jest jedno i ono gdzieś tam próbuje się przepchnąć, chociażby na tym placu zabaw, albo po prostu w tej grupie rówieśniczej sobie poradzić.
2: No ona jak na jedynaczkę to i tak jest całkiem, myślę, wydaje mi się, że społecznie jest dobrze wyrehabilitowana. Raczej nie ma problemów z kontaktami z dziećmi, chyba że, no właśnie, bo to właśnie chodzi o to, że te kontakty z innymi dziećmi też to jest praca rodziców. I nie tylko moja praca, tylko praca tych innych rodziców. A tej pracy czasami nie ma i rodzice nie są świadomi tego, że dziecko się zachowuje tak, a nie inaczej, bo jest takie, a nie inne. I to bywa trudne.
1: Czyli mówisz na przykład, to już mówimy teraz o dorosłych, że jeszcze nie są gotowi na kontakt czy na jakieś takie otwarcie na osoby z zespołem Downa? To o to chodzi?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak. W ogóle na niepełnosprawności. U nas, to tak się śmieję zawsze, że to jest takie trochę szóstka w totolotka, bo ten zespół Downa, no to on jest dobrze znany, tak? Znaczy dobrze znany. Na zasadzie takiej, że nikogo nie dziwi, tak? Widzimy tą twarzyczkę i wiemy, że to jest ta jednostka chorobowa, tak? I z niczym tego raczej nie pomylimy. Więc jeżeli gdzieś tam ktoś ją widzi, no to już mniej więcej wie, czego się spodziewać, chociażby po tych stereotypach, które nie są dobre oczywiście i ja tam walczę z tym, żeby się stereotypami nie kierować, no ale summa summarum, nie jest to tak źle, jak ludzie coś wiedzą. No a na przykład właśnie ten problem autystów, nie, że oni nie wyglądają, powiedzmy.
3: A są,
2: tak? Mm-hmm. I to, no to jest ten problem.
1: I też to przyznaję, że może już teraz po latach jakoś już mam to przepracowane. Natomiast kontakt, zawsze to jest jakaś taka nauka tego kontaktu. A najlepsza rada nawet od osób niepełnosprawnych, tak jak słyszę, od dorosłych, mm-hmm. mówią ignorować. Tak samo, jak z każdym.
2: No tak.
1: Czego ty się boisz?
2: Właśnie, tak, najlepiej jest po prostu być i traktować tego człowieka jak człowieka, tak jak każdego innego. No okej, czasami może być dziwne. My też niby neurotypowi jesteśmy dziwni czasami, tak?
1: Dokładnie.
2: Jacyś tam jesteśmy, więc no oni też są jacyś, tak? I to właśnie, że zespół Downa, że dzieci są takie kochane, czy tam uparte. Okej, no są kochane, są uparte, ale są też jeszcze, mają 1000 innych cech, tak? Które w ogóle nie mają
1: no
2: nic wspólnego.
1: Powiedz, bo pewnie też jest zespół właśnie tych cech, które gdzieś tam dokuczają przede wszystkim kindze, ale też rodzicom, ale też zespół tych cech, które na pewno jakąś taką wrażliwością otulacie, że to jest coś jednak fajnego.
2: No te dzieciaki, przede wszystkim one są, myślę, że ze względu właśnie na te liczne terapie, to one są takie czułe i otwarte. One podchodzą do człowieka z taką ufnością, tak mi się wydaje. Przynajmniej do te dzieci, które ja znam.
1: Wydawało mi się, że to jest rzeczą prostą, żeby wytłumaczyć, że nie rozmawiaj z obcymi, to się wcale takie proste nie wydaje.
2: Nie. A właśnie jeżeli jeszcze mamy dodatkowo tą niepełnosprawność intelektualną, to czasami wytłumaczenie pewnych historii to jest w ogóle jak lód w kosmos, nie?
1: Mnóstwo jest tych filmików w internecie, że tam zaczepię pana synka i zobaczymy, czy pójdzie. I niestety dużo dzieci no, się kusi, także gadajcie o tym, bo to jest taki temat, który ignoruje, bo zawsze myślimy, że nas coś złego może nie spotkać, a rzeczywiście może. Dzisiaj jesteśmy właśnie w takim miejscu publicznym. To jest plac zabaw przy szkole podstawowej numer 4. Wasza ulubiona giżycka miejscówka, jeżeli chodzi o place zabaw?
2: Raczej tak. Jest nowy i fajny. No my też mieszkamy niedaleko, więc to jest ten plus największy, tak, że nie musimy gdzieś tam daleko iść. No i jeszcze statki, które pływają, są super.
1: Tak,
2: bo Kinga siedziała właśnie i mówi, o, statek. To jest taka dodatkowa atrakcja. Ale tak, to jest nasz ulubiony plac zabaw. Tutaj, jak gdzieś nas można spotkać, to tutaj.
1: Jak chodzi do przedszkola, ma przyjaciół?
2: O, mamy. Nawet w naszej grupie jest trójka ich zespołem. Czyli jest taka grupka dzieci z zespołem z jednego roku się trafiły. Takie gagatki. I oni się tak trzymają od pierwszego momentu, kiedy poszli do tego przedszkola. I inni w grupie się zmieniali, bo to jest grupa terapeutyczna, ich jest tam szóstka. Więc ta trójka jest stała, tych zespolaków, a ta trójka tak różnie tam przez lata się te dzieci zmieniały. Były dzieci autystyczne z innymi problemami, także...
1: Przepraszam, że na ciebie nie patrzę, ale o, widzę właśnie...
2: Na placu zabaw jest to oczywiste, że patrzy się na dzieci.
1: No właśnie, oczywiste, że patrzy się na dzieci i zawsze coś czerwonego staram się ubrać, także widzę od razu. Dobra, jeszcze na temat tej zbiórki pogadajmy, bo to jest taka akcja, w ogóle my się dzisiaj spotykamy dlatego, że Kingę patronatem objęła pani burmistrz. To jest akcja, która trwa tak naprawdę od poprzedniego pana burmistrza. Co rok mieszkańcy Giżycka mają okazję wesprzeć giżyczankę albo giżyczanina, który tej pomocy potrzebuje. W tym roku Kinga Płatosz. Powiedz, jak idzie ta akcja? Czy to jest dla was duże, takie realne wsparcie?
2: Kinga jest pierwszą giżyczanką. Do tej pory byli sami chłopcy, więc ona jest pierwszą dziewczynką, tak. Objętą patronatem i właśnie pani burmistrz objęła dziewczynkę. Tak, więc super taka tutaj komitywa kobieca się zawiązała niechcący.
1: Otworzysz sobie? Czy mama będzie działać?
4: Ja.
1: Ty. No dobra.
3: To się nie oblej, okej?
1: Okay? Dobra, jest Kinga w tym roku właśnie pierwsza giżyczanka. Faktycznie teraz tak sobie pomyślałam, że było nigdy dziewcząt.
2: Tak, no. Tak, bo zawsze był chłopiec. I tak, no wiadomo, to wymaga od nas wyjścia ze strefy komfortu przede wszystkim. No, pokazania się światu, że jesteśmy, istniejemy, że jest taka Kinga, potrzebujemy pomocy, także, trzeba się przed światem przyznać do tego, że potrzebuje twoje dziecko pomocy. No i to jest taki pierwszy No pierwsza trudna sprawa. No a potem trzeba się fizycznie pokazać w tych pewnych miejscach. Trochę pokazać siebie, trochę pokazać właśnie dziecko. Różnie to jest odbierane. Teraz szczególnie, tak jak jest ten boom na to, żeby dzieci jednak nie pokazywać, no to my musimy pokazać swoje dziecko, tak? I to jest trudne.
1: Jak ogólnie się z tym czujecie, powiedz? Bo niektórzy, wiem, że nie lubią, na przykład nawet wizerunków nie pokazują.
2: No, przypuszczam, że gdyby Kinga nie miała niepełnosprawności, to my też byśmy jej nie pokazywali światu, powiedzmy, bardziej niż rodzinie, tak? A no, wyszło jak wyszło i jest jak jest. Gra z tymi kartami, które dostaliśmy, tak? My pojawiamy się na tych różnych przedsięwzięciach, które się pojawiają w mieście, które organizuje GIECEK, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni. Majówka na przykład była super, w sensie super zorganizowana i super trudna, bo...
1: Dobry soczek? No to widzę, o, się zassała. Dobrze. Witek też lubi taki.
2: No. Majówka była super trudna, bo się dużo działo i musieliśmy być w wielu miejscach. I to dla Kingi było ciężkie, nie? Ludzie
1: dużo bodźców, tak?
2: Tak, tak. Ludzie są raczej życzliwi. Że życzliwi są właśnie, no właśnie, są życzliwi wtedy, kiedy tak naprawdę widzą tego człowieka, tak? Widzą Kingę i ona jest też otwarta dla nich. I wtedy jakoś się odnajdują, tak? W sensie w tej relacji, że ci, którzy chcą jej pomóc i ona, która potrzebuje tej pomocy. Więc tak jak wyszła na przykład na scenę podczas majówki, no to tam ludzie klaskali, uśmiechali się, więc fajnie, ona też. Ale no to jednak jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, no nie ma co tam się oszukiwać, że to jest łatwe.
1: W ogóle publicznie mówienie o swoich dzieciach to nie jest właśnie rzecz prosta. Się wydaje, że właśnie mój dom, moją twierdzą, tak samo jest z rodziną, a tutaj miejmy nadzieję, że właśnie ta gra jest warta świeczki. Czy czujecie już teraz to wsparcie takie, które od mieszkańców miasta płynie?
2: Już opłaciliśmy z tych pieniążków, które zebraliśmy, turnus, na który jedziemy w czerwcu. To będzie turnus w Suwałkach w Centrum Komunikacji pani Asi Pachutko, która jest logopedką i terapeutą komunikacji alternatywnej, którą teraz właśnie z Kingą, tak powiem, ogarniamy, bo mamy nowy tablet i ona próbuje tym tabletem się porozumiewać ze światem, o tak.
1: A jak z mową, jak to wygląda?
2: No Kinga zaczęła mówić, jak skończyła 5 lat, teraz w październiku skończy 7 i na ten moment ten poziom jej mowy, myślę, że to jest taki 2-3-latek, a no, będzie miała 7, więc no, powinna iść do zerówki we wrześniu, no ale raczej zostanie jeszcze w przedszkolu. No bo nie wydaje mi się, żeby te zdolności komunikacyjne były no takie dla pierwszoklasisty, no wydaje mi się, że to jeszcze jest za wcześnie.
1: Ale już jesteś w stanie jakby się dowiedzieć, jakie są potrzeby i tak dalej i komunikuje się, no to już jest tak, najważniejszy, jest, duży
2: tak,
1: krok.
2: Tak, tak,
1: wiem,
2: tak.
1: Wiem, że też to oczekiwanie na te pierwsze słowa to jest o.
2: No jak miała 2 lata, to było najciężej, bo wtedy potrzeby komunikacyjne były bardzo duże, a zdolności były bardzo małe, więc wtedy mieliśmy taki najtrudniejszy okres, bo ona się bardzo frustrowała tym, że nikt jej nie rozumie, nie? Więc no komunikacja jest chyba, no, jak się nie można skomunikować z własnym dzieckiem, to tak, to fakt, to jest najgorsze, co się chyba może przytrafić, jak się nie rozumie. Nie? Dziecko się czuje niezrozumiane i no i właśnie rodzą się frustracje i krzyki i bunty. I to złe zachowanie, tak? W cudzysłowie to złe zachowanie.
1: No właśnie, podobno nie ma niegrzecznych dzieci.
2: No właśnie też.
1: I podobno tak. Jak się mówi komuś, że nie ma niegrzecznych dzieci, to ja słyszałam, że mówisz drdy małe, że są.
2: No nie wiem, tam pani psycholog też mówiła, że nie ma niegrzecznych dzieci, są tylko dzieci, które się boją dorosłych.
1: Przed częścią z nas to właśnie to ojcostwo, macierzyństwo i nie jest to rzecz prosta. Jak wesprzeć?
2: Kingę można obserwować na jej profilu na Facebooku. O nazwie Miłość jest prosta, chociaż po 7 latach myślę sobie, że tak tą nazwą sobie trochę strzeliłam w kolano, bo jednak nie, to nie jest proste. To nie jest proste. Znaczy miłość sama w sobie jest, tylko te wszystkie rzeczy dookoła miłości są strasznie trudne. I tam można obserwować Kingi postępy, Kingi sukcesy, bo też je ma. Właśnie rodzic zawsze chce się chwalić sukcesami i ona ma też swoje sukcesy. I tam się nimi chwalimy i zachęcamy, żeby ją tam obserwować. Ma swoje subkonto w fundacji Dzieciom zdążyć z pomocą.
1: Ojej, soczek się skończył. No właśnie, ja też nie lubię, jak coś się kończy.
2: Rower, tak.
1: A, rower.
2: Tak, jesteśmy przed kupnem nowego roweru teraz.
1: O.
2: Bo wyrosła z tego takiego pierwszego. Fajny.
1: Super.
2: No i ona tak bardzo zazdrości wszystkim dzieciom i chcemy kupić właśnie taki rower.
1: A jeśli wy chcecie wesprzeć Kinię i jej bliskich, koniecznie zajrzyjcie na stronę gizycko.pl. Tam poznacie szczegóły zbiórki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Ziemia potrafi mówić, woda też. Trzeba tylko wiedzieć, jak ich słuchać. Mazurskie jeziora od lat odsłaniają kolejne tajemnice. Ślady osad i konstrukcji, które przez wieki pozostawały niewidoczne dla ludzkiego oka. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Mokry temat.
1: Choć pod powierzchnią wciąż kryje się sporo zagadek, wiemy coraz więcej. Pomagają w tym nowoczesne technologie. Na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy próbują odczytać historię zapisaną w drewnie. Pewnie osadach i przedmiotach ukrytych pod wodą. Czy uda się ocalić bezcenne ślady przeszłości i dlaczego naukowcy mówią o odkryciach unikatowych w skali Europy? Ale na początek garść wiedzy dla ciekawskich. Co zrobić, gdy podczas spaceru, nurkowania albo po prostu zwykłego wypadu nad jezioro traficie na przedmiot, który wygląda na bardzo stary? Zabrać go ze sobą, zostawić? Wiecie, że takie odkrycie może zmienić wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy? Więcej na ten temat wasz i mój gość Magda Nowakowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Fajnie zwracać na coś takiego uwagę. Każdemu polecam, proszę się nie bać zgłaszać takich miejsc i proszę się nie bać tego, że ktoś tam powie, o nie, no przecież to jest miejsce rybackie, to są tarłowiska dla ryb. Lepiej powiedzieć, zauważyć, zgłosić, niż trzymać to sobie w tajemnicy, bo nieraz dla nas to są naprawdę bardzo cenne wskazówki, gdzie możemy coś nowego odkryć, albo też możemy weryfikować tak naprawdę, czy to stanowisko jest znane, nieznane. Więc tutaj namawiam do takiej, to się nazywa nauka obywatelska, do takiej współpracy. I niekoniecznie trzeba to zadzwonić na uniwersytet. Nie, wystarczy tak naprawdę.
1: I z profesorem koniecznie.
4: Tak, nie. Powiedzieć w lokalnym muzeum, poprosić o kontakt do konserwatora, sołtysowi poprosić o przekazanie takiej informacji dalej. Te wszystkie organy samorządowe mają obowiązek dalej przekazania informacji. Więc a to dla nas bardzo często może okazać się cenne. Nawet ciężarki do sieci, ciężarki tkackie, wykonane z kamienia, z ceramiki, często są bardzo bezcenne, a po prostu ktoś myśli, że jeżeli nie znajdzie złotego jajka, się śmieje, oczywiście chce nikogo obrażać.
1: Ale wiadomo, jednoznacznie kojarzymy skarb.
4: Tak, jednocześnie skarb czy zabytek widzimy. To często naprawdę uważam, że lepiej się zapytać, czy to coś jest, czy to jest tylko forma geologiczna na przykład. Musiałam ostatnio podać wycenę fragmentu tratwy, która była budowana z takich dłubanek jednopiennych, złożone, wydrążone, to powodziła ta dłubanka nie z okresu XVIII-XIX wieku. Kłoda drewna wydrążona, które później się łączyło, tworzyły tratwę. Jak można wycenić coś takiego? No nie wiem, dla mnie jest to informacja, gdzie wiem w tym momencie, że tutaj taki transport się odbywał, że była taka tradycja transportu. Daje nam to bardzo dużo informacji, ale jak to wycenić? Dla mnie jest to bezcenna informacja.
1: No właśnie, nie wszystko jest na sprzedaż.
4: Nie wszystko jest na sprzedaż, a naprawdę te źródła są dla nas bezcenne. Do tego wszystkiego jeszcze tak, to co zawsze prosimy, jeżeli coś nie ulegnie zniszczeniu, jeżeli coś jest w ziemi. Teraz mamy każdy telefon, zrobić zdjęcie jakąś. Najfajniej, jak się robi zdjęcie i na przykład coś, nie mamy zawsze tam linijki czy czegoś, żeby taką skalę położyć. Połóżmy zegarek, but. Najfajniej to jest w ogóle to zabezpieczyć i zgłosić. Nie wyciągać, bo dla nas, słuchajcie, to co jest najważniejsze, to jest kontekst. Tylko to, co jest dookoła. To, co może być dla zwyczajnych ludzi po prostu niewidoczne. To są właśnie szczątki roślinne, czy szczątki jakiejś organiki, które nam powiedzą dużo więcej, w jakim kontekście to zostało znalezione, czyli w jakich okolicznościach. Może to było w jakimś koszyku, a może obok tego są jakieś innego rodzaju zabytki, które no właśnie niekoniecznie wydają się wartościowe, albo nawet nierozpoznane przez nich, jak skorupy ceramiki, prawda? Niektórzy myślą, że to są po prostu kamienie, a to są potłuczone naczynia ceramiczne, więc bardzo namawiam takiej współpracy, bo to przynosi, a Mazury są naprawdę bardzo fajne, osadnicze, bardzo ciekawe i należy się nimi chwalić.
1: Czy jako naukowcy wracacie na Mazury? Wracacie pod wodę? Czy coś się dzieje w tym kierunku?
4: Tak, cały czas. W ogóle jest, taką mamy trochę zasadę, że nie powinniśmy nigdy do końca przekopywać stanowisk. Ta metoda, taka lat trochę 80., 70., 90., jeszcze wcześniejsza nie, ponieważ staramy się zawsze sprawdzić, zrobić podstawową analizę, wydatować, dowiedzieć się czegoś o tym stanowisku. Natomiast proszę zobaczyć, jak bardzo szybko idzie rozwój technologii. Coś, co było dla nas jeszcze 10 lat temu niemożliwe, w tej chwili jest standardem. Choćby, nie wiem, używanie smartfonów, używanie zdjęć satelitarnych, georadarów i tak dalej. Niektóre z tych aplikacji możemy sobie wgrać wręcz na telefon i robić dokumentację. Dlatego też, jeżeli czegoś nie możemy zrobić, bądź nie mamy finansowania, zostawmy. Zostawmy, zabezpieczmy, zostawmy. Zróbmy monitoring nad tym, żeby to było nieniszczone, kontrolowane, powiedzmy, ale poczekajmy. To nie jest tak, że czasy właśnie Indiana Jonesa już minęły, że wow, odkrycia, prawda? Liczy się, jakby nie ma usprawiedliwienia dla niezrobienia odpowiedniej dokumentacji. Trzeba wstrzymać badania, ale ta dokumentacja to wyciągnięcie wszystkich możliwych wniosków, jakie są możliwe z badań na stanowiskach archeologicznych, stoi zawsze na pierwszym planie. Nie spieszmy się, naprawdę. Przede wszystkim opublikujmy. Opublikujmy, promujmy, tak żeby tutaj lokalne środowisko, ale też i szerzej, wiedzieli o tym, co skrywa ta ziemia, bo edukacja jest taką naszą podstawą tak naprawdę i nie ma to, jak ludzie są dumni z miejsc, w których żyją. To jest najfajniejsze. Ale też właśnie nie rozkupujmy. To naprawdę nic nam nie da. Ja zawsze tak mówię, kiedyś taka była straszna moda przywożenia sobie amfor z różnych tam okolic Morza Śródziemnego bądź Adriatyku. Ja zawsze mówię, to jest historia jednego zabytku. Szał, mamy amforę, super, stoi w centralnym miejscu dużego pokoju. Przychodzą goście, oglądają, prawda? Za chwilę jest remont, coś, wiesz, to lepiej posłuży jako doniczka na balkonie. Idzie na balkon, zaczyna się rozsypywać, coś, ląduje w piwnicy. Kolejna przeprowadzka, coś, nie no, to jest grat zakurzony, zbiera grzyby, wszystko wyrzućmy na śmietnik. Niestety. Bardzo często takie są losy zabytków zabranych do domu.
1: Właśnie dużo jest badań jakości wody. Wiem, że to jest spora współpraca właśnie w tym kontekście właśnie z Uniwersytetem Warszawskim. A te badania archeologiczne, coś się dzieje teraz?
4: Czekamy po prostu na kolejne finansowanie. Projekt na Bogaczewie. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli nasi koledzy, czy z Torunia, czy z Warszawy uzyskują finansowania na inne badania, sonarują dna jezior, to często również przejeżdżają przy okazji, żeby zrobić coś więcej. Również mamy często takie badania krótsze, projekty studenckie. U nas dosyć prężnie na uniwersytecie działa koło naukowe badań podwodnych i bardzo często weryfikowane są miejsca jakichś znalezisk archiwalnych. Na przykład wiemy, że w jakimś jeziorze została znaleziona fibula, czyli taka broszka, zapinka z okresu rzymskiego i również takie miejsce zostało zweryfikowane, czy coś tam jest jeszcze. Więc bardzo często mamy takie krótkie projekty weryfikujące właśnie zgłaszane nam znaleziska.
1: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy powinniśmy tą wiedzę na temat przyszłości tego regionu, a w szczególności właśnie tych domów na Rusztach, w jakiś sposób, nie wiem czy to dobre słowo, skomercjalizować i w jakiś inny sposób do tego podejść, zrobić z tego atrakcję turystyczną, coś czego tak naprawdę nikt w Polsce więcej nie ma?
4: To jest nasze marzenie. To jest absolutnie nasze marzenie, tak jak to funkcjonuje i mamy wiele przykładów już przepracowanych. To jest właśnie Austria, to jest Szwajcaria, to są kranogi szkockie, gdzie oczywiście nie budujemy na stanowiskach. Na stanowiskach się nie buduje, stanowiska się chroni. Ale właśnie na przykład Jezioro Boczne, Bogaczewo, obok mamy Giżycko, mamy Twierdzę Bojen, mamy Szlak Jezior. Gdyby taka rekonstrukcja powstała, nie musi być to rekonstrukcja tego konkretnie osiedla, ale generalnie jak to wyglądało, powstała, to tworzy kolejne centrum kulturowe. Centrum, no, gdzie może się wiązać z wystawami czasowymi, ale też z działaniami przede wszystkim dla stowarzyszeń, fundacji, dla władz lokalnych, gdzie mogą się tworzyć różnego rodzaju izby turystyczne, bądź wręcz fantastyczna działalność. Ja zawsze podziwiałam stowarzyszenia oraz fundacje, do czego są zdolni, bo z tej inicjatywy na przykład to jest takie jedno stanowisko i rekonstrukcja w Austrii, gdzie na stanowisku znaleziono naczynie, gdzie było wiadomo, że w tym naczyniu znajdowało się piwo. I proszę sobie wyobrazić, że udało się w miarę odtworzyć recepturę i wypuścili okazjonalnie jakąś tam serię piwa pradziejowego, prawda? Tak, nie namawiam nikogo do picia piwa, ale wiem że też, że działają takie grupy rekonstrukcyjne, które odtwarzają życie w dawnych czasach, odtwarzają kuchnię, odtwarzają religię w jakiś sposób, prawda? Odtwarzają obrządki. To jest naprawdę, uważam, że przyszłość dla Mazur fantastyczna. Na szlakach żeglarskich to ściąga ludzi, bo tak naprawdę zobaczmy, jak się zmieniła nasza turystyka. To już nie jest tak, że
1: popić i zakończyć w porcie, tylko ludzie chcą zobaczyć, oczekują czegoś więcej.
4: Tak,
1: urlopu.
4: Oczekują czegoś jeszcze, już im się trochę all inclusive znudziło, czy tam all inclusive organizowany przez siebie, prawda? Tylko chcieliby coś jeszcze. A jak już pada deszcz, czy wieje jak to Mazury, to jest przyciąganie na Mazury turystów i nie tylko turystów, bo to ośrodki edukacyjne tworzą się w ten sposób, przez cały rok. To pozwala funkcjonować społecznościom lokalnym, tak naprawdę, przez cały rok, informować i w ogóle no, mega współpraca wtedy z historykami, z archeologami, gdzie te wyniki badań nie trzymamy na półkach, gdzieś tam w urzędach konserwatorskich, czekamy na publikację, tylko przy takiej współpracy możemy jakby na bieżąco robić właśnie jakieś wystawy czasowe, plansze, pokazywać wystawy. Jak tylko byłby taka możliwość, włączamy się w to na 100%.
1: To też tak trochę jest, że właśnie ta droga instytucjonalna, że gdzieś zarejestrować, zgłosić, to jest zawsze trochę dłuższa, nawet nie trochę, ścieżka tego, żeby pokazać coś się ludziom, prawda?
4: Tak, ale właśnie to jest, mamy o tyle furtkę otwartą, że te drogi, jak to zrobić, jak to organizować, one już zostały przetarte przez naszych kolegów, tutaj głównie ze stref alpejskiej. To jest takie dobre porównanie. Kranogi są jeszcze położone w trudniejszych warunkach tak naprawdę. Szkocja no, nie rozpieszcza nas ani pogodą, ani widokami, tak, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o łatwość przeżycia w terenie, no i ściąga to bardzo, bardzo wielu turystów, bardzo wielu badaczy. I pamiętajmy o tym, nie tylko archeologów, nie tylko historyków. To jest ogromne pole do popisu dla biologów, dla hydrobiologów, dla w ogóle też osób pracujących nad fauną, florą, dla edukacji w każdym zakresie, jeżeli chodzi o region. Bo też współpracujemy ściśle z biologami, współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Uniwersytetem w Olsztynie, gdzie z kolei nasi koledzy walczą o jakość, czystość wody, o przywracanie tej jakości wody sposobami często naturalnymi, właśnie nie chemicznie, że oczyścimy chemicznie jezioro, nie, absolutnie, ale właśnie na bieżąco informują, mamy taki znowu monitoring społeczny, że ludność informuje na przykład o rozprzestrzenianiu się jakiejś tam roślinności, która jest bardzo inwazyjna na jeziorach. I tak samo właśnie może być z archeologią, może być z historią, ze wszystkim. I takie centra, jak powstają przez ludzi, no, oczywiście zakręconych z różnych stron, to naprawdę mamy otwartą furtkę, teraz tylko brać przykłady i mam nadzieję, że uda się ją wprowadzać w życie takie miejsce. Giżycko jest fantastyczne.
1: No właśnie, i Giżycko, ale też teraz mi tak przyszło na myśl Węgorzewo, już tutaj dzisiaj padło Muzeum Kultury Ludowej i oczywiście pan Marek Łapo, tak, który też na swoim koncie ma mnóstwo.
4: No, Marek Łapo, będąc studentem, razem z profesorem Waldemarem Osowskim, kumplem, i oni byli w kole badań podwodnych Instytutu Archeologii w Toruniu i to oni w latach 80. mieli studencki projekt weryfikacji osiedli nawodnych według map stworzonych na początku XX wieku przez badaczy Prus Wschodnich. Ich weryfikacje są dla nas bezcenne absolutnie, bo po pierwsze, tak naprawdę oni pierwsi weryfikowali, czy coś jeszcze tam jest. To było naprawdę bardzo, bardzo prekursorskie, świetne. Mało tego, zrobiona przeogromna praca, bo jeżeli oni znajdowali relikty takich osiedli, wszystko jest zadokumentowane i wszystko jest opublikowane. My wchodząc teraz na te stanowiska, po części już one nie są dostępne. Albo pozarastały przy tak ogromnej antropopresji, rozwoju rolnictwa, no i wszystko po kolei, zmiany klimatyczne i tak dalej. One bardzo często już są gdzieś pod torfami, są niedostępne, są zarośnięte trzcinami. Dlatego też one są tak bezcenne, że dopóki, jeżeli coś mamy jeszcze pod wodą, możemy to zweryfikować, możemy to odkryć. Właśnie pobranie tych prób, pobranie odwiertów, rekonstrukcja środowiska, kolejne pozyskanie danych. No właśnie, co jedli, co pili, a może jakąś kuchnię stworzymy osiedli rusztowych, prawda? Restauracja na Ruszcie na przykład.
1: No brzmi smakowicie.
4: Okres rzymski bardzo bogato reprezentowany na całych Mazurach. Okres wędrówek ludów. No i średniowiecze, tu się naprawdę dużo działo. To jest też strefa kontaktów. Tak jak moglibyśmy powiedzieć, że w tej chwili pozornie strefa spokoju, prawda?
1: Ale proszę, też styku.
4: I dokładnie tak było zawsze. Pozornie spokoju, ale styku. Z jednej strony wpływów wschodnich, bardzo silnych, Sambia Północ, no i oczywiście ta wielka cywilizacja brnąca tutaj z południa, z strefy i alpejskiej i ze wszystkich tych szlaków, które były takie największe. Więc to wszystko wpływało na Mazury, to wszystko promieniowało na Mazury. Te stanowiska dają nam dużo wyobrażenia o kontaktach. Właśnie jak to funkcjonowało przez importy, ci ludzie się kontaktowali, tutaj jednak ktoś przyjeżdżał, przybywał i to jednak była taka strefa działająca. Tak jak dzisiaj. Tutaj moim zdaniem za każdym razem mamy zagadkę. Dlatego Mazury są bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o wykopaliska. Wbrew pozorom nie działa tu zbyt wielu archeologów, więc mamy dużo odkrywania, dużo do opracowania. Oczywiście wykopaliska to fajna przygoda, spędzany czas w terenie, a dodatkowo proszę Państwa, jeżeli przez 20 lat spędzało się całe wakacje na Mazurach, to nie może być nic piękniejszego.
1: I pod wodą, i w ziemi. Dziękuję.
4: Dziękuję
1: serdecznie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: Gościem magazynu reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Bywa, że nawet mucha chce zostać gwiazdą konferencji prasowej.
5: Bardzo serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że pan minister będzie nie po raz ostatni dojedzie.
1: Tak było podczas ostatniego spotkania na dworcu w Giżycku, gdzie jedna wyjątkowo uparta mucha próbowała skutecznie odciągnąć uwagę od naprawdę ważnych informacji, a tych nie brakowało. Już od połowy czerwca mieszkańcy Mazur zyskali nowe połączenia kolejowe. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: Co słychać w Giżu?
1: Skończyła się elektryfikacja trasy między Ełkiem a Korszami, a to oznacza, że pociągi będą szybsze. A co oczywiście przekłada się na szybsze podróże i lepsze skomunikowanie regionu z resztą kraju. Pojawiły się nowe połączenia do Poznania, Wrocławia, a już stamtąd będzie można ruszyć dalej, na przykład do Berlina, Lipska czy Pragi. I nie mówię wcale o tej warszawskiej, tylko czeskiej. Zresztą do Warszawy też bez problemu dojedziecie. O szczegółach tego historycznego dla mazurskiej kolei momentu Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.
6: Ten rejon dość dobrze znam, bo rzeczywiście w czasie studiów wpływałem na niego czy nie, ale chyba jeszcze bardziej kocham jezioro Kisajno, bo tam przyjeżdżam na szczupaki. Zdecydowanie rośnie oferta dla wielu miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego. Takie miasta jak Giżycko, Ełk, Kętrzyn, Pisz, Szczytno, Ruciane Nida otrzymuje zdecydowanie większą ofertę. I teraz może tak przechodząc do szczegółów. Zacznijmy od Giżycka, jesteśmy w Giżycku. Padały tu już te nazwy. Trzy nowe pociągi. Pociąg Mamry, pociąg Niegocin i pociąg Ukiel. Pociąg Mamry i pociąg Niegocin to są pociągi, które będą jechały z Wrocławia przez Poznań, Olsztyn, Giżycko, Ełk do Białegostoku, czyli mieszkańcy Giżycka otrzymają bezpośrednie połączenia z Poznaniem i z Wrocławiem. Te pociągi w Poznaniu będą skomunikowane z pociągami do Berlina. W Wrocławiu będą skomunikowane z pociągami do Lipska i do Pragi czeskiej. Również z Giżycka będziemy mogli bezpośrednio dojechać do Warszawy pociągiem słowackim czy pociągiem Nida. Pociągiem Nida możemy bezpośrednio dojechać do Krakowa. Pociąg słowacki oczywiście też nam zapewnia bezpośrednie połączenie do Wrocławia. Kętrzyn. Kętrzyn otrzymuje połączenie bezpośrednie z Warszawą. Z Kętrzyna nieco ponad 4 godziny i jesteśmy w Warszawie. To jest zdecydowanie szybciej niż transportem autobusowym, ponad godzinę szybciej. Myślę, że to jest też bardzo ważna informacja dla mieszkańców Kętrzyna. Ełk oczywiście też jest beneficjentem, bo tam 7 par pociągów PKP Intercity. Myślę, że mogą być też zadowoleni mieszkańcy Rucianego, Pisza, bo otrzymują nie tylko sezonowy, wakacyjny pociąg, ale całoroczny pociąg. Ten pociąg, który będzie jeździł do Pisza, on będzie jeździł już zawsze, przez cały rok. Do końca sierpnia będzie jeździł do Pisza, a od sierpnia będzie jeździł jeszcze dalej, bo będzie jeździł do Białegostoku, a od przyszłego roku będzie jeździł jeszcze dalej, bo będzie jeździł do Suwał przez Olecko. Oprócz tego będą uruchomione 2 pociągi od nazw rzek Orzec, Omulew. To są pociągi, które będą jechały z Białegostoku przez Łomżę, Ostrołękę, Wielbark, Szczytno do Olsztyna. Te pociągi w niedzielę już będą normalnie kursowały. To jest powrót do niektórych miejscowości po 3 dekadach pociągów. Miasto Szczytno będzie miało 3 całoroczne połączenia. W tej chwili nie ma żadnego, jakiś czas miało połączenie objazdowe. Teraz będzie miało od niedzieli 3 połączenia całoroczne. Więc tak jak powiedziałem, miasto Giżycko jest bardzo dobrze skomunikowanym miastem, bo dojedziemy nim bezpośrednio do Trójmiasta, Szczecina, Wrocławia, Poznania, Wiławie, bardzo dobre przesiadki na kierunek Trójmiasta, Krakowa i Katowic. Dojedziemy bezpośrednio do Białegostoku, Warszawy, Kielc. Oprócz tego przede wszystkim będziemy jeździli szybciej, krócej do Olsztyna, pojedziemy w nieco ponad godzinę, godzinę 14 minut. To jest czas taki pracy, czas taki podróży, że można dojeżdżać do szkoły czy do pracy i odpocząć, pracować, czytać książki. Więc myślę, że to jest ogromna rzecz dla mieszkańców tego regionu, mieszkańców Warmii i Mazur, mieszkańców Podlasia, ale też to jest bardzo ważne dla turystów. Turyści będą mieli czym przyjeżdżać do Giżycka, tu wypoczywać, tu się cieszyć tą przyrodą, której bardzo żałuję, bo ja też pochodzę z Mazur i ciężko mi jest zapomnieć te tereny, bo one są najpiękniejsze. Wychowałem się nad Jeziorakiem, tam 25 lat mieszkałem i jestem w Mazurach zakochany, to jest najpiękniejszy region w Polsce, więc myślę, że turyści będą masowo odwiedzać czy tu Giżycko, czy inne regiony Warmii i Mazur i to też dzięki temu te tereny będą mogły się jeszcze lepiej rozwijać. W tej chwili wszystko to, co powiedziałem do tej pory, to są połączenia całoroczne. One będą obowiązywały przez cały rok.
1: Perspektywa kolejowa w najbliższych latach ma się jeszcze rozrosnąć. O szczegółach Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
7: W ciągu ostatniego półtorej roku z 3 milionów pociągów kilometrów wzrósł już ten transport do prawie 4 milionów pociągów kilometrów. W tej chwili idziemy jeszcze dalej, o krok dalej, ale to dzięki współpracy, chciałabym podkreślić tą współpracę z ministerstwem, z PKP SA, z PKP PLK i z PKP Intercity. Oczywiście dzięki tej synergii, o której już pan minister powiedział, możemy tę kolej rozwijać. Szanowni Państwo, jesteśmy w Giżycku, więc powiem o połączeniach w Giżycku. Tutaj zwiększamy z 5 par do 8 par połączeń. Chcemy również, oprócz tego, że zwiększamy ilości połączeń na liniach istniejących, pracować nad tym, aby te linie, które zostały już wyłączone w latach ubiegłych, żeby je aktywizować. W tej chwili pracujemy nad linią w Mrągowie, potem do Mikołajek. Aktywujemy również linię do Olecka, a potem do Gołdapi. Mam nadzieję, że również uda nam się aktywizować linię do Węgorzewa. Na pewno zostanie zaktywizowana linia do Bartoszyc, a może, o czym zaczęliśmy ostatnio rozmawiać, również linia nadzalewowa. Bardzo się cieszę, że udaje nam się to rozwijać. Dla nas jest to bardzo ważne. Chcielibyśmy, aby połączenia kolejowe były takim priorytetem dla naszych mieszkańców, żeby to był taki pierwszy wybór, ponieważ jest to wygodne, dostępne połączenie. Walczymy z wykluczeniem społecznym, walczymy z tym, aby w małych miejscowościach mieszkańcy mogli jeździć i komunikować się jak najbardziej nie tylko w województwie, ale też poza województwem, ale też zależy nam na tym, aby te duże aglomeracje miały połączenia, żeby miały jak najwięcej połączeń i żeby to rozwijało i gospodarczo, i społecznie nasze województwo, ale również też turystycznie.
5: To są dobre wiadomości zarówno dla naszych mieszkańców.
1: Burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
5: Ponieważ teraz zyskujemy dużo więcej połączeń, żeby dojechać do Warszawy, do Olsztyna, do Gdańska i w inne jeszcze części kraju, a nawet za granicę, poprzez połączenie do Lipska, przez Poznań do Lipska czy Berlina, więc nasi mieszkańcy mają takie okno na świat, tak? Czyli mogą dalej podróżować, czy docierać chociażby do lekarza, czy docierać do sanatorium, czy chociażby do pracy. Więc to dla naszych mieszkańców jest niezwykle kluczowe, ważne. Za to bardzo, bardzo dziękujemy. Wiemy już, że w kolejnych planach są jeszcze kolejne kierunki. To nas bardzo, bardzo cieszy. Niezwykle ważne też, bo znajdujemy się na niezwykłym dworcu, bo za nami, zobaczcie, szanowni Państwo, mamy piękną taflę jeziora Niegocin. I chyba nie ma takiego drugiego dworca w Polsce, gdzie od razu po tym, jak dojeżdżamy na stację, to widzimy to, co do nas najwięcej przyciąga turystów, czyli przede wszystkim piękne jezioro, jezioro Niegocin, ale mamy jeszcze 4 inne, więc szanowni Państwo, też liczymy i bardzo serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że pan minister będzie nie po raz ostatni, dojedzie któregoś razu chociażby pociągiem, tak, bo z pociągu trochę inaczej świat wygląda, z innej perspektywy. Na to liczymy, że turysta do nas będzie docierał właśnie tym wygodnym środkiem transportu. Za to dziękuję, cieszę się. Rzeczywiście to jest niezwykle ważny czas dla naszego miasta Giżycka. Dziękuję.
1: No i bardzo dobrze, że do Giżycka dociera się coraz łatwiej, bo dotrzeć do Giżycka coraz łatwiej mogą m.in. specjaliści, którzy co rok goszczą na Giżyckiej Konferencji Ornitologicznej. W tym roku odbyła się 10. edycja wydarzenia, a tematem były na przykład znikające gatunki, zmiany w przyrodzie, ptasie rekordy i uwaga, SOR. Tak osobiście to nazwałam, nie wiem czy sami naukowcy byliby zgodni, SOR dla skrzydlatych. Wśród zaproszonych gości była oczywiście dobry duch tego miejsca, dr Ewa Rumińska z Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałcie. Wśród najczęściej trafiających tu pacjentów są ptaki po zderzeniu z szybą. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się świadek?
8: 3 razy C. Cicho, ciepło, ciemno. Czyli zamykamy tego ptaka, który najczęściej jest nieprzytomny. Zabieramy delikatnie, przygotowawszy wcześniej pudełko wyścielone miękkim ręcznikiem z kilkoma dziurkami wentylacyjnymi. Wkładamy go do tego pudełeczka, zamykamy, żeby miał ciemno i zostawiamy na godzinę w świętym spokoju. Nie robimy nic, ponieważ to jest czas kluczowy.
1: Co ciekawe, 10. konferencja ornitologiczna odbyła się przy pełnej sali Państwowej Szkoły Muzycznej w Giżycku. Współorganizator Wojciech Kucwir ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda. Jak to jest możliwe? Może przypomnijmy krótki kontekst, dlaczego konferencja trwa dłużej niż stowarzyszenie działa.
9: Pomysł samego wydarzenia wziął się też poniekąd trochę z miejsca, w którym obydwaj się znaleźliśmy, bo nasze biuro, czyli biuro Mazurskiego Związku Międzygminnej Gospodarki Odpadami, w którym ja akurat pracuję, no akurat było sąsiedztwem Krzysztofa, więc my mieliśmy te kontakty ze sobą dość dużo wcześniej niż jakby przed jakby samym pomysłem powstania tego stowarzyszenia.
1: I krótka wycieczka w czasie. Pamiętam, że pierwsze konferencje miały bardzo dużo związku ze Spytkowem właśnie, prawda? Zaczęło się od bocianów, które tam żerują, prawda? No
9: dokładnie, wszystko. Początek był w odpadach, można powiedzieć. Tak rzeczywiście, tak jak tutaj Krzysztof wspominał podczas swojej prezentacji, wszystko zaczęło się od składowiska w Spytkowie, gdzie, jak się okazuje, no to jest takie doskonała stołówka dla wielu ptaków i Krzysiek sam był zaskoczony, że to miejsce może przyciągnąć tyle różnych gatunków ptaków, które no, będą takim no, fantastycznym centrum jego obserwacji. I poniekąd to też się właśnie to wzięło. I tak jak Krzysztof wspominał, tak naprawdę to takim powiedzmy ojcu chrzestnym całego przeciwnięcia był Paweł Lachowicz, ówczesny prezes Zwłok Spytkowo, który zaproponował Krzyśkowi właśnie tą formę szerzenia edukacji ornitologicznej właśnie w Zwłok Spytkowo. No i tak to powiedzmy się narodziło, a później jakoś to już samoistnie w związku z tym, że gdzieś tam my się stykaliśmy cały czas, powiedzmy też troszeczkę zawodowo, tak, także...
1: Człowiek, który w niesamowity sposób opowiada o ptakach, żeby ten tygiel funkcjonował, to jest potrzebna jeszcze druga osoba, czyli w twojej postaci. Jak to się stało, że żeście to stowarzyszenie założyli?
9: Każdy z nas jest tak naprawdę zupełnie inny i powiedzmy mamy zupełnie inne cechy i predyspozycje i umiejętności i właśnie połączenie tych no właśnie 4 osób, czyli bo to też jest Krzysiek Juchniewicz, też jest Ela, czyli tutaj żona Krzysztofa Pochłowicza, więc każdy z nas coś wnosi do tego stowarzyszenia i może dlatego właśnie dzięki temu, że każdy z nas jest troszeczkę inny, jakoś fajnie to się tam po prostu spina i dobrze nam się współpracuje.
1: To na chwilę jeszcze o prelegentach tegorocznej edycji, tegorocznej konferencji.
9: Ojej, no to zawsze staramy się podnosić poziom co roku, więc tak jak tutaj też zauważyłaś, mamy dość bogate środowisko naukowe w tym roku, więc jeszcze przekaz jest raz, że bardzo ciekawy, dwa, że też z taką nonszalancją prowadzone takich wykładowców, powiedzmy akademickich, więc jak sama zauważyłaś, to wszystko jest fajne takie w odbiorze.
1: Właśnie i naukowcy, ale też tacy pasjonaci, ludzie tacy jak wy, prawda? Niekoniecznie wykształcenie to jest coś, co determinuje do tego, powiedzmy, ptasiego świata, do tego świata miłośników.
9: Dokładnie, ponieważ takie wiele cennych inicjatyw właśnie wnoszą też, a właściwie przede wszystkim, powiedzmy, amatorzy, tak? Bo nawet jak zwrócić uwagę na to, że te wszystkie obserwacje, które amatorzy prowadzą i powiedzmy odnotowują te swoje obserwacje w takim ogólno, powiedzmy, polskim, ogólnoeuropejskim portalu, gdzie takie powiedzmy informacje wnosimy, no to jest taki już bardzo poważna praca naukowa, więc ci powiedzmy amatorzy, przymrzymam oka, bo to są profesjonaliści, nie ma co tutaj się łudzić. Może nie mają tytułów akademickich.
1: Krzysztof, prawda?
9: Tak, Krzysztof może nie ma tytułu akademickiego, tak, ale jest bardzo, ma bardzo bogatą wiedzę.
1: A do tego znakomicie posługuje się językiem słowackim i białoruskim.
9: Oj, to już na pewno i też wiele innymi językami, również ptasimi, jak zapewne też już nie słyszałem, prezentował. Także to właśnie to wszystko łączy taką fajną całość i dlatego może to wychodzi.
1: Będzie za rok konferencja?
9: No na pewno będzie.
1: W tym wydaniu magazynu reporterów to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Stasio Obrączki, wyjątkowe odczyty i nietypowe obserwacje na terenie Mazur. To wszystko dziś w magazynie reporterów. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: Ludzie z pasją.
1: Za chwilę nasz gość spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto zostać obserwatorem ptaków, co z takich obserwacji zostaje dla nauki, a co może zyskać sam człowiek. Będzie też o idei miejskich list ptaków. Co to takiego?
10: Że nie trzeba daleko jeździć, żeby sporo zobaczyć. Że nawet wychodząc nad jezioro, czy jadąc do najbliższego lasu, mamy szansę zobaczenia czegoś ciekawego, bądź może nawet nieciekawego, ale interesującego dla ludzi mniej obeznanych z tematyką ptasiarską.
1: W tym wydaniu będzie też o spotkaniach człowieka z mazurską przyrodą. Tych zaplanowanych i tych zupełnie niespodziewanych. Czego można doświadczyć, gdy zwolni się krok i zacznie uważniej patrzeć i słuchać. Więcej na ten i inne tematy wasz i mój gość Sławomir Michoń, współzałożyciel i animator klubu miłośników ptaków przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
10: Tak na dobrą sprawę tego klubu właściwie nie ma. To jest hasło, ponieważ nie ma żadnej struktury, żadnego zarządu, nie wybieramy prezesa, jak również nie prowadzimy listy członków. Wszystkie praktycznie nasze wydarzenia są otwarte dla każdego chętnego, więc każdy może przyjść, wziąć w tym udział. Jeżeli mu się spodoba, może zostać. Jeżeli mu się nie spodoba, nie będziemy go wykreślać, prawda? No bo żeśmy go nie zapisywali. To działa te 20 lat i jest całkiem dobrze.
1: Pan chodził na ptaki, zanim to było modne.
10: Byli ludzie, którzy się tym zajmowali. Niektórzy zawodowo, a niektórzy hobbystycznie. Ot, po prostu jeden ze sposobów spędzania czasu. Jedni chodzą na ryby, inni na ptaki. Znaczy od razu założyłem, że nie będę uprawnień obrotczarskich robił, bo na to trzeba mieć uprawnienia. Nie będę się tym zajmował po prostu, bo ja się zajmuję ptakami hobbystycznie. Więc nie jest mi to do niczego potrzebne. Natomiast wiem, na czym polega asystowanie przy takich akcjach. No i najważniejsze, i co mi daje satysfakcję, to jest właśnie odczytywanie tego, co kto inny na ptaki założył. Ponieważ to jest generalnie główny sens tej całej roboty, żeby spływały informacje, tak zwane wiadomości powrotne, bo to się tak ładnie nazywa, z konkretnych tam ptaków, prawda? Bo w ten sposób można śledzić losy pojedynczych osobników, a to się potem przekłada tak jakby na pewne dane o całej populacji, prawda? Jakaś tam średnia długość wieku, trasy migracyjne i tak dalej, i tak dalej. Mogę powiedzieć, że z tych obrączek, które czytałem, śmieszki, które tam przywędrowały i wpadły mi w oko właśnie i zostały zidentyfikowane, pochodziły z najróżniejszych krajów Europy. Ponieważ miałem obrączki, oczywiście gro jest polskich, prawda? Dużo jest niemieckich, ale były też holenderskie, belgijskie, angielskie, czeskie, węgierskie, słoweńskie, chorwackie, szwedzkie, fińskie i litewskie. I rosyjskie, przy dużych mewach jeszcze, i białoruskie też. Ptaki, które z tych krajów tam zostały zaobrączkowane, a lecą w jedną czy w drugą stronę, bądź najbliższe okolice. Więc to tylko nasuwa wniosek, że właściwie w każdym miejscu można dokonywać takich obserwacji, tylko trzeba być w miarę uważnym, mieć troszkę czasu po prostu i chęci, prawda, żeby takie coś prowadzić.
1: I wśród tych obserwacji zdarzają się też takie wyjątkowe, tutaj posłużę się słowem, które słyszałam od ornitologów, podobno tak to państwo nazywacie, nieważne czy naukowiec, czy pasjonat, rarytasy.
10: Raryty. Wręcz raryty. Oczywiście raryty, raryty, żeby było krócej, prawda? No więc generalnie to są gatunki, które na przykład w Polsce były albo w ogóle jeszcze nie stwierdzone, albo stwierdzone kilkakrotnie, bądź na przykład nie są charakterystyczne dla Polski, albo pojawiają się na przykład regularnie w Polsce, ale w ilości kilku obserwacji rocznie. No to jest niewątpliwie coś ciekawego, coś takiego odbiegającego od standardu. No i tutaj można powiedzieć, że to są ptaki zarówno od strony Azji, jak i od strony Ameryki na przykład północnej. Praktycznie wszystko może się, właściwie wszystko. Trafia się po prostu najróżniejsze gatunki, których by się nie podejrzewało obecności w Polsce, ale być może tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś jednak liczba obserwatorów była mniejsza i liczba takich świadomych obserwatorów była znacznie mniejsza, a teraz jak przychodzi jakiś na przykład dobry okres, to więcej ptasiarzy jest jak ptaków i właściwie za każdego krzaka wystaje jakiś ptasiarz. Tak to wygląda, więc ta wykrywalność się poprawiła może nie dlatego, że rzeczywiście te ptaki pozmieniały swoje trasy wędrówkowe, ale dlatego, że po prostu więcej par oczu je śledzi.
1: No właśnie, ja słyszałam już tę historię, to też od pana Krzysztofa Pawlukocia, na temat tych pielgrzymek, które się działy bodajże w okolicach Ełku nad jakimś jeziorem i tu już nie pamiętam, czy to jakiś nur.
10: Nura pokazywałem, to był właśnie ten nur białodzioby.
1: O, to jest właśnie, gatunek. To chyba o niego chodziło.
10: No to był styczeń 23 roku, tak siedział mniej więcej 2 tygodnie na jeziorze Ełckim, nie przemieszczał się, znaczy przemieszczał się po tym jeziorze po prostu.
1: Z obrączką czy bez?
10: Bez. Znaczy, szczerze mówiąc, trudno stwierdzić. On miał łapy w wodzie. Nury akurat są ptaki czysto wodne. Oczywiście raz, że często ich właśnie nie ma, bo ich nie widać, bo akurat nurkują, a nawet jak wypłyną, no to właściwie tylko w trakcie robienia jakiejś toalety czasem tam ta łapa mignie. Natomiast nikt nie stwierdził, żeby on miał jakikolwiek ślad, jakiegoś znacznika ornitologicznego. Zresztą to jest ptak dalekiej północy generalnie. To jest ptak arktyczny i to musiało być jakieś zaburzenie, że on tutaj trafił. Być może ptak tak niedoświadczony, po prostu z jakimś instynktem wędrówki troszeczkę rozchwianym, że trafił tu, no miejmy nadzieję, że jednak wrócił na utarte szlaki, bo go tu właściwie nie powinno być, tak szczerze mówiąc.
1: Co więcej z tych rarytów tutaj na Mazury zaleciało?
10: A no to biegus ostrosterny, znaleziony przez jednego tutaj z naszych, prawda, tak znanych obserwatorów na stawach w Białej Oleckiej. Tam są takie fajne stawy rybne. No i to było pierwsze stwierdzenie dla Polski, bo to jest jakiś ptak azjatycki, tam z dalekiej Azji pochodzący i on tam generalnie ma miejsca życiowe. Co go tu przywiało, nie wiadomo. Jeden dzień był chyba w tej Białej Oleckiej i następnego dnia już go nie było, natomiast na miejscu było kilkudziesięciu obserwatorów, którzy no koniecznie chcieli go zobaczyć, no bo to jest kwestia, niektórzy prowadzą listy życiowe, listy roczne, to jest do zaliczenia, to w ogóle nowy gatunek i taki niespotykany w Polsce, no bo to przecież naprawdę, jeżeli to pierwsze w ogóle wystąpienie tutaj i znalezienie go, no to jest rzecz całkowicie unikalna. No i po szybkiej analizie, co by się mogło z nim stać, okazało się, że on siedzi pod Suwałkami. Tam go znaleziono, tam siedział kilka dni i mnie się też udało.
1: Czyli ten biegus już miał dość tych obserwujących.
10: Niewykluczone, że on miał głęboko w poważaniu obserwujących, bo on nie wykazywał jakiejś płochliwości, tylko po prostu na przykład niedostatki pokarmowe tam, gdzie był na początku, pognały go w jakieś do poszukiwania lepszego miejsca, gdzie będzie po prostu mógł żerować na lepiej.
1: To jest magazyn reporterów na antenie. Sławomir Michoń, współzałożyciel i animator klubu miłośników ptaków działającego przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Jakie są miejscówki tutaj w regionie do obserwacji? Tu nie chodzi o to, żeby za każdym razem zakładać wodery, wstawać o 3 nad ranem.
10: Nie. Trzeba być chyba jakbyś rozchwianym psychicznie trochę, żeby się czymś takim zainteresować, no bo właściwie no, mam wrażenie, że większość ludzi patrzy na to trochę podejrzliwie, prawda, że to takie jakieś to.
1: A zwierzęta? Nietypowe spotkania, bliskie, dalsze? Może no to pan się czuł zagrożony albo nie. Jak czuł się jakimś
10: generalnie
1: intruzem?
10: Generalnie nigdy się nie czułem zagrożony przez jakieś tego, bo wilka widziałem raptem 4 razy w życiu i to raz zdarzyła mi się grupa rodzinna, która w szybkim biegu ewakuowała się, że nawet zdążyłem chyba tylko 2 zdjęcia pstryknąć. Drugiego wilka widziałem przez lunetę z odległości chyba 1,5 kilometra gdzieś, jak sobie tam przemierzał polną drogę, a ostatnia obserwacja wilka była o tyle fajna, że właśnie jechaliśmy na ptaki.
1: Czy coś pana wkurza, jak pan idzie na obserwacje? Są takie jakieś zjawiska, czy...
10: Śmieci. Wszędzie śmieci, na przykład szczególnie nad zbiornikami wodnymi, śmieci po wędkarzach. W lesie śmieci po ludziach, którzy mieli siłę przynieść pełne piwo, ale pustej puszki już ze sobą nie zabiorą, bo widocznie jest za ciężka. To samo jakieś butelki. No po wędkarzach to jawnie widać, no bo to są pudełka po zanętach, jakieś...
1: Po puszki po kukurydzy jakieś, na przykład. Słyszałem.
10: Tak, też, ale na przykład splątane żyłki, których oni niestety nie zabierają ze sobą.
1: A to potężne zagrożenie.
10: To jest potężne zagrożenie właśnie, szczególnie dla łabędzi, jakiś łysek, no bo to może im się oplątać wokół nóg, a równie dobrze może się oplątać wokół dzioba i ten tak wtedy no jest...
1: Umiera śmiercią głodową,
10: tak, no bo jest nie tego, albo się wręcz tam o coś zaczepi się, albo dusi, albo inne złe rzeczy się w nim dzieją. A ciężko takiemu pomóc, no bo jeżeli łabędź pływa tam kilkadziesiąt metrów od brzegu i widać na przykład, że on ma tam jakąś kotwicę wbitą czy coś, no to nie bardzo wiadomo właściwie, no trzeba jakimś sprzętem dysponować, no a zresztą złapanie takiego łabędzia na wodzie, no to jest naprawdę robota dla fachowców.
1: A one mają niezły agresor, tak.
10: Oczywiście, no taki to może być już jakiś osłabiony, jeżeli coś, ale to właśnie jest denerwujące, że to no, przez bezmyślność ludzką tylko i wyłącznie, no bo ja rozumiem, no ludzie mają różne hobby, chcesz, łów sobie te ryby, no ale zostaw po sobie porządek. Dane miejsce zostaw w takim stanie, w jakim je zastałeś, albo w jakim chciałby się zastać, prawda, a nie przy okazji robienia porządku w samochodzie, wywala się opakowania po kebabach, czy coś w tym rodzaju, niech sobie to w krzakach tam gnije.
1: Czy się wciąż zdarzają na przykład gruz, sedesy i tego typu klimaty, czy...
10: Tak, jak szukam na przykład żołń gdzieś po jakichś starych żwirowniach, czegoś, a gatunek ładny i w ekspansji, bo ona idzie na północ i naprawdę coraz więcej miejsc lęgowych mamy tutaj nawet właśnie w naszych okolicach, no to napotykam na takie właśnie dzikie wysypiska, gdzie leżą jakieś wersalki, fotele i niektóre są nawet całkiem nowe, więc mam wrażenie, że ludziom się albo nie wiedzą, znaczy nie mają świadomości, że to można do przoku wywieźć i zostawić zupełnie za darmo, no ale to trzeba tam pojechać. A być może to pochodzi...
1: Ale do lasu też trzeba pojechać.
10: No tak, ale to może być znacznie bliżej, prawda?
8: A może być.
10: Może być bliżej.
1: Dalej nie przekonuje mnie ten rachunek, ale nie, no, mnie też nie jest jakiś powód,
10: oczywiście,
1: wiadomo.
10: Że mnie nie przekonuje, natomiast teraz jest o tyle fajnie, że można to WEM obywatelu zgłosić od razu do Urzędu Gminy.
1: Coś

0: że taki krasny, prawda, na tego. Znaczy on jest niebiesko taki cynamonowy generalnie, ale naprawdę należy do naszych takich, należał do najbarwniejszych ptaków i coś się na terenie Polski zadziało, ponieważ nie jest to gatunek zagrożony globalnie, bo na przykład na Ukrainie one są, w Bułgarii one są, w Rumunii one są, można je z bliska obserwować, są normalne kolonie lęgowe, niewykluczone, że ona za jakiś czas do Polski wróci, bo na przykład na Węgrzech taki potężny program reintrodukcji kraski poprowadzono, po prostu stawiając, gdzie popadnie, budki lęgowe dla niej. Bo to jest dziuplak, ona potrzebuje dziupli i ona kiedyś gnieździła się przeważnie w wierzbowych jakichś tam dziuplach. A u nas to się wszystko albo wycina, albo po prostu to próchnieje, no bo wierzba długo nie rośnie, potem się to wszystko rozpada. No i raz, że ona prawdopodobnie potraciła miejsca lęgowe, dwa, że u nas znika ta mozaika rolna taka, a podstawą jej wyżywienia są duże owady. Ona łowi te duże owady, sama się tym karmi, młode tym karmi. Nie wiem, czy pani zauważyła ten efekt, że jeszcze kilkanaście lat temu, znaczy pani jest za młoda, żeby to zauważyć kilkanaście lat temu, ale jak się jechało jakiś dłuższy odcinek samochodem, to szybę trudno było potem domyć. W tej chwili praktycznie jak są dwa ślady na szybie przy przejechaniu jakichś tam 200-300 kilometrów, to jest wszystko.
1: Widać. A chodzi panu o owady, które zostają na szybach.
0: O owady, które zostają na szybach. Kiedyś po prostu tych zderzeń było znacznie więcej, bo tych owadów było więcej.
1: Bo było więcej wody?
0: Nie, bo było znaczy więcej owadów, natomiast z jakich przyczyn? Być może susza, ale również być może te łany kukurydzy, że jak się 5 kilometrów ciągnie kukurydza, no to trudno się tam spodziewać nie tylko zająca czy kuropatwy, no ale na przykład jakichś właśnie takich większych owadów, typu jakieś tam pasikoniki. To jest monokultura praktycznie, w której właściwie nic nie przebywa. Poza dzikami oczywiście, bo im to akurat odpowiada.
1: Nawet jest takie powiedzenie, że jak dzik w kukurydzy.
0: Jak dzik w kukurydza, oczywiście.
1: To on się tam odnajdzie.
0: On się tam odnajduje, bo pokarm jest wysokobiałkowy, prawda, jeszcze smaczny do tego. W takiej kukurydzy bardzo często są jakieś zagłębienia śródpolne, gdzie się woda trzyma, więc wytaplać jest się gdzie, wodopój, zresztą kukurydza jest soczysta generalnie, więc tej wody tak dużo nie potrzeba, no poza tym świetne ukrycie, no bo można od takiego dzika 3 metry przejść i się go nie zobaczy w tej kukurydzy, prawda? Natomiast no nie ma zwierząt, zwłaszcza, że kukurydza to jest jednak importowane zboże, prawda? To nie jest nasze tutaj naturalne.
1: Gościem magazynu reporterów był Sławomir Michoń, pasjonat ornitologii z Mazur. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
0: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Cześć, przy mikrofonie Ola Bobicz, a to jest kolejne wydanie magazynu reporterów. Nie jest potrzebny wehikuł czasu, aby cofnąć się o jakieś 100 lat. Można to zrobić jadąc do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Tam, w parku etnograficznym nad Węgorapą, znajdziecie chałupę ze wsi Krzyżewo, a w niej żarna, sień i czarną kuchnię. O tych miejscach będzie już za kilka chwil, jednak na początek kilka smaczków ze współczesności. Dzięki niemu można czuć się bezpieczniej, ale za to nikt z nas nie jest anonimowy. Miejski monitoring, bo o nim mowa, w Giżycku działa coraz prężniej. Miasto doposaża się w kolejne kamery, tymczasem te, które już są, niejedno widziały.
2: Pary, które siedzą na ławeczce i robią więcej niż pocałunki. Są też osoby, które po prostu uprawiają seks, dosłownie.
1: A na antenie Meloradia gość Maciej Ambroziak, komendant Giżyckiej Straży Miejskiej. Dzień dobry.
3: Witam Państwa, witam Pani redaktor.
4: Są agencje detektywistyczne, które zajmują się różnymi sprawami. Często, co tu dużo mówić, jest to jakieś tam pranie małżeńskich brudów, różne rzeczy. Czy takie detektywi prywatni zwracają się do Państwa z prośbą o sprawdzenie monitoringu? Czy możecie takim osobom udostępniać nagrania z tegoż monitoringu?
5: Zdarzają się zgłoszenia od osób fizycznych. My nie wiemy, czy ta osoba reprezentuje agencję detektywistyczną, czy działa w imieniu własnym, natomiast zdarzają się prośby o nagrania monitoringu, czy przejrzenie tych nagrań. Natomiast takim osobom odmawiamy. Prawo zezwala nam na przekazywanie materiałów tylko i wyłącznie instytucjom upoważnionym, a więc policji, sądom, prokuraturze i innym służbom odpowiedzialnym za porządek i bezpieczeństwo.
4: A jak już ktoś się zwraca z taką prośbą, że tak powiem osoba prywatna, tak jak pan powiedział, to ma pan takie, powiedzmy, luźne przypuszczenia, że na przykład jest to zazdrosna żona albo zazdrosny mąż?
5: Tak, oczywiście, bo oni się nie kryją z tym, co ich najbardziej interesuje w danym nagraniu. Natomiast jeżeli ja prowadzę rozmowę w tym kierunku, że jeżeli sprawa jest już na przykład zgłoszona do jakichkolwiek organów, to radzę stronie, aby wystąpiła do tego organu, że taka, taka sytuacja mająca wpływ na postępowanie przed tym organem, czy wydanie wyroku, czy cokolwiek zaistniała w tym i tym dniu, mogła zostać nagrana przez kamery monitoringu miejskiego i wtedy to od danego organu zależy, czy zdecydują się na wystąpienie do nas. My oczywiście możemy zabezpieczyć to nagranie, nie udostępniać, tylko zabezpieczyć, żeby nie minął ten okres 30 dni, po którym nie będzie już możliwość uzyskania nagrania. Zabezpieczamy go na twardym dysku. Jeżeli dostaniemy pismo od organu uprawnionego, wtedy zgrywamy na nośnik i za tym pismem wysyłamy. Tak samo ma miejsce sytuacja, szczególnie to się zdarza przy kolizjach, że przychodzą do nas ludzie, mówią, że rano wyszli z domu do samochodu, zauważyli, że samochód jest porysowany, czy na kamerach coś widać. Nie. Pierwszym warunkiem jest to, że oni idą, składają zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, wykroczenia, cokolwiek na policję i wtedy policja. Można oczywiście powiedzieć, że obraz, że dany parking jest pod nadzorem monitoringu miejskiego i wtedy policja do nas występuje. Czy taka sytuacja została nagrana i wtedy na podstawie pisma z policji dokonujemy zabezpieczenia nagrania i przekazujemy na policję. Co policja z tym zrobi, to już jest, że tak powiem, od nich zależy.
4: Bardzo ważne rzeczy, o których pan wspomniał. Przede wszystkim taka, że po 30 dniach o tym zapisie możemy zapomnieć, jeżeli państwo go nie zabezpieczą.
5: Tak, przy tej ilości kamer, niestety sprzętowo jesteśmy tak wyposażeni, że serwery i rejestratory, kamery też są w coraz większej rozdzielczości, pracują, także sprzęt, na którym my pracujemy, czyli te rejestratory, które zapisują obraz z kamer, nie pozwalają na trzymanie tego zapisu dłużej niż 30 dni.
4: I druga sprawa, ucieczka sprawcy z miejsca kolizji, bo nie każdy uprzejmy kierowca, nawet jeżeli się śpieszy, nie każdy zostawi karteczkę z numerem telefonu i ze słowem kluczem przepraszam.
5: Różne sytuacje zdarzają się, naprawdę już tyle co myśmy tutaj z doświadczenia przejrzeli tych nagrań, zdarzają się oczywiście takie, że pod samym okiem kamery, że samochód widać centralnie, kto wsiada, kto wysiada,
1: Że kto, widzi, co robi.
5: Tak, widzi, co robi. Czasami nawet się zatrzyma, wyjdzie, obejrzy, prawda, ale...
1: I co? Daje nogę.
5: Rozejrzy się dookoła, nikt mnie nie widział, wsiadam, odjeżdżam. No, naprawdę doświadczenie tutaj osób, które na co dzień zajmują się tutaj obsługą monitoringu i szczególnie współpracą z policją, no, pozwala nam na stwierdzenie, że zachowania ludzi są naprawdę czasami irracjonalne. Niektórzy nawet, powiem szczerze, że były przypadki takie, że osoby po wyjściu, po sprawdzeniu, że faktycznie coś się stało, z ich winy potrafiły rozejrzeć się i spojrzeć prosto w kamerę, po czym wsiąść do samochodu i odjechać.
1: A my przypominamy, że znajdujemy się w Giżyckiej Straży Miejskiej, w punkcie monitoringu miejskiego, gdzie znajdują się wszystkie ekrany, z których możemy śledzić to, co dzieje się na ulicach miasta. Czym tutaj panowie, panie, jako strażnicy miejscy mogą zawiadywać z tego punktu? Co tutaj z tego miejsca można otworzyć, zamknąć?
5: Z tego miejsca, nie ruszając się, prawda, z krzesła, jedyne, co my możemy otworzyć i zamknąć, to są szlabany wjazdowy i wyjazdowy na teren parkingu na placu Józefa Piłsudskiego. To są boksery już? Tutaj zawsze stoją za w głąb troszeczkę, na wysokości tego... O, są.
1: Boksery?
5: Tak, boksery. No to przecież... Chyba dzień po dniu to było. Przychodził ze śrubokrętem, odwracał, wyłamywał plecy, żeby tamte pieniążki powyciągać i od razu tu chłopaki, bo oni w nocy, szczególnie w weekendy, zawsze serwują tutaj, prawda, sobie kręcą.
1: Ale to co, złodzieja się za rękę udaje złapać jednak.
5: Tak, tak, oczywiście, oczywiście. No i to jest nasz, że tak powiem, lokalny tutaj patriota, mieszkaniec Giżycka i naprawdę no dziwię się, że kamery są zamontowane na centralnym słupie, który stoi w środku pasażu i te kamery są widoczne. Przecież każdy laik odróżni kamerę stacjonarną od kamery obrotowej. Kamerę obrotową każdy ma ten tak zwany zoom, prawda, że można obraz z kamery przybliżać.
1: Bo tutaj przed chwilą pan Henryk przybliżył i rzeczywiście ta rozdzielczość jest wysoka, tam dużo może ta kamera zobaczyć.
5: Tak, oczywiście, no naprawdę, ja już nie wiem, gdzie jeszcze można by było znaleźć te kamery starego typu, natomiast sukcesywnie wszystkie kamery, no... zgodnie z postępem technologicznym są wymieniane na nowe.
1: Przypominam, że to jest kolejny magazyn reporterów Meloradia. Na antenie nadal komendant Giżyckiej Straży Miejskiej Maciej Ambrosiak.
4: Kiedy w 2024 był otwierany Małpi Gaj na nowo, pojawiały się argumenty, że to będzie miejsce takie, gdzie tam będzie, no krótko mówiąc, rozruba, chaos, gdzieś tam imprezy, że to będzie generować jakieś niepokojące zdarzenia. Jak to wygląda?
5: Tak jak pani redaktor, ja również byłem troszeczkę zaniepokojony tym, ile możliwości dla osób chcących łamać prawo daje ten park. Umiejscowienie tych wiat, umiejscowienie grilli wszystkich, prawda, no z jednej strony zachęca ludzi do tego, aby przebywać tam, ale zachęca też ludzi, no, którzy będą to wykorzystywali trochę na wyrost. Natomiast powiem szczerze, że zdarzają się okazjonalne grupowe spożywania alkoholu, ale ma to miejsce na przykład przy okazji zakończenia roku szkolnego, no, gdzie tam młodzież postanowiła spędzić wspólnie czas, no i pozostawiając po sobie butelki, puszki jakieś, ale to też patron nasz na miejscu postanowił zakończyć tą biesiadę. No i sytuacje awaryjne związane, no, nie do końca prawidłowym działaniem systemów pewnych tam nawadniających.
1: W magazynie reporterów Meloradia zmieniamy temat i przenosimy się do czasów, w których zdecydowanie nie było kamer. Jak żyli, co kochali, co jedli i w co wierzyli dawni Mazurzy. Odpowiedzi na te pytania podejmują etnografowie z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Wśród nich nasz dzisiejszy gość, pani Roxana Butrym-Lampart. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Co to za miejsce? Gdzie się znajdujemy?
6: Znajdujemy się w chałupie mazurskiej, pochodzącej pierwotnie ze wsi Krzyżewo, w gminie Kalinowo w okolicach Ełku. Chałupa, tak jak to wiele wiejskich chałup, została po prostu znaleziona w terenie jako taki relikt, już jeden z niewielu przedstawicieli budynków budownictwa mazurskiego drewnianego, takiego tradycyjnego, i została rozebrana w tym swoim pierwotnym miejscu, ponieważ to budownictwo dawne drewniane charakteryzuje się taką świetną cechą. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest to jak klocki klocki Lego, które można rozebrać i złożyć w innym miejscu, ponieważ to nie opiera się na gwoździach, zaprawach różnego rodzaju, które to spajają na zawsze, ale są to zamki ciesielskie, różnego rodzaju łączenia drewniane, które sprawiają, że można to właśnie rozczłonkować i złożyć na nowo. Tu i tak powstało nasze krzyżewo. Z 1838 roku pierwotnie.
7: Jak tu się otwiera te drzwi, to trzeba trochę siły w to włożyć. To są te drzwi główne.
8: Tak, wejściowe.
7: Drzwi wejściowe otworzyłyśmy. Jak się nazywa to pomieszczenie, w którym się znajdujemy?
6: Jest to sień. Dzisiaj powiedzielibyśmy korytarz, hall nawet, ale to już takie górnolotne słowo, raczej korytarz.
7: Wiatrołap.
6: Myślę nawet, że na dzisiejsze moglibyśmy powiedzieć, że jest to przedpokój, chociaż to w takich bardziej wnętrz miejskich dotyczy i mieszkaniowych, ale myślę, że możemy powiedzieć przedpokój. Natomiast co do samej sieni, tu często znajdowały się sprzęty, takie drobne sprzęty gospodarstwa domowego, potrzebne w gospodarstwie, użyteczne, te, które nie stały na co dzień w izbie, gdyż tam po prostu zajmowałyby miejsce, ale były, można powiedzieć, na podorędziu, pod ręką. Stąd mamy tutaj żarna. Możemy ich też posłuchać.
7: Czyli powstawała mąka.
6: Tak jest. Uwaga, uruchamiamy.
7: I tak, tutaj ziarna.
6: W tej komorze znajdowały się ziarna, dokładnie tak jak pani mówi. Tutaj ziarna wsypujemy między dwa kamienie żarnowe. To są dwa takie płaskie kamienie. Kiedy między nie w ziarna się dostaną i my zaczniemy tym górnym kamieniem ruchomym kręcić, to ziarna są rozcierane na mąkę.
7: I tutaj tym otworem. Spód, tak, później gospodyni domowa ten produkt ostateczny zagospodarowuje w wiadomy sposób. Nie tylko chleb się robiło z tej mąki, wiadomo.
6: Nie tylko chleb, ale również wszystkie potrawy mączne, czyli kluski, pierogi, makarony, różnego rodzaju ciasta.
7: Jakby tej mąki było dużo w diecie kiedyś ludzi chyba, prawda?
6: Mąki było dużo, to prawda, ale niekoniecznie była ta mąka pszenna biała, którą my dzisiaj często jemy. Przede wszystkim była to mąka żytnia, mąka razowa, czyli taka nie pozbawiona łuski. Dzisiaj powiedzielibyśmy może poniekąd, że z otrębami, z takimi drobinkami. To przede wszystkim, natomiast też dużą rolę odgrywały warzywa, takie jak ziemniaki, jak kapusta, ogórki w tej formie zakiszonej, czyli dużo kiszonek, dużo ziemniaków, cebuli. Bijemy. Do środka wrzucamy ziarna. Uderzamy, stukamy i w ten sposób rozbijamy ziarna na kaszę. Na drobniejsze kawałki.
7: Czyli tutaj coś do robienia kaszy.
6: Tak.
7: Nie w worku. Zdecydowanie mniej poręczne, no ale też tak, znaki czasu. To urządzenie też, szczerze mówiąc, pierwszy raz chyba widzę coś takiego. Dla mnie to przypomina zegar słoneczny, ale...
6: Jest pani jedną z niewielu osób, które powiedziały o zegarze słonecznym. Większość mówi o tym, że wygląda to jak ruletka.
7: O, same spostrzeżenie. Tak, tak.
6: Sprzęt rzeczywiście jest naszą perełką, gdyż nieczęsto takie sprzęty w terenie się znajduje. Jest to maszyneria pozwalająca odwodnić masło. Kiedy już zrobimy masło, a to było przewidziane na takie duże ilości, czyli kiedy śmietanę ubijemy w odpowiedni sposób w maselnicy, masło to należałoby odwodnić, nadać mu odpowiednią strukturę, czyli wygonić całą maślankę i powietrze, które się w tym znajduje. Masło układano właśnie tutaj, na tej platformie, którą widzimy.
7: Na tej ruletce albo zegarze.
6: Dokładnie. Nie, właśnie na tym i kręcono korbą.
7: Kręcimy. Boże, i to działa.
6: To działa, dokładnie. Myślę, że zadziałałoby również, gdybyśmy tego użyli rzeczywiście. I tutaj zbierało się to, już można powiedzieć, gotowe masło. W procesie również solono je, żeby ono było bardziej zakonserwowane.
7: Ta przeszłość spotyka się z teraźniejszością i z naszą przyszłością, bo tak naprawdę tutaj na drzwiach kody QR. Co dzięki nim możemy zrobić?
6: Dzięki tym kodom QR możemy z pomocą, ale bez eksploatowania osoby żywej odsłuchać informacje o każdej z chat, która się tutaj znajduje w naskansenie, o każdym z obiektów i o większości pomieszczeń, które tu mamy.
7: To była Roxana Butrym-Lampart z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
6: Każdy dzień.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
7: Sezon dopiero się rozkręca, a ratownicy na Mazurach już mają pełne ręce roboty.
1: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Mokry temat.
1: 6 interwencji i 22 osoby poszkodowane. To bilans tylko z ostatniego tygodnia. Do tego film, który dosłownie zelektryzował internet. Kobieta wypadająca za burtę podczas manewrów motorówki. Na szczęście tym razem nie doszło do tragedii. Co najczęściej prowadzi do niebezpiecznych sytuacji na wodzie i jak ich unikać? Dlaczego pogoda bywa tak zaskakująca i nieprzewidywalna?
8: 21 sierpnia, 14.27, 2007 rok, więc tak jak słyszysz, po godzinie podacie, wszystko dalej jest w głowie.
1: Więcej na ten temat wasz i mój gość. Radosław Wiśniewski, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dzień dobry.
8: Witam serdecznie.
1: Te śmiechy w tle nie są przypadkowe, bo pogoda jest rzeczywiście taka, że warto się uśmiechać i no chyba coś, na co czeka każdy z żeglarzy, czyli słońce, wiatr, woda i przygoda.
8: Dzisiaj mamy wszystkie te warunki spełnione, o których wspomniałaś. Mamy wiatr, mamy słońce, mamy żeglarzy. Zapraszamy na Mazury.
1: No właśnie, i jak już pokazał ten sezon, który rozpoczął się, no ten sezon trwa cały rok, natomiast coraz bardziej on się intensyfikuje. Im cieplej, im bliżej do lata, tym więcej się dzieje. No i sytuacja z ostatnich dni. Pierwszy przykład łańskiej fantazji na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, czy już były wcześniej inne?
8: Ten sezon zaczął się, że tak powiem, mocno pracowicie. Pomimo tego, że cały czas apelujemy, cały czas prosimy, no niestety turyści, którzy do nas przyjeżdżają, pakują ponad stan wszystko to, co trzeba spakować. Nie pakują tylko jednego, rozumu.
1: To chodzi o zdarzenie z motorówką.
8: Pokazało to nam, że ludzie jednak obserwują media społecznościowe, co nas to bardzo cieszy. Wypadek, znaczy może nie wypadek, przypadek, który mieliśmy ostatnio okazję obserwować, rozrósł się bardzo szerokim echem, co nas bardzo cieszy. Wskazało na to, że tak jak mówimy, ogranicza nas wszystko oprócz fantazji i na tym przypadku możemy zaobserwować, pokazać szerszemu gronu obserwatorów, że jednak ten rozsądek, ta rozwaga połączona z brawurą jest konieczna do tego, żeby nie dochodziło do tych incydentów, które mieliśmy okazję obserwować.
1: No to powiedz, co mieliśmy okazję obserwować i dlaczego to się właściwie tak skończyło, jak się skończyło? Okiem fachowca.
8: Dlaczego to się tak skończyło, to trzeba by było zapytać strażnika, bo nas tam nie było. Tego znamy to tylko z ekranu. Zadziałała fantazja, zadziałało to, że ludzie zrobili to, po co tutaj przyjechali, czyli się pobawić. Tylko rozsądek, przewidywanie tego, co się może zdarzyć. Niestety przy dość niefortunnych manewrach sternika jedna osoba podczas szybkiego płynięcia motorówki wypadła mu za burtę.
1: To się mogło zakończyć źle, natomiast jak się zakończyło? Wy interweniowaliście, czy znacie tylko tą sytuację, tylko i aż z mediów społecznościowych, jak to wygląda?
8: Tylko i aż, na szczęście na filmie widać, że sternik opanował sytuację. Mhm. Mogło dojść do wielkiej tragedii. Niewiele brakowało, żeby ten pojazd mechaniczny, czyli ta motorówka, trąciła tą panią, która wypadła za burtę. Na szczęście sternik był na tyle opanowany, na tyle ogarnięty, że do tego nie doszło.
1: Jesteśmy, płyniemy na środku jeziora w pełnym słońcu. Jeżeli na tym dziobie przebywamy dłuższy czas, to skóra się nagrzewa, wpadamy do wody, która wciąż nie ma, że tak powiem, śródziemnomorskiej temperatury.
8: I dobrze, i niedobrze, że nie ma śródziemnej temperatury, bo możemy się schłodzić, ale pamiętajmy, jeżeli chcemy się schłodzić, nie róbmy tego nagle. Niestety mamy zarejestrowanych parę przypadków właśnie, że przez cały dzień ludzie korzystają z kąpieli słonecznych, łódki są otwartopokładowe, więc możemy zażywać tego słońca, tylko nie próbujmy i nie róbmy tego, że nagle wskakujemy do wody, wtedy może dojść do wielkiej tragedii. Różnica temperatur jest zbyt wielka pomiędzy naszym nagrzanym ciałem a wodą, która pomimo tego, że dla nas już się wydaje, bo ma 20 stopni, 22 jest ciepła, to ta zbyt duża różnica temperatur prowadzi do tragedii.
1: A tak poza tym, co widać? Jak pogoda i jak na tą pogodę reagują użytkownicy jezior? I ci właśnie na jeziorach i na lądzie?
8: Dla niektórych wspaniały dzień, bo koniec roku szkolnego, więc ta rzesza turystów najedzie nie tylko na Mazury, ale też na całą Polskę. Będzie to widać nie tylko po jeziorach, będzie to widać po plażach, będzie to widać po wszelkiego rodzaju atrakcjach, które u nas w mieście. Pamiętajmy, nagrycie głowy, duża ilość obojętnych płynów, pamiętajmy, obojętnych, najlepiej wody, a będzie miło i przyjemnie.
1: No może być woda kokosowa, już jak mamy fantazjować tutaj, jakie płyny, coś takiego innego, prawda?
8: Dlatego podkreśliłem te obojętne.
1: Obojętne, jakieś izotoniki, zaopatrzyć się, bo właśnie odwodnienie to też jest ten czynnik. Jeden z wielu, do których interweniujecie, prawda?
8: Dokładnie tak. Brak nawadniania się, brak ochrony przed temperaturą, chodzi mi o wszelkiego rodzaju nakrycia głowy, zbyt długie przebywanie, eksponowanie swojego ciała na słońce. Do tego niestety dochodzą się takie przypadki, że ludzie jadą też na jakikolwiek urlop, zapominają swoich leków, które biorą na stałe. My wtedy interweniujemy, pytamy się, jakie pani bierze leki na stałe, albo pan wymienia nam wszystkie nazwy z dawek, a pytamy się, a czemu pan nie zażył? Bo od paru dni dobrze się czułem.
1: Powiedziałeś, że ludzie zabierają wszystko poza rozumem, więc co powinno się zabrać już fizycznie ze sobą? Takie podstawowe rzeczy na rejs to co?
8: Takie podstawowe ABC to przede wszystkim dobra ekipa, dobry sprawdzony sprzęt, logistyka poruszania się. To trwa do 5 minut, ale zbierzmy całą załogę. Poświęćmy temu 5 minut, opowiedzmy z jakiego portu, do jakiego portu chcemy płynąć, po kolei jakimi jeziorami się będziemy poruszać, przemieszczać. Bo pamiętajcie, sternik jest fachowcem, ale jest dalej tylko człowiekiem. Jemu też może stać się krzywda. A jeżeli sternik będzie tylko wiedział, gdzie mamy się poruszać, jak się mamy poruszać, to co wtedy robi załoga? Załoga musi być poinformowana, logistycznie zabezpieczona, czyli zaplanowany rejs. No i to, co najważniejsze, bezpieczny, zabezpieczony telefon do tego, żeby służył nam do wezwania pomocy. Nie bawmy się w fotoreporterów, nie bawmy się w operatorów, nie nagrywajmy tego wszystkiego, bo to wydłuża czas. Potem dyspozytor chce do zgłaszającego dzwonić, a tam jest linia zajęta, bo ciocia w Ameryce musi się dowiedzieć, jak to Krzysiu widział wypadek na wodzie. Tak nie róbmy. Jak już dzwonimy, widzimy wypadek, dzwonimy po służby i czekamy na ewentualne oddzwonienie, zabranie dalszego wywiadu przez dyspozytora.
1: A tutaj wspomniałeś właśnie o tym takim myśleniu z tyłu głowy, żeby to mieć, że jeżeli coś się zadzieje ze sternikiem, to co robimy w przypadku tego planu awaryjnego? Czy to się zdarza, że nie wiem, sternikowi coś się zadzieje, a dopływacie do takiej załogi, która jest totalnie bezradna?
8: Niestety takie przypadki też mamy zarejestrowane. Wtedy jest totalna panika, wtedy jest potęgowanie zagrożenia dla tych osób, które zostały na łódce, bo totalnie nie wiedzą, co mają robić. Nie zdają podstawowych, że tak powiem, podstawowego nazewnictwa, co to są szoty, co to są żagle, co to jest ster, co to jest trumpel. Tak jak mówię, to kosztuje nas 5 minut odprawy przed wypłynięciem i naprawdę będzie o wiele łatwiej i bezpieczniej dla całej załogi, która będzie na pokładzie łódki.
1: No i tutaj też się odzywają, to są karetki wodne, jedna z karetek wodnych.
8: Jesteśmy w trakcie jednej z prelekcji z tego względu właśnie, że w piątek rozpoczynają się wakacje, także szkoły, przedszkola przychodzą do nas właśnie na takie prelekcje, na takie pogadanki, co robić, żeby po wakacjach bezpiecznie wrócić do domu.
1: To jeszcze może przypomnijmy na temat tych wodnych karetek, bo jak przychodzi sezon, to nie tylko na lądzie jeżdżą przez cały rok, to też pojawiają się na wodzie i wy też między innymi pełnicie dyżury jako ratownicy MOPR, zdarza się.
8: Od 1 czerwca do 30 września przez okres 4 miesięcy dodatkowo na szlaku Wielkiej Jezioro Mazurskie zostały uruchomione 4 karetki systemowe, to znaczy wyposażone w sprzęt medyczny, wyposażone w personel medyczny tak samo jak na kołach, tylko specyfika pracy jest taka, że my pracujemy na wodzie, pracujemy przez te 4 miesiące 24 godziny na dobę, przez okres, no, czy to nieważne, czy to jest dzień, czy to jest noc, w każdej chwili, że dostaniemy zgłoszenie, jesteśmy w stanie taką karetką udzielić pomocy.
1: Już były jakieś interwencje groźne albo mniej groźne tych karetek?
8: Mamy naprawdę bardzo dużo zgłoszeń. Mamy dzisiaj 23 czerwca. Przy okazji pozdrawiam wszystkich tatów, tatusiów i jak wy wszystkich na nich mówicie, to niestety karetki się nie nudzą.
1: A znalazłoby się kilka jeszcze innych pseudonimów. No tak, dobra.
8: Nie używajmy wszystkich tych, których słyszymy, także
1: tak, tak.
8: Pozostańmy przy tych miłych, milszych i tak dalej. Tak, także tak, pozdrawiamy wszystkich tatów, tak. Tatusiów. Więc no naprawdę interwencji, jeżeli chodzi o wodne karetki, to mamy sporo.
1: I jeszcze nieprzewidywalność pogody, bo czy to się może wydarzyć, że teraz mamy super błękitne niebo, piękny wiaterek, super słoneczko, a za chwilę może być sytuacja zupełnie odwrotna?
8: Pamiętajmy, że te wszystkie komunikaty, które dostajemy nawigacyjne, to jest cały czas prognoza. To nie jest pewnik, że ma się wydarzyć. Prognozowanie to znaczy, że przewidywanie, ale niekoniecznie to musi się zdarzyć. Dlatego też bardzo często mamy sporo telefonów, jak zaczyna mrugać system ostrzegania pogodowego. A proszę pana, a takie żółte światełko, to co to jest? Co one oznacza i tak dalej?
1: No to co one oznacza, proszę pana?
8: Proszę pani, to oznacza to, że jak miga 40 razy na minutę, to jest ostrzeżenie, że w każdej chwili może dojść do nagłego załamania pogody. Wtedy kierujemy się jak najbliżej bezpiecznego portu. Planujemy tak, patrzymy, co się dzieje na wodzie, schodzimy do najbliższego portu, jeżeli zaczynamy rygać 90 razy na minutę, to na tej wodzie już nas tej powinno być.
1: Ale nieraz zdarzają się tacy, którzy próbują jeszcze przetrwać, jak już mruga tak, że już powinniśmy wiać czym prędzej.
8: Fantazja nas tylko ogranicza, więc niestety tak. Bardzo często obserwujemy to, że pomimo tego, że jest 90 razy na minutę światło ostrzegawcze o tym, że może tak w danej chwili nagle zmieni się pogoda w te bardzo złe warunki atmosferyczne, to niestety obserwujemy dalej to, że ludzie dalej są na wodzie. Ale to też wynika z tego względu, że tak jak tłumaczyłem wcześniej, to cały czas jest nadal tylko prognoza. to nie jest pewnik, więc ludzie widzą, tak jak teraz mamy piękne słoneczko, zaczyna mrugać 90 razy na minutę, oni patrzą, ale co tu, i tych epitetów nie będę określał, nie będę wypowiadał, co oni mówią. Jak to i dlaczego ja mam spływać do portu, skoro tu jest piękna pogoda, wieje 2-3 skali buforta, a wy każecie, no nie my każemy, nie my uruchamiamy ten, że tak powiem, system. To tylko i wyłącznie od was zależy, jak wy ten urlop zakończycie.
7: No właśnie, bo nawet najpiękniejszy urlop potrafi zamienić się w piekło, jeżeli nie będziemy uważać. I to pamiętam, jak prowadzili szkolenie panowie od Houseboatów, którzy tutaj gdzieś próbowali na śródlądziu swoich sił i podkreślali, że to nie jest rzecz prosta. Jak z komunikacją w kanałach? Czy te ostatnie lata remontów nauczyły użytkowników, nie wiem, pokory, tych zasad, które są potrzebne, żeby się w ogóle tam poruszać w takich miejscach?
8: Nie chcę tego generalizować, broń Boże, jestem daleki od tego, żeby wszystkich nazywać tak, jakbym teraz chciał nazwać, ale niestety zdarzają się przypadki, że nie tylko na houseboatach, ale i na żaglówkach, na kajakach, na rowerkach wodnych znajdują się osoby, które tam w ogóle nie powinny się znaleźć. Nie znają totalnie przepisów prawa wodnego, nie znają totalnie znaków, nie znają prawa lokalnego, czyli na przykład z której strony mamy trzeba płynąć. Jeżeli jest znak, że mamy poruszać się 2 metry od najbliższego nabrzeża, no to mamy się poruszać 2 metry od najbliższego nabrzeża, a nie po to, że ktoś nam każe.
7: Chciałabym wrócić do tej nieprzewidywalności pogody. Okrągłe jubileusze z białym szkwałem związane. Czy ty pamiętasz w ogóle służbę tego dnia?
8: Miałem, czy tak nazwę, tą nieprzyjemność i z drugiej strony było ogromną radość i przyjemność, że tego dnia byłem na dyżurze. 21 sierpnia 14.27 2007 rok, więc tak jak słyszysz, po godzinie podacie wszystko dalej jest w głowie. Byłem wtedy na dniu wolnym, ściągnięto mnie do pracy, bo to było widać już około 40 minut wcześniej, że coś przyjdzie, coś uderzy, tylko nikt nie był w stanie przewidzieć tak dużego uderzenia. I tak jak wcześniej wspominaliśmy, 2-3 dni przed tym zdarzeniem też mieliśmy burzę na Mazurach i wszyscy się przyzwyczaili, że no powiało, nic się nikomu nie stało. Dlatego tak też dużo ludzi zostało na jeziorze, a niestety natura wtedy pokazała, co pokazała, i skończyło się jak skończyło.
7: Długa to była służba?
8: 2 tygodnie, żeby wszystko posprzątać, żeby wszystko to, co było do zrobienia dla rodzin tych, którzy tego potrzebowali. Ja pamiętam przez okrągłe 2 tygodnie praktycznie cały czas na wodzie.
7: To był Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy podkreślają, że choć tym razem mówię o sytuacji z kobietą za burtą, choć niektórzy mówią dziewczyna w bikini za burtą, może być i tak, to tym razem sytuacja skończyła się na wielkim strachu, jedynie i aż. Ale to była naprawdę sytuacja granicząca z tragedią. Jak przypominają MOPR-owcy pracujący na szlaku Wielkich Jezior od blisko 30 lat, to właśnie podczas takich pozornie niewinnych zabaw najczęściej dochodzi do najpoważniejszych wypadków. Dlatego opublikowali ten film ku przestrodze, jak podkreślają. Apelują o nieocenianie uczestników zdarzenia, ale wyciągnięcie z niego lekcji, bo na wodzie wystarczy chwila nieuwagi, by dobra zabawa zmieniła się w dramat. W magazynie reporterów Meloradia zmieniamy temat. Dalej będzie o wodzie, a raczej blisko wody. Głośne premiery, nagradzane produkcje i filmy, które doskonale wpisują się w atmosferę letnich wieczorów nad wodą. Festiwal LOT to kino letnie znów zawita do Giżycka. W tym roku projekcje zobaczymy w wakacyjne poniedziałki i wtorki. Jak podkreśla dyrektor festiwalu Paweł Adamski, giżyckie seanse należą do tych najbardziej wyjątkowych nie tylko w kraju, ale i w całej Europie.
9: Nóż w wodzie Romana Polańskiego, film, który powstawał w Giżycku, Faraon i kilka innych produkcji, które powstawały. Myślę, że też festiwal sumujący w Giżycku i całe kino jachtowe przypomina te czasy świetności i mam nadzieję, że też obudzi w twórcach chęć odwiedzania Mazur, które są po prostu, no, można powiedzieć, wymarzonymi planami filmowymi.
7: Repertuar festiwalu LOT to kinoletnie już niebawem dostępny na stronie kinoletnie.pl. W lipcu seanse o 21, w sierpniu będą startować o 20.30. W tym wydaniu to już wszystko. Mówiła do was Ola Bobicz. Dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
7: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Wycieczka z przewodnikiem.
7: Na antenie Meloradia dyrektor AZS Wilkasy, pan Marek Szlachta. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witamy.
1: we wspaniałych okolicznościach przyrody. Właściwie to nawet nie wiem, od czego zacząć, ale na pewno zaczniemy od lokalnej organizacji turystycznej, w której oczywiście działa pan jako przedstawiciel tejże branży. No i cóż my mamy miejsce nad głową, bo poza tym, że jest błękitne niebo, to jeszcze miejsce do wypoczynku dla rowerzystów.
10: Tak jest. Znajdujemy się na terenie jednego z miejsc obsługi rowerzystów. My to nazywamy miejscem odpoczynku rowerzystów, który realizujemy jako lokalna organizacja turystyczna Mazury ze środków pozyskiwanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. No właśnie, to jest taka wiatka, w której może 6-8 osób sobie usiąść, spokojnie spożyć jakiś posiłek, ale to, co jakby wyróżnia tę nasze stację, to poza tablicą ze szlakami rowerowymi, stojakiem, jakimś koszem na śmieci, to przede wszystkim są samoobsługowe stacje naprawy rowerów. To projekt, który wymyśliliśmy sobie 3 lata temu. Stwierdziliśmy, że mamy na terenie przepięknie rozwiniętą mazurską pętlę rowerową, ale jest to wymagający szlak, prawie 300 km, który dla choćby rodzin z dziećmi jest troszeczkę za długi, więc jako lokalna organizacja turystyczna chcemy rozwijać troszeczkę krótsze szlaki i tworzyć taką infrastrukturę, która będzie przyjazna głównie dla rodzin, bo widzimy tutaj duży potencjał. Zresztą patrząc po tym, co się działo w trakcie majówki, czy w trakcie weekendu Boże Ciało i ilość rowerzystów, która przyjechała na Mazury, naprawdę buduje nas. Pomimo, że pogoda nie była jakaś fantastyczna, to jednak ludzie przyjechali i jeździli i korzystali z tej infrastruktury. No i widzimy potencjał. No, z przykrością stwierdzam, że nie wiemy, jak będzie w tym roku, czy uda się nam pozyskać kolejne środki, ale właśnie chcemy inwestować w taką infrastrukturę, gdzie rowerzyści mogą się zatrzymać, odpocząć, może coś zjeść, czegoś się napić. Niekoniecznie tam, gdzie mamy ośrodki, tam, gdzie mamy jakieś restauracje czy bary, ale właśnie, żeby się zatrzymać, no i przede wszystkim to, żeby w razie jakiejś awarii mogli sobie naprawić rower.
1: No właśnie, bo to nie jest jedyny taki punkt, bo tak jak wspomniałam, znajdujemy się w AZS Wilkasy, natomiast ja taki punkt widziałam na przykład identyczny, chyba w zasadzie to było to samo, widziałam w Wydminach. Poza tą wspaniałą wiatą i tą stacją naprawczą do rowerów, gdzie znajdziemy wszystko w zasadzie, co jest potrzebne.
7: Co takiego jest?
10: Dokładnie. Generalnie te punkty znajdują się na terenie powiatu Giżyckiego i części powiatu Węgorzewskiego. Właśnie od Wydmin, powiedzmy, po Sztynort, bo to jest mniej więcej ten zakres działalności i teren działalności naszego lotu Mazury. Natomiast co do tej stacji naprawy rowerów, to tu są podstawowe narzędzia, które potrzebuje każdy rowerzysta, czyli jest przede wszystkim pompka, której często brakuje na trasie. Są klucze, są śrubokręty, tak żeby każdą część, która ewentualnie by się w trakcie podróży zepsuła, możemy sobie powiesić rower, naprawić i zadziałać i jechać dalej, tak, i cieszyć się, bo tej infrastruktury brakuje, tak. Rozmawiamy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, żeby takie stacje naprawcze za naszą przyczyną pojawiły się właśnie na tych dużych morach, które Państwo widzicie na szlaku mazurskiej pętli rowerowej, no tak, żeby ta sieć była uzupełniona, bo na razie mamy takich punktów 10 na terenie tych naszych dwóch powiatów, no a chcemy, żeby docelowo było ich około 40, może 50, właśnie żeby każdy wiedział, że co jakiś odcinek kilku kilometrów jest taka stacja, jest taki punkt, gdzie można się zatrzymać, odpocząć i na przykład pojechać dalej, czy przy złej pogodzie na przykład się schronić przed deszczem.
1: Mhm. I to też, co jest ważne, i w zasadzie, tak jak panu mówiłam, że pierwszy taki punkt widziałam w Wydminach, to najpierw moją uwagę przykuła mapa, która jest dołączona do wizerunku tejże stacji.
10: Dokładnie. Na tej mapie mamy zaznaczone nasze jeziora, tak, czyli tą oś, która wyznacza nam te szlaki rowerowe, i mamy zaznaczony przebieg mazurskiej pętli rowerowej oraz 4 szlaki rowerowe, które są, ich oznakowanie jest odnowione przez Lot Mazury w 2024 roku. To był taki duży projekt właśnie z Ministerstwa Sportu i Turystyki i z województwa warmińsko-mazurskiego, kiedy mogliśmy właśnie odnowić oznakowanie, bo tego brakowało. Tutaj koledzy zajmujący się turystyką taką przyjezdną, czyli nasi przewodnicy PTTK, przewodnicy rowerowi, stwierdzili, że jest bardzo kiepsko z tym oznakowaniem, bo ono jest bardzo zniszczone, bo poprzednia akcja znakowania odbyła się ponad 10 lat temu. Dlatego w to poszliśmy w pierwszym roku i dzięki temu utworzyliśmy właśnie, odnowiliśmy w sumie 125 km takich krótkich tras, bo te trasy są od najkrótsza szlak żółty i czarny mają około 7 km, a najdłuższy z Giżycka, szlak zielony do Wydmin ma prawie 30 km, więc to jest bardzo istotna jakby infrastruktura, która pomaga uprawiać turystykę rowerową. No i to, co jakby najbardziej, że tak powiem, nas cieszy, to jest odnowienie takiego flagowego produktu, którym według mnie powinien być szlak Błękitnej Wstęgi Jezior. To jest szlak niebieski. Prawie 70 km wokół naszych największych jezior, czyli wokół jeziora Mamry, jeziora Dargin, jeziora Kisajno, czyli szlak prowadzący z Giżycka po Sztynort i z powrotem z obydwu stron tych jezior. No i teraz nie ukrywamy, że czekamy na otwarcie ścieżki rowerowej, która ma połączyć Rudę z Giżyckiem, to słynny projekt, który wzdłuż drogi krajowej, która ciągnie, bo my też chcemy tam właśnie dołączyć jeszcze szlak wokół jeziora Niegocin. Dzięki temu będzie można wyskoczyć sobie na taką krótką, jednodniową wycieczkę, czy właśnie na południe, czy na północ szlaku, patrząc jako punkt startowy, mając za Giżycko.
7: A dodatkowo też coś, na co myślę warto tutaj lokalnie zwrócić uwagę, to są mieszkańcy tych miejscowości okoliczni, którzy często jest tak, że nie to, że muszą, znaczy nie to, że to jest dla nich jakaś rekreacja, tylko są zmuszeni do tego, żeby poruszać się tą drogą krajową i nie należy to do największych przyjemności ani dla kierowców, ani tym bardziej dla rowerzystów i pieszych, czyli to też będzie taka wartość dodana tejże inwestycji, prawda?
10: Znaczy ja już zauważam, że choćby otwarcie ścieżki takiej wydzielonej na trasie Rydzewo-Ruda bardzo poprawiło infrastrukturę, bo jak siedzimy tutaj w Wilkasach sobie, to można się wybrać właśnie na taką wycieczkę rowerową. Ja tak często jadę właśnie z Wilkas w kierunku Rudy i właściwie 100% mamy jazdy po wydzielonej ścieżce rowerowej, bezpiecznej dla dzieci i dzięki temu takie 30 km można sobie zrobić i to jest bardzo bezpieczne. A nie ukrywajmy, tego odcinka na trasie Ruda Giżycko bardzo brakuje, żeby to była wydzielona ścieżka. No, z tego co wiemy, jest podpisana umowa przez województwo i będzie ta droga utworzona. Dzięki temu ta infrastruktura się nam pojawi. A trzeba powiedzieć, ja tak patrzę z perspektywy też naszej działalności tu jako ośrodka, w którym dużo turystów przybywa, wypoczywa. Z roku na rok zainteresowanie turystyką rowerową jest większe. Jak ja zaczynałem kilka lat temu, to mieliśmy tych rowerów powiedzmy 20-30. A teraz już mamy ponad 70, bo jest takie zapotrzebowanie. Ludzie chcą, grupy chcą przyjeżdżać i korzystać. Oczywiście wiemy, że zmieniły się od prawie miesiąca przepisy, kiedy osoby poniżej 16 roku życia muszą używać kasków, no ale my musimy jako przedsiębiorcy tu powiedzieć, wyjść do przodu i my na przykład zakupiliśmy kaski tak, żeby grupa, która przyjeżdża z Polski, nie musiała tych kasków wozić, bo czasami w bagażu nie ma miejsca, tylko mogą na miejscu je wypożyczyć i bezpiecznie udać się w trasę rowerową. Mhm.
7: Czyli tak naprawdę 70 rowerów, których pewnie większość sezonów jest w obiegu, o tak.
10: No to jest zmiennie, tak? To zależy od tego, jacy turyści przyjeżdżają, jakby aktywnych turystów według mnie przybywa. Ja się śmieję, że kiedyś mieliśmy taki pakiet aktywne w czasy, tak? I, no i ta aktywność ograniczała się do tego, że mogli pójść, skorzystać z centrum spa, ewentualnie pójść na spacer do lasu, na pobliską ścieżkę Wilkasy. Natomiast teraz czy to rowery, czy kajaki, czy rowerki wodne, naprawdę ta możliwość uprawiania takiej typowej turystyki jest coraz większa, a nie ukrywajmy, że turystyka rowerowa według mnie jest też jedną z najtańszych turystyk, która jest, bo nawet jeżeli ktoś stacjonarnie tutaj chce mieszkać, no to ma możliwość praktycznie codziennie pojechać w inną stronę. Jak popatrzymy na tą naszą mapę, przy której siedzimy, to są też oznaczone trasy rowerowe. Jest ich 6 wyznaczonych właśnie przez naszą lokalną organizację turystyczną i to są trasy, które nie są oznakowane, ale na podstawie opisu można bez problemu ją przejechać. Poszliśmy tutaj w stronę taką już bardziej nowoczesną, czyli są kody QR, które można sobie zeskanować do telefonu i na telefonie sobie tą trasę wyświetlić i po prostu za pomocą tych opisów, które są jechać, one są skatalogowane, jest podana charakterystyka tej trasy, ile asfaltu, ile ścieżki rowerowej, ile jakiegoś szutru. Więc można łatwo naprawdę poruszać się. No i druga rzecz, którą dodaliśmy też do tych map, to są kody QR z opisami najważniejszych atrakcji. Tak, jest ich tam, jeżeli dobrze pamiętam, 15 na terenie, takie najważniejsze rzeczy, które można zwiedzić. No bo nie ukrywajmy, że turysta, który przyjeżdża do nas, też poza takim przysłowiowym pedałowaniem na rowerze, chcieliby coś zobaczyć i dzięki temu mają taką możliwość odwiedzić najbliższe obiekty, które warto zwiedzić, a to są obiekty od twierdzy Bojen, wiedzy Ciśnień w Giżycku, po inne atrakcje znajdujące się na terenie powiatu giżyckiego i części powiatu węgorzewskiego.
7: Jeżeli chodzi o tego typu miejsca, to gdzie je znajdziemy?
10: Znajdziemy je, w tym momencie jest w 10 lokalizacji takich. Ja powiem tak, na każdej mapie są zaznaczone, więc jakby takie duże czerwone kropki to są właśnie miejsca, gdzie są ustawione te stacje minimorów. Natomiast jakby od punktu znajdującego się najdalej na północy, czyli od Sztynortu, tak, gdzie jest bardzo duży ruch rowerowy, po północ, południe, czyli właśnie miejscowość Wydminy, to co jakiś czas znajdują się, bo są i Miłki, jest Pozedrze, jest kilka takich punktów, które można odnaleźć. Myślę, że każdy, kto jest zainteresowany rowerzysta, bez problemu znajdzie. Zresztą siedzimy sobie wygodnie właśnie w naszej wiatce i podziwiamy tą mapę, w której naprawdę można sobie wszystko odnaleźć.
7: Taka trasa dla, że tak powiem, na dobry początek i na rozruch, to która?
10: Oj, to trudne pytanie. Ja myślę, że osobiście nie byłem jeszcze, nie przejechałem całego Szlaku Niebieskiego, no bo to jest prawie 70 kilometrów, który jest teraz częściowo niestety w remoncie, bo trzeba zdawać sobie sprawę, że on częściowo idzie po trasie Giżycko-Kęczyn, która jest od 2 lat rozkopana. Natomiast myślę, że na początek taki mniej ambitna trasa to żółty szlak z Giżycka do osady indiańskich w Spytkowie. To taki najkrótszy chyba trasa, żeby zobaczyć i tam sobie zobaczyć, bo właśnie w osadzie można się zatrzymać. Tam jest też możliwość zwiedzania Muzeum Indian, ale też można właśnie odpocząć te 7 kilometrów i później sobie spokojnie wrócić. Wiem, że Zarząd Dróg Powiatowych tam prowadzi teraz inwestycję dotyczącą właśnie wydzielenia części trasy od drogi powiatowej, bo wzrasta ruch, więc chcą też postawić na bezpieczeństwo, a to wymaga od nas jako od organizacji, która oznakowała ten szlak, żeby to oznakowanie za niedługo pewnie poprawić, więc przypuszczam, że w przyszłym roku lub za 2 lata będziemy musieli znowu korygować przebieg troszeczkę, no bo trzeba to dostosować do tego, co jest. I myślę, to, co jest bardzo ciekawe, ja powiem szczerze, teraz musiałbym poszukać, to jest też, jak się zeskanuje kod QR, to jest też zapis pliku GPX, który można wgrać do popularnych aplikacji i wtedy prowadzi jak po sznurku po naszych trasach rowerowych.
7: Czyli krótko mówiąc, polecamy jazdę rowerem po Mazurach. To był dyrektor AZS Wilkasy, pan Marek Szlachta. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
10: Dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
7: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Wycieczka z przewodnikiem.
7: Na antenie Meloradia dyrektor AZS Wilkasy, pan Marek Szlachta. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witamy.
7: Czy na tym korcie trenowała Iga Świątek?
10: Tak, dokładnie. Na tym korcie, przy którym siedzimy, zdjęcie z 2020 roku, wie parę osób pamięta, trenowała Iga Świątek przed wygraniem pierwszego Roland Garrosa. No tak, mamy tutaj, nasz ośrodek się charakteryzuje tym, że mamy 5 kortów ziemnych, które są najbardziej popularne chyba w Polsce w tym momencie i w sezonie tym letnim, czyli powiedzmy od początku maja do końca praktycznie września można z nich korzystać. My zapraszamy do aktywności nie tylko rowerowej. Ja zawsze mówię, że każdy znajdzie sobie coś dla siebie, bo to nie musi być tylko rower, ale może być turystyka kajakowa. Mamy piękne 2 szlaki po rzece Sapinie i po spływie po rzece Kurtyni, tak? Natomiast można też aktywności sportowe właśnie w kierunku sportu typowego, czyli czy to będzie tenis, czy siatkówka plażowa, czy koszykówka. Wiele osób nawet, myślę, że z Giżycza, czy nawet osób mieszkających w Wilkasach nie wie, że na terenie naszego ośrodka mamy nawierzchnię do boiska koszykówki 3x3, na której rozgrywane były Igrzyska Olimpijskie, czy niedawno przez osoby widziane Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3, które były w Warszawie, więc jak ktoś chce z tego spróbować, to można naprawdę blisko przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda. To nie jest nic, że tak powiem, z kosmosu, tylko to jest zwykła nawierzchnia taka gumowana i można pograć, poćwiczyć, bo mówię, każdy znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj rano, przyjeżdżając do pracy, spotkałem tutaj nauczycieli wychowania fizycznego, akurat z uczelni bydgoskiej, którzy na przykład stwierdzili, że rano zaczną od biegania. Mówią, że są przepiękne dla nich tereny w lesie właśnie do biegania, choć mówią, że trochę komary przeszkadzają, ale mówią, że w tym roku nie jest tak źle. Fakt jest, że długa zima nam troszeczkę pomogła i mroźna, że trochę je przytępiła. Natomiast oni tutaj biegają. No teraz jesteśmy w trakcie takiego tygodniowej kursokonferencji, na której nauczyciele zajmujący się wychowaniem fizycznym spotykają się co roku i doskonalą się w kilku dyscyplinach, bo mamy i badminton, który jest w parku wodnym w Wilkasach, tutaj tenis na naszych kortach, ale też są takie sporty typowo może mniej popularne, czyli na przykład podstawy boksu, trening, przygotowanie takie siłowe na siłowni, czy taka typowa joga, bardziej ja bym to powiedział, taka mobilność, stretching i tak dalej, więc warto uprawiać na pewno sport, no i oni są takim przykładem właśnie, że raz w roku na tydzień przyjeżdżają i we swoim gronie jeszcze dyskutują na temat, no jak trenować, jak przygotowywać swoich podopiecznych właśnie do wysiłku sportowego. Myślę, że warto. No, ja jestem zwolennikiem, jak widać tak kątem oka, no jesteśmy w trakcie też remontu boiska typu Orlik i za chwilę mam nadzieję, że będzie nowa nawierzchnia. Nieśmiało powiem, nie ma takiej w okolicy, ale to może nie będę zdradzał wszystkiego, będzie troszeczkę niespodzianka dla osób, które do nas przyjadą, czy odwiedzą Wilkasy, bo trzeba pamiętać, że większość osób myśli o Mazurach jako tylko o Mazurach od wody, od strony wody. Znaje ze łódki żaglowej czy motorowej, natomiast trzeba pamiętać, że Mazury to nie tylko woda, to także możliwość uprawiania aktywności fizycznej na świeżym powietrzu właśnie, czy to właśnie na rowerze, czy biegając, czy grając w tenisa. No jest tych możliwości naprawdę dużo.
7: No właśnie, chciałabym też zwrócić uwagę i to jest zauważalne w ostatnich latach, że sport i plener, i nieważne, czy to jest siłownia, czy to, nie wiem, jest joga, coraz bardziej stają się popularne. Tutaj Giżycko, okolice i te sporty. Właśnie nie tylko żeglarstwo, chociaż to myślę, że najbardziej znane jest jednak z tego typu sportu.
10: Znaczy, na pewno Giżycko i w ogóle nie na darmo wzięła się nazwa żeglarska stolica Polski. Jest znana głównie z żeglarstwa, no bo ludzie przyjeżdżają do Giżycka, wynajmują jacht i płyną właśnie na północ albo na południe. Ja to zawsze tak uważam, że Giżycko i Wilkasy mają tą przewagę nad innymi portami, że właśnie można popłynąć albo w jedną, albo w drugą stronę i właściwie w trakcie tygodniowego rejsu zwiedzić cały szlak Wielkich Jezior. Jeżeli oczywiście ktoś nie potrzebuje dłużej stać w jakimś miejscu. Natomiast ja patrzę, że ta woda to jest też nasza dobroć, bo trzeba popatrzeć też z perspektywy takiej, że nazwa Żeglarska Stolica Polski nie wzięła się tylko od tego sportu amatorskiego, ale też ze sportu wyczynowego, bo niedawno, 2 tygodnie temu były bardzo duże regaty, chyba największe w tym roku regaty żeglarskie w Polsce. 400 optymistów na wodach jeziora Niegocińskiego, które... Puchar Trzech Ryb, dokładnie, 48. edycja, organizowana przez Giżycką Grupę Regatową i tutaj przy wsparciu naprawdę wydatnym także przedsiębiorców tutaj lokalnych, bo to ludzie, którzy w jakiś tam sposób zawsze pomagają je organizować, przy dużym wsparciu wiem, że też rodziców, tak, którzy się angażują w tę organizację, ale patrzę z perspektywy naszego ośrodka, 86 osób z tych 400 mieszkało u nas, no i byli zachwyceni tym, że mogą właśnie zobaczyć, mogą spędzić, a nawet dzisiaj rano widziałem bardzo fajną relację filmową akurat z Lublina, jednego z klubów, który właśnie pokazywał, jak fajnie jest w Giżycku, jak można fajnie się tu bawić, nawet jak nie ma wiatru, bo to też się w tym roku zdarzyło. I myślę, że my musimy tu w jakiś sposób szukać też balansu pomiędzy tą wodą, a tą inną turystyką, tym sportem. Zresztą, co my staramy się tutaj, przynajmniej u nas w Wilkasach, w jakiś tam sposób połączyć, tak?
7: No tutaj chyba to nie jest żadna tajemnica, że chyba najczęstszym odbiorcą jest ten turysta aktywny po prostu, jeżeli chodzi o ośrodek, prawda?
10: Tak, tak. Z roku na rok ja myślę, że największą grupą naszych gości to są grupy sportowe. Stricte. Nieważne, czy to jest grupa dorosłych, czy to jest grupa tak zwana rodzinna, czy to są grupy takie młodzieżowe, to jednak to są to grupy sportowe, które przyjeżdżają tutaj w konkretnym celu. No, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą na korcie obok, którym właśnie teraz zaczęły dzieci odbijać. No, kiedyś trenowała Iga Świątek i wiele osób o tym nie wie, natomiast my się tym szczycimy, że te nasze obiekty wcale nie są na złym poziomie, bo nawet osoby, które uprawiają sport na wysokim poziomie, czyli na poziomie wyczynowym, też mogą tu znaleźć coś dla ciebie. A ja zawsze się cieszę, jak przyjeżdżają grupy na przykład sportów walki, które mają możliwość nie tylko skorzystać z typowego treningu na macie, ale na przykład wykorzystują schody w pobliskim u naszych sąsiadów w ośrodku do treningu siłowego, no bo jak biegną tam 10-12 razy, to już mają dość całego dnia treningowego.
7: Jak w Rockim taka scena jest.
10: Tak, ale to dokładnie nie wierzę.
7: Też pan słyszy tą muzykę?
10: Tak, ja słyszę to akurat, serdecznie pozdrawiam z zawodników sekcji judo AZS-u AWF-u Katowice, bo to oni co roku przyjeżdżają i co roku zaliczają te schody, a mają bardzo przesympatycznego trenera, który właśnie ich zmusza, ale też muszę przyznać, że daje dobry przykład i też z nimi biega po tych schodach, ale po 7 czy 8 razach on odpuszcza, a zawodnicy muszą te 12 razy wbiec, no więc jest to bardzo fajny trening. Wbrew pozorom wydawałoby się, że Mazury to płaski teren, to jeziora, a tu wbrew pozorom są i górki. Ja z sentymentem wspominam, jak tu na terenie ośrodka były rozgrywane wyścigi Milko Mazury MTB. Parę osób pamięta i okazywało się, że ta trasa, która była poprowadzana tutaj w lesie na terenie Wilka, zdawała zawodnikom naprawdę mocno w kość, no bo nie spodziewali się, byli przygotowani na warunki, że będzie płasko i spokojnie, a tu się okazuje, że jednak jakieś górki są i można naprawdę znaleźć coś dla siebie.
7: No właśnie, w ogóle ta górka, o której pan wspomniał, której judocy, na której biegali, to ona to też jest miejsce, prawda, ze wspaniałą historią u sąsiada, bo u sąsiada, ale jednak, prawda?
10: Znaczy, nie, tu sąsiedzi, my tu dobrze żyjemy, tak? W dobrych relacjach, natomiast no, wiele osób z historii nie wie, że w tym miejscu, gdzie są te schody, była kiedyś skocznia narciarska. Oczywiście to nie była skocznia rozmiaru Wielkiej Krokwi w Zakopanem, ale można było te 20 czy 30 metrów skoczyć, wylądować na zamarzniętym jeziorze. Teraz by było ciężko, choć ostatnia zima nie byłaby taka zła i dałoby się to zrobić. Natomiast gdzieś tego, czego nam brakuje dla stabilizacji, to opady śniegu, bo gdyby były opady śniegu, to widzimy potencjał też taki, żeby tu było narciarstwo biegowe i o tym wiele osób mówi. Są małe próby z tego co pamiętam, jest wypożyczalnia nadbiegowych w Upałtach, w jednej z restauracji. No i jak jest śnieg, jest tego śniegu więcej, to widzę, że ludzie biegają. Nawet z tego co pamiętam, w tym roku były założone ślady na boisku Mosiru bocznym w Giżycku. I tam widziałem, że ludzie sobie biegali, no bo to było miejsce, gdzie można było to wykorzystać. Natomiast jeszcze w terenie, no póki co się to nie udaje, no bo to jest jednak większy problem. No i trochę mamy za mało stabilne właśnie te warunki śniegowe. Jeżeli byłyby zimy, tak się powtarzały, jak były w tym roku, to może jest to kolejne miejsce, żeby się rozwijać właśnie w kierunku, nie wiem, narciarstwa biegowego.
1: No właśnie, ożywić ten sezon poza sezonem, prawda?
10: No my tu próbujemy od wielu lat to zrobić, natomiast na razie opiera się to o sporty halowe. Ja z sentymentem patrzę czasami na sąsiadów, gdzie udaje im się ściągnąć grupy piłkarskie głównie, no ale do tego jest potrzebna infrastruktura w postaci zadaszonego boiska, no na przykład typu Orlik. Mhm. Na razie mamy takie boisko zadaszone tylko właśnie tu u sąsiadów w Wilkasach. Trochę myślę brakuje nam tego dużego pełnowymiarowego boiska w COS-ie w Giżycku, który był tylko przez jeden sezon, później przez awarię nie był rozkładany. Natomiast to jest na pewno potencjał, że tych grup piłkarskich jest dużo i one chcą przyjeżdżać tutaj na Mazury, nawet takie krótkie zgrupowania czy krótkie turnieje. W połowie maja wiem, że lokalna akademia razem z jedną z dolnośląskich firm organizowała taki międzynarodowy turniej i przyjechało naprawdę chyba 40 ponad drużyn, które przez dwa dni, że tak powiem, rywalizowały właśnie na boiskach Mosiru i COS-u. No i to jest gdzieś też jakiś potencjał właśnie tego ożywienia sezonu przed sezonem, tak? Zimowa część jest tutaj trudna,

0: lokalsi nie wiedzą, że można tutaj skorzystać z rehabilitacji.
1: No, no właśnie, bo to już ile lat już ośrodek odchudza mieszkańców Giżycka i nie tylko. I powiatu, i w ogóle gminy też poszczególne.
0: To jest szósty sezon, tak. Szósty. Zaczynaliśmy w 2020 roku, więc to będzie już szósty sezon. No właśnie w zeszłym tygodniu, w piątek, skończyliśmy tą wiosenną edycję badań. Teraz zostało w tym tygodniu jeszcze wykonanie drugiej analizy składu ciała. No i będziemy mieli jakieś podsumowanie, na ile się to udało. Nie ukrywam, że w tym roku było ciężko, bo okazało się, że mamy aktywnych mieszkańców, którzy by z roku na rok chcieli korzystać z tego programu, a my jednak staramy się dotrzeć do tych nowych osób, które by chciały skorzystać z tych zabiegów, skorzystać z ruchu na siłowni, z zajęć aqua fitness i tak dalej, więc no, jest ciężko, aczkolwiek myślę, że kolejna szansa to już na jesieni, jeżeli dobrze pamiętam, w połowie listopada jesienna edycja, więc jak ktoś, że tak powiem, będzie nas słuchał, no to i będzie się chciał zapisać, to trzeba już mieć to w głowie, że trzeba będzie wypatrywać informacji w październiku o możliwości zapisania się, bo nie ukrywam, że tu dobra współpraca czy z powiatem, czy z urzędem miasta, czy z urzędem gminy, czyli z naszymi lokalnymi samorządami powoduje to, że my co roku tą akcję możemy zorganizować i ludzie mogą naprawdę skorzystać z profesjonalnej, fachowej pomocy, która jest wielu osobom potrzebna.
1: To był dyrektor AZS Wilkasy, pan Marek Szlachta. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: W tym wydaniu to już wszystko. Mówiła do was Ola Bobicz. Dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczybłydek.
5: Biorę magnes i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Twierdza Bojen rozpoczyna sezon turystyczny. Tym razem w nieco innej rzeczywistości. Po raz pierwszy jeden z najcenniejszych zabytków Mazur wchodzi w sezon jako samodzielna jednostka samorządowa, odpowiedzialna nie tylko za ochronę dziedzictwa, ale też za rozwój turystyczny i kulturalny obiektu. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!

0: jechać w Giżycku.
1: A wyzwań nie brakuje, bo z jednej strony trwają przygotowania do największych i najbardziej rozpoznawalnych w kraju imprez rekonstrukcyjnych. Te co roku przyciągają do Giżycka tysiące miłośników historii. Z drugiej strony twierdza przechodzi prawdziwą metamorfozę. Chodzi o blisko 50 milionów złotych dofinansowania z programu Feniks. Ruszają kolejne etapy projektu rewitalizacji, a historyczne mury stają się coraz mniej tajemnicze, odsłaniając swoje dzieje przed zwiedzającymi, ale jednocześnie zachowując wyjątkowy charakter XIX-wiecznej fortyfikacji. Jak wygląda pierwszy sezon w nowej formule zarządzania? Jak pogodzić wielkie remonty z ruchem turystycznym i przygotowaniami do największych wydarzeń historycznych? I co nowego czeka odwiedzających twierdzę Bojen? O tym porozmawiamy z waszym i moim gościem. Ale twierdza to nie tylko remonty, to także miejsce znane w całym kraju z rekonstrukcji historycznych, które już wkrótce ponownie przyciągną tysiące miłośników historii. Jak pogodzić wielkie inwestycje, codzienny ruch turystyczny, pracę budowlańców i ochronę wyjątkowych mieszkańców twierdzy, czyli nietoperzy, które od lat znajdują tu schronienie? O tym wszystkim wasz i mój gość. Na antenie Melo Radia Karolina Osmycka, twierdza Bojen w Giżycku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Można powiedzieć, że też trochę dobry duch zmian, które się zadziewają w tej twierdzy, bo ona trochę inaczej funkcjonuje w ostatnich miesiącach, prawda?
2: Dokładnie, dla nas jest to bardzo intensywny czas i mamy nadzieję, że te zmiany są po prostu widoczne.
1: No właśnie, czy widoczne jest chociażby w związku z pogodą, ale nie tylko, bo pogoda nie zawsze była wspaniała, jeżeli chodzi o początek sezonu turystycznego w maju. Czy już zauważyliście wzrost liczby osób odwiedzających obiekt?
2: Jak najbardziej. Myślę, że najwięcej cieszy nas to powodzenie z wydarzeniami, że są one po prostu chętnie odbierane. Cieszymy się naprawdę tutaj fajną statystyką i jest to motywacja po prostu do dalszych organizacji, a kalendarz imprez napięty na ten rok.
1: No właśnie i tak już impreza, o której była okazja mówić na antenie naszego radia, natomiast nie znamy tej imprezy od strony twierdzy, bo tam rzeczywiście dużo będzie się działo. 27 czerwca, Dzień Wyspy Giżyckiej, pierwsza taka impreza, ale słyszałam, że ma być cykliczna. I tutaj wszyscy, którzy działają w turystyce właśnie na Wyspie Giżyckiej, będą się udzielać, będą różnego rodzaju swoje usługi oferować. Co takiego ma do zaoferowania w tym dniu twierdza Bojen?
2: Twierdza Bojen przede wszystkim postawiła na historię. Jesteśmy obiektem militarnym, stawiamy tutaj jednak na to, by człowiek mógł przyjść, zwiedzić, poznać obiekt. Jednak chcemy trafić do szerszej grupy, również ludzi z dziećmi, czyli do rodzin, i stawiamy tutaj na animację. Tak, będziemy dbali o to, by dzieci się nie nudziły. Mamy fajną grę terenową, która jest zupełnie w innym klimacie niż te prowadzone do tej pory. Tym bardziej zapraszam, żeby spróbować swoich sił. No i przede wszystkim wieczorny koncert. Tutaj myślę, że fajną naszą usługą jest to, że cały dzień można wchodzić, wychodzić, kiedy się chce. Bilet na cały dzień, na opaseczkę i po prostu korzystamy z animacji, która nas interesuje.
1: Bo tych animacji jest naprawdę sporo. Tak naprawdę od sasa do lasa.
2: Dokładnie. Od rana do wieczora mamy zwiedzanie obiektu, mamy przede wszystkim animację, mamy zieloną strefę, czyli z ogniskami, i tutaj warto zabrać kocyk i po prostu w naszym lasku brzozowym sobie tutaj usiąść, posiedzieć razem z nami, gra terenowa i, jak już mówiłam, koncert.
1: I tak nasz wehikuł czasu wspaniały radiowy nie tylko przenosi nas do kolejnych wydarzeń w twierdzy, bo tych nie brakuje. Czy 20, o właśnie, też aż takie westchnienie, tak, dużo roboty przed nami, i to prawda, bo pracownicy twierdzy bardzo są zaangażowani w te działania, bo to tak naprawdę w sumie pewnie w większości waszym sumptem to się odbywa, prawda?
2: Dokładnie, jak trzeba jesteśmy i do noszenia, i do organizacji, wiadomo, wydarzeń.
1: Tragarze, animatorzy i właśnie jeszcze by pewnie innych funkcji by się znalazło. I jeszcze jesteśmy w czerwcu, czy już rozpoczynamy lipiec? Kończy się właśnie Dniem Wyspy Giżyckiej ten kalendarz imprezowy.
2: Oczywiście kończy się Dniem Wyspy Giżyckiej, to jest nasza forma rozpoczęcia lata, a lipiec rozpoczynamy również z przytupem. Sobota, Kosmos, serdecznie zapraszamy.
1: Zespół Kosmos, koncert.
2: Koncert.
1: Dokładnie. Gdzie będzie?
2: W amfiteatrze.
1: W amfiteatrze?
2: Twierdzy Bojen.
1: Twierdzy Bojen. I gdzie będzie można kupić bilet?
2: Bilety są dostępne i w kasie twierdzy i ta sprzedaż już trwa, więc można w każdej chwili podjechać i po prostu sobie zakupić. Są też dostępne na biletyna.pl. Również możemy przez naszą stronę wejść, czyli twierdza.giżycko.pl. Fajną też ofertą jest tutaj to, że rzeczywiście Giżycka Karta Mieszkańca zobowiązuje do 20% zniżki przy zakupie biletu.
1: Coś, o czym jeszcze ostatnio podczas rozmowy z panią dyrektor nie wspominałyśmy, bo temat był w zarodku, ale już chyba się rozwinął, że bilety na twierdzę można kupować online, prawda?
2: Dokładnie, jesteśmy już tutaj bardzo usystematyzowani w tym temacie. Każdą datę, czy zwiedzanie, czy wydarzenie typu koncert można zakupić na biletyna.pl.
1: A proszę powiedzieć, czy to jest tak, że można sobie na przykład zarezerwować zwiedzanie z przewodnikiem online? Wygląda?
2: Zwiedzanie z przewodnikiem obecnie tylko telefonicznie.
1: A, okej, okay, dobra, czyli dzwonimy i tam się dowiadujemy, natomiast bilet kupujemy osobno. W ten sposób to wygląda?
2: Dokładnie, osobno. Są to dwie usługi i są rezerwowane w oddzielny sposób.
1: No to koncert zespołu Kosmos, co dalej?
2: No następne wydarzenie Retro Rock w Twierdzy Wojen, zespół Róże Europy i Debil. Więc no mocne dźwięki przed nami i tu też serdecznie zapraszamy. Bilety również przez stronę stacjonarnie w kasie lub bilety na PL.
1: I tak już do sierpnia, jak sierpień, no to wiadomo, co może być w sierpniu w twierdzy, to już chyba wszyscy się domyślają, o co chodzi.
2: Oczywiście, sierpień rozpoczniemy z przytupem, oczywiście tradycyjna impreza twierdzy, operacja Bojen przed nami. W tym roku impreza trzydniowa od 7 do 9 sierpnia. Oczywiście główna część wydarzenia 8 sierpnia jest to nasza tradycyjna rekonstrukcja bitwy, godzina 18, już dzisiaj serdecznie zapraszamy, to będzie naprawdę niesamowite widowisko, które musicie zobaczyć.
1: I to, co jest ważne, no, impreza tak naprawdę no, nie bagatela za ponad miesiąc. I tak jak pani powiedziała przed rozmową, że przygotowania do tego typu wydarzeń, to czasem jest, nie wiem, niektóre rzeczy pojawiają się tydzień przed, ale co już wiecie na temat tego trzydniowego święta, co tam na pewno się pojawi?
2: Będzie tradycyjny jarmark, oczywiście będą dioramy historyczne, oczywiście zapraszamy też na konkurs grochówki, który lada moment zostanie ogłoszony. To też już taka tradycja, która co roku jest. Oczywiście będzie można przyjść, porozmawiać z rekonstruktorami, zrobić zdjęcie, dotknąć jakichś wystaw, które oni przygotowują dla nas. No i oczywiście już wspomniana tutaj tradycyjna rekonstrukcja.
1: No to chciałam jeszcze zaprosić oczywiście też na pewno na ten konkurs grochówki, bo wiem, że to jest zawsze dla miłośników taki ciekawy smaczek, dosłownie w przenośni. Jak udaje się pogodzić tak turystów, remonty i nietoperze? Jak wy wszyscy sobie dajecie radę w twierdzy, żeby sobie nie wchodzić w drogę, a wręcz przeciwnie, może turyści są zainteresowani tym, że tutaj natura dotyka tak blisko, a że obiekt zmienia się, no co to dużo mówić, na lepsze.
2: Ja myślę, że to jest jednak optymistyczne podejście, bo musimy tutaj stawiać, no trwamy, trwa sezon i chcemy, by ta oferta była szerokokątna, tak, więc tutaj turyści są wyrozumiali według mnie jak najbardziej, ale staramy się też wprowadzać drobne modyfikacje, czyli trasy zwiedzania zostały delikatnie zmodyfikowane, by te remonty jednak delikatnie odsunąć od tych animacji, które przygotowujemy, tak samo wydarzenia. Kierujemy po prostu koncentrację w miejscu, gdzie ten remont się po prostu nie odbywa.
1: Ale pytają, co tu będzie, jak to będzie wyglądało, jaki jest pomysł na...
2: Oczywiście pytają, często prowadzimy też jakieś dialogi, kasa bardzo fajnie tutaj nas uzupełnia informacyjnie i oczywiście no, wszystkich zapraszamy do efektów, które już niedługo będą widoczne. Zapraszamy na wszystkie wydarzenia twierdzy przez cały rok.
1: To była Karolina Osmycka, Giżycka Twierdza Bojen. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A skoro już jesteśmy przy turystycznych atrakcjach Mazur i miejscach, które pozwalają spojrzeć na region z zupełnie nowej perspektywy, to teraz przenieśmy się z historycznych murów twierdzy wysoko nad jeziora, lasy i mazurskie miasta, bo o ile twierdzę najlepiej poznaje się spacerując po jej bastionach z przewodnikiem, o tyle piękno całych Mazur można podziwiać z lotu ptaka. Coraz większą popularnością cieszą się loty widokowe, które pozwalają zobaczyć krainę Wielkich Jezior Mazurskich w zupełnie innym wymiarze. Dokąd najchętniej latają turyści, co z góry robi największe wrażenie i dlaczego taki lot dla wielu staje się największym i najważniejszym punktem wakacyjnego pobytu na Mazurach?
0: miałem okazję regularnie latać nad Mazurami i nad Mazowszem. Nie ujmując niczemu dla Mazowsza, tam jest jedno wielkie lądowisko. Dla pilota to jest raj. U nas jest o tyle trudniej, że mamy więcej pagórków, mamy jeziora, czyli tym samym zmniejsza się ilość, w cudzysłowie, tych lądowisk. Widoki są nieporównywalne. Pasażerowie czasami pytają, jak leci pierwszy raz taka osoba, czy będziemy lecieć nad jeziorem. Po starcie na 100 metrach już w czasie wznoszenia pasażer popatrzy sobie w prawo, w lewo i widzi wszystkie jeziora. A z 200 metrów, kiedy jest dobra widzialność, widzimy Śniardwy.
1: O tym wasz i mój gość. W radiowym studiu Meloradia gość Dominik Kaźmierczak, motolotnie Mazury.
3: Tak jest, witam serdecznie.
1: No właśnie, bo przypomnijmy, jak to działa, jak w ogóle wygląda, wygląda to przedsięwzięcie z perspektywy osoby, która chciałaby po prostu polecieć jako pasażer. Co trzeba zrobić, gdzie trzeba się zgłosić?
3: Najlepiej to znaleźć nas na Facebooku Motolotnie Mazury. Tam jest też link do strony, na stronie więcej informacji odnośnie tego, jak to wygląda, gdzie przyjechać, jak się ubrać. Przeważnie właśnie problemem jest ubiór. No i też samemu trzeba wiedzieć, że jest się zdrowym, dobrze się czuje, żeby powiedzmy ktoś kogoś kręci w nosie i wsiądzie z nami na pokład, a tak naprawdę dobije się tylko tą sytuacją, bo rozchruje się jeszcze bardziej. O tym ja mogę nie wiedzieć na przykład. Ale generalnie o całą tutaj procedurę lotu, to wszystko zadbamy my, aby tylko ta osoba po prostu chciała polecieć. I na przykład osoby wykorzystujące czasami voucher przyjeżdżają i mają tak grobową minę, jakby tutaj to było jakieś skaranie u nas, a tak naprawdę ma to być piękny czas. I to...
1: Ale przełamują te pierwsze lody.
3: Tak, przełamują, właśnie nakręcają się często. Często.
1: No, wracają później.
3: Wracają, ale nakręcają się zbytecznie tak naprawdę, bo po prostu trzeba zaufać, wsiąść, a my też naprawdę nie jesteśmy jakimiś wariatami, a chcemy pokazywać
1: przeżyć
3: tylko piękno.
1: Dokładnie. Dominik, tak średnio sobie ostatnio przejrzałam, kiedy my się spotykamy najczęściej i to tak mi wychodzi, że średnio chociaż ten raz na rok staramy się spotkać, poza tymi sytuacjami, gdzie się spotykamy w kontekście załogi doktora Bryga, bo i takie rozmowy się zdarzają. To jest to raz na rok, rozmawiamy o motolotniach. Powiedz, co się zmieniło od tam poprzedniego roku? Czy widać, że te Mazury z góry, one się zmieniają? Coś się takiego pojawia nowego? Jakieś elementy, które was motolotniarzy frapują?
3: Tak naprawdę to, kiedy lecimy i mamy 500 metrów powiedzmy wysokości nad ziemią, no to jeżeli chcemy zobaczyć jakiekolwiek zmiany, no to musimy się przypatrzeć w to miejsce, gdzie ich oczekujemy. Bo tak to po prostu widzimy ukształtowanie, położenie miasta, ukształtowanie jezior, kanałów i tak dalej. To jest po prostu jakby tak jak w mapy, wchodzisz w internet w mapy i tam masz po prostu, one wyglądają praktycznie tak samo, zmieniają się tylko jakieś tam małe elementy. To podobnie jest u nas. Musiałoby, nie wiem, co tam przyjść, żeby...
1: Dobrze, jeśli chodzi o Mazury i w ogóle o samo miasto Giżycko, to myślę, że też motolotnia jest chyba taką dobrą okazją, to o czym mówisz, że na co dzień mamy okazję, żeby zobaczyć mapę, a fajnie jest zobaczyć na przykład z góry, jak wygląda twierdza Bojen. Ilu mieszkańców Giżycka mogło to zobaczyć, prawda?
3: No stoję do nich jakby z otwartymi rękami tutaj i przyjmuję, zapraszam. Tym bardziej, że wiele osób powiedziało mi, i to jest piękne, że no, wrzuca pan zdjęcia na Facebooka, widać tą twierdzę, ale kiedy zobaczę to własnymi oczami, no to po prostu jest zupełnie inny świat. I zdjęcia nie oddadzą nigdy tego, co człowiek przeżyje sam, będąc na górze. Tak naprawdę nie ma gdzie nie patrzeć, tak naprawdę będąc u góry, no bo gdzie nie popatrzymy, jest pięknie i jest coś innego, niezwykłego. Mówię, ja tu już mam tysiące godzin nalatane, nad Mazurami też setki, powiedzmy, no i nie nudzimy się to nigdy.
1: Czy zapraszamy do wspólnego latania z Dominikiem? Jedną osobę zabierasz. Ile trwa lot?
3: Od 10 do godziny.
1: Minut. Od 10 do godziny. A taka standardowa trasa, żeby móc powiedzieć, że się poznało Mazury z góry, chociażby troszeczkę.
3: Startujemy z Antonowa, powiedzmy, możemy oblecieć jezioro Niegocin, to też pięknie widać cały szlak wodny, aż do Mikołajek, Śniardwy widać wspaniale. Rydzewo, Bogaczewo, tutaj te wszystkie dookoła. Wracamy też przy jeziorach Dargin, Kisajno. Kisajno jest po prostu zjawiskowe, ma tyle wysepek.
1: Zapraszamy do latania. To był Dominik Kaźmierczak z Motolotni Mazury. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Babicz, dzięki za spotkanie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Wciąż nie opadły emocje po imprezie Mazury Tuning Fest 2K26. Wydarzenie zorganizowała grupa miłośników motoryzacji o wdzięcznej nazwie Motive 8. Wyjątkowe spotkanie zgromadziło właścicieli naprawdę ciekawych projektów, pasjonatów motoryzacji i wszystkich tych, którzy chcieli spędzić czas pośród niepowtarzalnych samochodów i po prostu pozytywnej atmosfery. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
4: Co słychać w Giżu?
1: Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie przerosło ich oczekiwania, zarówno pod względem frekwencji, jak i zaangażowania uczestników. Dlatego już teraz planują dla nas kolejne motoryzacyjne emocje. Tymczasem, po czasie i już w chłodnej perspektywie, wydarzenie ocenia współorganizator i pomysłodawca imprezy Łukasz Gieczewski.
5: W tym roku, za namową właśnie mojego bardzo dobrego znajomego, zrób Mazury Tuning Fest. Ta impreza kiedyś była, nie w Giżycku, ale tutaj w miastach ościennych. Słuchaj, zrób, zobaczymy co z tego będzie. No i tak pod namową, no dobra, no to lecimy z Mazury Tuning Fest. Jak widać, frekwencja naprawdę nam dopisała. My mieliśmy 120 aut i pełen plac zapełniony, plus stały samochody na drodze zamkniętej Kopernika i jeszcze 40 aut nie wpuściliśmy, bo już nie mieliśmy gdzie.
1: To największa była frekwencja, odkąd organizujesz te wydarzenia?
5: Tak, wydaje mi się, że to była największa frekwencja, tak? Z uwagi na to, że mieliśmy i tak dużo wystawców, dużo osób takich oglądających, które przyszły, widzów.
1: To zdrać te kulisy, jak to w ogóle wygląda od kuchni?
5: Wieczny stres.
1: Czyli też jak w przypadku chyba większości wydarzeń, które się organizuje.
5: Znaczy, to jest wieczny stres, dużo niepewności, dużo takich znaków zapytania, czy to na pewno wyjdzie, czy to na pewno ludziom się spodoba, czy oni będą chcieli przyjechać, czy coś robimy dobrze, czy to jest impreza właśnie taka duża, tak, czy ta mniejsza, to nie ma znaczenia. Zawsze jest wiele znaków zapytania, wiele takiej niepewności. Później, jak już jest po tej imprezie i te komentarze pozytywne, ludzie podchodzący do nas mówiący super, zrobiliście to kawał dobrej roboty, wtedy dopiero można odetchnąć na spokojnie i wiedzieć, że się zrobiło naprawdę kawał dobrej roboty.
1: Czyli po prostu takie podsumowanie, że warto było.
5: Dokładnie, że warto było. Czy są jakieś tam problematyczne? Oczywiście, że są problematyczne. No, przede wszystkim problemem jest zgrać to wszystko. Zgrać tych ludzi, zgrać miejsce, czas. Wiadomo, dużo jest takich papierologii, żeby to wszystko do każdego wysłać, do każdego mieć zgodę, żeby z każdym się jakoś konkretnie dogadać. No, to są ludzie, no wiadomo, z ludźmi czasami jest trudno się porozumieć, natomiast tu mamy akurat w Giżycku bardzo przychylne władze, bardzo przychylnych partnerów, którzy byli razem z nami, więc z tego się bardzo cieszę i dlatego działamy dalej.
1: Na coraz bardziej kreatywne pomysły, co by tu zrobić, wpada wasza ekipa.
6: Dużo tam się dzieje po prostu.
5: Znaczy tak, dużo się dzieje z uwagi na to, że mamy to wsparcie. Są osoby, które faktycznie chcą wyjść do nas, pomóc nam. Są to głównie służby, tak, które tutaj z nami współpracują, czy to policja, czy to straż pożarna, czy to nawet medycy, więc to oni tutaj też wychodzą do nas, władze miasta również. Są też pojedyncze, takie malutkie firmy, które też chcą się pokazać, bo to też jest ważne, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, którzy faktycznie gdzieś tam robią dobrą robotę, a nie są w stanie przebić się tak jakby do większej publiki, do większych rzeszy ludzi, żeby sprzedać swoje na przykład jakieś tam wyroby czy coś. To też jest dla nich promocja, a my działamy na zasadzie promocji. Działamy na zasadzie współpracy partnerowej czasami nawet, tak, żeby po prostu jedni drugim pomagamy.
1: Robiłam materiał właśnie ze zlotu, natomiast jeszcze tak nie poznałam tych wyników. Popowiadaj trochę, kto wygrał, w jakich kategoriach i czy ten właściciel Kary Limbo uwierzył, że ma niżej posadowiony ten samochód niż w rzeczywistości. Jak to wygląda?
5: No, jeśli chodzi o konkurencję, tak, to zawsze jest dużo adrenaliny, dużo emocji. Pierwsza główna nagroda, która została ufundowana przez Autoidea Mercedes-Benz Olsztyn, to był samochód na weekend. Wygrała go tutaj właśnie Giżyczanka, dziewczyna o imieniu Hania, swoim Dodge'em, więc miała bardzo dużo głosów. Niewiele, co prawda też niewiele więcej niż seryjny Polonez, który był. Więc
1: taki, że tak powiem, śrubka w śrubkę, tak?
5: Tak, dokładnie. Tam 10 głosów różnicy było tylko, natomiast ludzie bardzo chętnie głosowali.
1: A jaki kolor tylko?
5: Fioletowy Dodge.
1: A Polonez?
5: Zielony.
1: A zielony, bo ja kojarzę, pomarańczowy dziadek miał, ale to właśnie, no dobra, ale zielony też pewnie ktoś już tam sobie uruchomił wyobraźnię i pamięć i też pewnie ciekłe wspomnienie dla tego.
5: No tak, tak, no. Podejrzewam, że tak, choć śmiesznie też było, bo była karteczka na polonezie, zagłosuj na mnie, dostaniesz cukierka, więc...
1: Czyli przekupstwo.
5: Czyli było przekupstwo, tak, kupno głosów. Natomiast fajnie było, fajna atmosfera była dzięki właśnie tym, że ludzie bardzo chętnie głosowali na te samochody. To mieliśmy tak, rzut oponą, no to tam są zawsze duże emocje, tam zawsze każdy konkuruje, zwłaszcza, że ta konkurencja, ten konkurs był otwarty dla wszystkich. To nie tylko dla osób, które były na zlocie, wystawiały się, ale też widzów, którzy przechodzili, tak?
1: No dobra, to znowu uruchamiamy wyobraźnię. Oponą od czego? Jaki tam, ile tam cali, tak? To się, w czym się mierzy oponę? W calach. W calach. Ile cali i jaki jest rekord? O tak.
5: To tak. Mężczyźni, bo były dwie kategorie, kobieta, mężczyzna. Mężczyźni rzucali oponą od Dodge'a Vipera. To było 335 chyba na 35 na 20. Mhm. 20 cali miała opona, więc to był kawał opony. Ja ledwo ją podnosiłem. Ona była naprawdę bardzo ciężka. Natomiast kobietki rzucały troszeczkę mniejszą, lżejszą oponą. Rekord u mężczyzn to było chyba 10 metrów rzut, u kobiet było chyba 7, dokładnie teraz już nie pamiętam, bo te cyferki mi uciekły. Natomiast no, trzeba byłoby mieć parę w łapach, żeby to po prostu rzucić. Nie?
1: Ciężar konkretny.
5: Bardzo konkretny ciężar. Tam nie było taryfy ulgowej, tam po prostu trzeba było się wykazać siłą, ogromną siłą i przede wszystkim techniką, bo ta technika też miała znaczenie. Więc tak, i też nie podchodzimy do tego tak bardzo, bardzo poważnie, bo też jesteśmy troszeczkę niepoważnymi ludźmi, bo mamy różne dziwne pomysły.
1: No wiesz, no to nie jest dyscyplina olimpijska, rzut oponą od nie wiem, od czego, od Mustanga, tak?
5: No od Dodge'a na przykład.
1: No,
5: ale też lubimy tak jakby powodować uśmiech na twarzach ludzi, kiedy wręczamy nasze puchary. Tytuły na pucharach za właśnie rzut oponą to był królowa gumy i król gumy, także...
1: No, gumę można na przykład palić, to w nomenklaturze to...
5: Tak,
1: to,
5: dokładnie, to... dokładnie, tu chodziło przede wszystkim o sprawy motoryzacyjne. Więc tak, lubimy też widzieć, jak troszeczkę zakłopotanie ludzi, którzy wchodzą na scenę i odbierają nasze nagrody, także, także tak podobnie było na przykład z Carlimbo, też wygrała Mazda MX-5, zwana też Mazda Miata. I też tytuł był na przykład niżej nie godzina już nie zejdziesz na przykład.
1: Czyli można.
5: Tak,
1: można,
5: tak,
1: można,
5: tak.
1: Można to
5: tak
1: połączyć.
5: Można.
1: Na chwilę jeszcze pogadamy o tej wyobraźni i dziecięcej wyobraźni, bo było właśnie o dorosłych, którzy bawili się, poważni ludzie bawili się w niepoważne konkurencje i wychodziły z tego całkiem poważne nagrody, a teraz o dzieciakach, które te swoje wymarzone auto rysowały. Jaką wizję mają tego swojego wymarzonego auta? Czy to jest taki, powiedzmy, futuryzm, że nie wiem, że już ma lata, już nie ma kół? Jak to wygląda?
5: Nie. To
1: dalej na kołach.
5: Dalej są samochody na kołach. To są bardzo takie, co nas zdziwiło, bardzo takie realne i przyziemne rzeczy. Czasami to są samochody, które już dziecko ma, tak, w rodzinie gdzieś i na przykład wygrała główną nagrodę, wygrała dziewczynka, która napisała, że jej wymarzonym autem jest Toyota, którą już ma. Więc podejrzewam, że rodzice mają już ten samochód, ona go widziała i chciałaby, jak dorośnie, już też mieć takie autko, serca, tak dużo serca, jak właśnie pasjonaci tej motoryzacji, którzy wkładają serce w swoje auta, w swój tuning. Więc to nas urzekło i właśnie dzięki temu otrzymała tą nagrodę. A oprócz tego, że były te konkurs dla dzieci, daliśmy też dzieciom troszeczkę takiej wolności na zlocie, gdzie mieliśmy samochód, który dzieci mogły legalnie sobie malować.
1: Tam... O właśnie, nie róbcie tego w domu, to jest właśnie koszmar chyba każdego rodzica, ale jednocześnie I love you daddy, nie wiem, czy kojarzysz tego mema?
5: Tak, kojarzę, tak.
1: Narysowane śrubokrętem po karoserii, nie róbcie tego w domu, natomiast tutaj może nie śrubokręt, ale właśnie mazaki też widziałam, super zabawa.
5: Tak, mazaki, farby, wszelkiego rodzaju pisadła wchodziły w grę i dzieci mogły naprawdę pokazać swoją twórczość na tym aucie. czasami jest to naprawdę fajne, tak popatrzeć, co dzieci mają w swoich główkach, co tam sobie myślą, jak one to widzą, te wszystkie kolory, no.
1: To jest magazyn reporterów, a na antenie Łukasz Gieczewski.
6: Organizator Mazury Tuning Fest znalazł na to przestrzeń i to jest bardzo ważne, że bawią się i starsi, i ci najmłodsi. I dlatego pomysł powróci i to całkiem niedługo, bo będziemy musieli tylko czekać całe wakacje i po wakacjach znów coś przed nami.
5: Tak, serdecznie już zapraszam właśnie w dniu dzisiejszym na kolejną imprezę, która odbędzie się we wrześniu. Nie chcę na razie jeszcze konkretnie zdradzać, gdzie to będzie, ale na pewno będzie to nad wodą. Chcemy wrócić nad wodę, chcemy zostawić troszeczkę miejsca, tak żeby można było zgromadzić większą rzeszę ludzi, tak? Chcielibyśmy otworzyć się jeszcze bardziej, z uwagi na to, że Plac Piłsudskiego w Giżycku daje nam ograniczone możliwości i możemy tam wpuścić tylko niewiele samochodów, tak jak tutaj akurat było podczas tej imprezy, tylko 120 aut. Chcemy się otworzyć na większą liczbę osób, zorganizować jeszcze większe show, więcej atrakcji połączonych, nawet takim moim pomysłem jest, żeby zrobić też koncert. Jeszcze nie wiem kogo, jeszcze nie mamy planów. Natomiast tak, jeszcze jedna sprawa, będzie to w gminie. Nie będzie to tutaj w mieście, tylko będzie to w gminie. Więc chcemy tutaj już właśnie tak jakby zaangażować do tego gminę. Gmina już wstępnie po rozmowach, jesteśmy z gminą wstępnie po rozmowach. Mamy wsparcie gminy, z czego bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że wójt się na to zgodził. No i będziemy ruszać, tak? Wrzesień, także czekajcie na informacje. Tutaj zapraszam Was też już serdecznie do Giżycka. Czekajcie na informacje. I jeszcze mogę zdradzić, że będzie to połowa września. Zapraszam Was tutaj bardzo serdecznie. Na naszych socialach możecie też obserwować wszystko, co się dzieje.
6: To powiedz, co wpisać.
5: Ciężko jest nas wyszukać ostatnio, bo Facebook nie działa na naszą korzyść, więc spróbujcie wpisać w wyszukiwarce Stowarzyszenie Motivate. Motiv 8. Pierwsze, co powinno Wam się wyświetlić, to ostatnia impreza, czyli Mazury Tuning Fest. I klikajcie po prostu w link, szukajcie naszej strony, klikajcie, polubiajcie naszą stronę. Bardzo nam to pomoże trafić do większej rzeszy ludzi. Sami też gdzieś tam umieszczamy informacje. Także Stowarzyszenie Motivate. Działamy. Kolejna impreza, połowa września, gmina Giżycko. No i cóż, czekajcie na wydarzenie. No, na pewno będzie warto, bo mam dużo różnych pomysłów, czasami takich bardzo odrealnionych, ale będę starał się je realizować. Nie chcę, żeby to była taka sztampowa impreza, że zawsze jest to samo. Mhm. Chcę coś innego, chcę gdzieś ludzi też troszeczkę zaskoczyć, wyjść do szerszego grona tych ludzi, tak, gdzieś dotrzeć dalej, tak, żeby wiedzieli, że na Mazurach też można robić dobre imprezy motoryzacyjne, nie tylko na przykład Wrocław, czy gdzieś Warszawa, czy Kołobrzeg.
6: A powiedz, zdarzało się, że gdzieś tam właśnie wyjeżdżałeś, żeby w takich zlotach albo w takich jakichś targach brać udział?
5: Tak, ja bardzo często wyjeżdżam i z tego właśnie wzięło się to, że poznałem tych moich znajomych, którzy mnie bardzo wspierają, tak? Są to osoby z Łomży, z Ostrołęki, z Białegostoku, więc oni bardzo mnie wspierają przy tym i tak jakby no, dają ten impuls do tego, żeby działać, tak? Bo wiem, że oni mi w tym pomogą, przyjadą, tak? Tak jakby nie oczekując nic, tylko po prostu czysta pomoc. Zresztą ja też tak jeżdżę. Ja też tak jeżdżę do ludzi, też pomagam. Jeżdżę po całej Polsce. Ostatnio nawet zdarzyło mi się z dnia na dzień wsiąść w samochód i pojechać do Żnina na zlot Mustangu.
1: Warto się spotkać. Będzie najprawdopodobniej w połowie września. To był Łukasz Gieczewski, grupa Motivate i organizator Mazury Tuning Fest. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę.
6: Motoryzacja zbliża.
5: Znaczy my jesteśmy pozytywnie zakręceni. Ja tutaj nie ma normalnych ludzi, którzy by pchali...
6: A Łukasz, ile wyciskasz oponą?
5: Ja nie rzucałem. Nie
6: rzucałeś?
5: Okazji. Nie. Ja jestem za słaby na te klocki.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Do końca roku trwa zbiórka na rehabilitację Kingi Płatosz, a to oznacza, że podczas miejskich imprez będziecie mogli spotkać wolontariuszy z puszkami. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
4: Blisko ludzi.
1: Ta super 7-letnia dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Na co dzień chodzi do przedszkola i jest częścią naprawdę kochającej rodziny. Zresztą sami posłuchajcie.
7: Skończyłyśmy zajęcia i przyszłyśmy sobie na plac zabaw, bo pogoda miała być ładna, ale...
1: No właśnie, ale i tak to jest z pogodą, szczególnie na Mazurach, że można się dziwić. No, robi się coraz gorzej, natomiast mam nadzieję, że będziemy miały okazję porozmawiać na antenie Meloradia. Sylwia Płatosz, mama Kingi.
7: Dzień dobry, cześć.
1: No i w tym roku trwa zbiórka na właśnie specjalne potrzeby twojej córeczki. Mhm. Powiedz, jakie to potrzeby i z czym na co dzień jako rodzina, sama King, ale też wy walczycie?
7: No teraz właśnie wróciłyśmy z pobytu w szpitalu, więc doszła nam kolejna diagnoza. Trochę tego się nazbierało przez te 7 lat. To zespół Downa, nefrokalcynoza i choroba Hagemana, plus tam takie inne historie, które między innymi chodzi o wady postawy, które wynikają z zespołu Downa. No i to jest potrzebna taka rehabilitacja, fizjoterapia.
1: Jaką dziewczynką jest Kinga?
7: A koniec, chcesz do domu? O, właśnie taką jest. Kapryśną, charakterną, ale jest też... Tak, ale jest też bardzo kontaktowa, jak na te swoje oczywiście ograniczenia, które ma, bo ona trochę inaczej odbiera świat i jak jest sama, to ja mi się wydaje, że ona jest taka super bystra, super, super ekstra w ogóle, wyrehabilitowana w terapii, ale jak jest tak więcej osób, to widać, że trochę od rówieśników odstaje, no i co? No i musimy ciągnąć do góry, nie? Mhm. Zawsze do góry. Nefrokalcynoza?
1: O Boże, to o co chodzi? Bo ja pierwszy raz słyszę.
7: No właśnie ja też. Tak, to się okazało na którymś z pierwszych USG brzucha, że Kinia ma zwapnienia w nerkach. No i teraz szukamy przyczyny. Znaczy, objawów jako takich na ten moment nie ma, więc musimy pilnować, żeby ta nefrokalcynoza się nie powiększyła, czyli te zwapnienia w nerkach się nie powiększyły. No to też dla mnie nowość, nie? Jak z tym teraz żyć? Bo pewnie będziemy musiały się pilnować, robić często badania, zmienić pewnie jakąś dietę standardowo, jak to zawsze przy wszystkich schorzeniach, zmienić dietę. Szukamy przyczyny, tak? Czy to jest taka, że tak powiem, nie lubię tego stwierdzenia, ale że taka jest jej uroda.
1: To jest straszne zawsze stwierdzenie, tak. Bo zawsze jest jakaś przyczyna właśnie.
7: Tak, ale no prawdopodobnie jest tak, że się po prostu urodziła z takimi nerkami i z tą chorobą, więc mieliśmy teraz właśnie robione badania genetyczne w szpitalu dziecięcym w Olsztynie, żeby sprawdzić, skąd to się wzięło.
1: Jest jedynaczką, czy
7: jest
1: marodzy?
7: Jedynaczką. Marodzy. Jest jedynaczką, bo po pierwsze, bo tak się złożyło, po drugie, bo wychowanie jej naprawdę wymaga dużo czasu i poświęcenia i tak naprawdę to ja jestem wiecznie w rozjazdach i mąż zostaje w domu, albo on też gdzieś tam jest, więc to tak trochę mało się spotykamy, ale jak już się spotykamy, to intensywnie, żeby nie było, że nie. No ale póki co Kinga jest jedynaczką, no nic z tych spotkań nie wynika.
1: Nie, dlatego pytam, bo zawsze mówi dużo o takim dzieciaczku, jak ma, nie wiem, rodzeństwo, czy młodsze, czy starsze i o tej relacji. Sama mam też jedynaka i też go trudno gdzieś tam obudować, jaki on jest w stosunku do, tak jak mówisz, inaczej właśnie w towarzystwie, inaczej jak tych dzieci jest więcej, a inaczej jak jest jedno i ono gdzieś tam próbuje się przepchnąć, chociażby na tym placu zabaw, albo po prostu w tej grupie rówieśniczej sobie poradzić.
7: No ona jak na jedynaczkę to i tak jest całkiem, myślę, wydaje mi się, że społecznie jest dobrze wyrehabilitowana. Raczej nie ma problemów z kontaktami z dziećmi, chyba że, no właśnie, bo to właśnie chodzi o to, że te kontakty z innymi dziećmi też to jest praca rodziców. I nie tylko moja praca, tylko praca tych innych rodziców. A tej pracy czasami nie ma i rodzice nie są świadomi tego, że dziecko się zachowuje tak, a nie inaczej, bo jest takie, a nie inne. I to bywa trudne.
1: Czyli mówisz na przykład, to już mówimy teraz o dorosłych, że jeszcze nie są gotowi na kontakt czy na jakieś takie otwarcie na osoby z zespołem Downa? To o to chodzi?
7: Myślę, że tak. Myślę, że tak. W ogóle na niepełnosprawności. U nas to tak się śmieje zawsze, że to jest takie trochę szóstka w totolotka, bo ten zespół Downa, no to on jest dobrze znany, tak? Znaczy dobrze znany. Na zasadzie takiej, że nikogo nie dziwi, tak? Widzimy tą twarzyczkę i wiemy, że to jest ta jednostka chorobowa, tak? I z niczym tego raczej nie pomylimy. Więc jeżeli gdzieś tam ktoś ją widzi, no to już mniej więcej wie, czego się spodziewać, chociażby po tych stereotypach, które nie są dobre oczywiście i ja tam walczę z tym, żeby się stereotypami nie kierować, no ale suma summarum nie jest to tak źle, jak ludzie coś wiedzą. No a na przykład właśnie ten problem autystów, nie? Że oni nie wyglądają, powiedzmy,
1: a są,
7: tak? I to jest ten problem.
1: I też to przyznaję, że może już teraz po latach jakoś już mam to przepracowane, natomiast kontakt zawsze to jest jakaś taka nauka tego kontaktu, a najlepsza rada nawet od osób niepełnosprawnych, tak jak słyszę od dorosłych, mówią ignorować. tak samo, jak z każdym.
7: No tak.
1: Czego ty się boisz?
7: Właśnie, tak, najlepiej jest po prostu być i traktować tego człowieka jak człowieka, tak jak każdego innego. No okej, czasami może być dziwny. My też niby neurotypowi jesteśmy dziwni czasami, tak?
1: Dokładnie.
7: Jacyś tam jesteśmy. Więc no, oni też są jacyś, tak? I to właśnie, że zespół dał na, że dzieci są takie kochane, czy tam uparte. Okej, no są kochane, są uparte, ale są też jeszcze, mają tysiąc innych cech, tak? Które w ogóle nie mają
1: no właśnie,
7: nic wspólnego.
1: A nie, ale nie? Powiedz, bo pewnie też jest zespół właśnie tych cech, które gdzieś tam dokuczają przede wszystkim kindze, ale też rodzicom, ale też zespół tych cech, które na pewno jakąś taką wrażliwością otulacie, że to jest coś jednak fajnego.
7: No te dzieciaki, przede wszystkim one są, myślę, że ze względu właśnie na te liczne terapie, to one są takie czułe i otwarte. One podchodzą do człowieka z taką ufnością, tak mi się wydaje. Przynajmniej do te dzieci, które ja znam.
1: Wydawało mi się, że to jest rzeczą prostą, żeby wytłumaczyć, że nie rozmawiaj z obcymi, to się wcale takie proste nie wydaje.
7: Nie, nie, nie. A właśnie jeżeli jeszcze mamy dodatkowo tą niepełnosprawność intelektualną, to czasami wytłumaczenie pewnych historii to jest w ogóle jak lód w kosmos, nie?
1: Mnóstwo jest tych filmików w internecie, że tam zaczepię pana synka i zobaczymy, czy pójdzie. I niestety dużo dzieci, no, się kusi. Także gadajcie o tym, bo to jest taki temat, który ignorujemy, bo zawsze myślimy, że nas coś złego może nie spotkać, a rzeczywiście może. Dzisiaj jesteśmy właśnie w takim miejscu publicznym. To jest plac zabaw przy szkole podstawowej numer 4. Wasza ulubiona giżycka miejscówka, jeżeli chodzi o place zabaw?
7: Raczej tak. Jest nowy i fajny. No my też mieszkamy niedaleko, więc to jest ten plus największy, tak, że nie musimy gdzieś tam daleko iść. No i jeszcze statki, które pływają, są super.
1: Tak.
7: Tak, bo Kinga siedziała właśnie i mówi: o, statek, statek. Więc to jest taka dodatkowa atrakcja. Ale tak, to jest nasz ulubiony plac zabaw. Tutaj, jak gdzieś nas można spotkać, to tutaj.
1: Jak chodzi do przedszkola, ma przyjaciół?
7: O, mamy. Nawet w naszej grupie jest trójka ich zespołem. Czyli jest taka grupka dzieci z zespołem z jednego roku się trafiły. Takie gagatki i oni się tak trzymają od pierwszego momentu, kiedy poszli do tego przedszkola i inni w grupie się zmieniali, bo to jest grupa terapeutyczna i ich jest tam szóstka. Więc ta trójka jest stała, tych zespolaków, a ta trójka tak różnie tam przez lata się te dzieci zmieniały. Były dzieci autystyczne z innymi problemami, także...
1: Przepraszam, że na ciebie nie patrzę, ale ja mam widzę właśnie...
7: Będę na placu zabaw, jest to oczywiste, że patrzy się na dzieci.
1: No, no właśnie, oczywiste, że patrzy się na dzieci i zawsze coś czerwonego staram się ubrać, także widzę od razu. Dobra, jeszcze na temat tej zbiórki pogadajmy, bo to jest taka akcja, w ogóle my się dzisiaj spotykamy dlatego, że Kingę patronatem objęła pani burmistrz. To jest akcja, która trwa tak naprawdę od poprzedniego pana burmistrza. Co rok mieszkańcy Giżycka mają okazję wesprzeć giżyczankę albo giżyczanina, który tej pomocy potrzebuje. W tym roku Kinga Płatosz. Powiedz, jak idzie ta akcja? Czy to jest dla was duże, takie realne wsparcie?
7: Kinga jest pierwszą giżyczanką. Do tej pory byli sami chłopcy, więc jest pierwszą dziewczynką, tak. Objętą patronatem i właśnie pani burmistrz objęła dziewczynkę. Także więc super taka komitywa kobieca się zawiązała niechcący.
1: Otworzysz sobie? Czy mama będzie działać?
8: Ja.
1: Ty. No dobra.
9: To się nie oblej, okej?
1: Dobra, jest Kinga w tym roku właśnie pierwsza giżyczanka. Faktycznie teraz tak sobie pomyślałam, że nie było nigdy dziewcząt.
7: Tak,
1: no.
7: Tak, bo zawsze był chłopiec. I tak, no wiadomo, to wymaga od nas wyjścia ze strefy komfortu przede wszystkim. No, pokazania się światu, że jesteśmy, istniejemy, że jest taka Kinga, potrzebujemy pomocy, także, no tak, no trzeba się przed światem przyznać do tego, że potrzebuje twoje dziecko pomocy. No i to jest taki pierwsza trudna sprawa. No a potem trzeba się fizycznie pokazać w tych pewnych miejscach, trochę pokazać siebie, trochę pokazać właśnie dziecko. Różnie to jest odbierane, teraz szczególnie, tak jak jest ten boom na to, żeby dzieci jednak nie pokazywać, no to my musimy pokazać swoje dziecko, tak? I to jest trudne.
1: I jak ogólnie się z tym czujecie, powiedz? Bo niektórzy, wiem, że nie lubią, na przykład nawet wizerunków nie pokazują.
7: No, przypuszczam, że gdyby Kinga nie miała niepełnosprawności, to my też byśmy jej nie pokazywali światu, powiedzmy, bardziej niż rodzinie, tak? A no, wyszło jak wyszło i jest jak jest. Grać z tymi kartami, które dostaliśmy, tak? My pojawiamy się na tych różnych... przedsięwzięciach, które się pojawiają w mieście, które organizuje GIECEK, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni. Majówka na przykład była super, w sensie super zorganizowana i super trudna, bo...
1: Dobry soczek? No to widzę, o, się zastała. Dobrze.
6: Witek też lubi taki.
7: Majówka była super trudna, bo się dużo działo i musieliśmy być w wielu miejscach. I to dla Kingi było ciężkie, nie? Ludzie
6: dużo bodźców, tak?
7: Tak, tak. Ludzie są raczej życzliwi. Że życzliwi są właśnie, no właśnie, są życzliwi wtedy, kiedy tak naprawdę widzą tego człowieka, tak? Widzą Kingę i ona jest też otwarta dla nich. I wtedy jakoś, jakoś się odnajdują, tak? W sensie w tej relacji, że ci, którzy chcą jej pomóc i ona, która potrzebuje tej pomocy. Więc tak jak wyszła na przykład na scenę podczas majówki, no to tam ludzie klaskali, uśmiechali się, więc fajnie, ona też. Ale no to jednak jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, no nie ma co tam się oszukiwać, że to jest łatwe.
6: W ogóle publicznie mówienie o swoich dzieciach to nie jest właśnie rzecz prosta. Się wydaje, że właśnie mój dom, moją twierdzą, tak samo jest z rodziną, a tutaj miejmy nadzieję, że właśnie ta gra jest warta świeczki. Czy czujecie już teraz to wsparcie takie, które od mieszkańców miasta płynie?
7: Już opłaciliśmy z tych pieniążków, które zebraliśmy, turnus, na który jedziemy w czerwcu. To będzie turnus w Suwałkach w Centrum Komunikacji pani Asi Pachutko, która jest logopedką i terapeutą komunikacji alternatywnej, którą teraz właśnie z Kingą, tak powiem, ogarniamy, bo mamy nowy tablet i ona próbuje tym tabletem się porozumiewać ze światem, o tak.
6: A jak z mową, jak to wygląda?
7: No Kinga zaczęła mówić, jak skończyła 5 lat, teraz w październiku skończy 7 i na ten moment ten poziom jej mowy, myślę, że to jest taki 2-3-latek, a no będzie miała 7, więc no powinna iść do zerówki we wrześniu, no ale raczej zostanie jeszcze w przedszkolu, no bo nie wydaje mi się, żeby te zdolności komunikacyjne były no takie dla pierwszoklasisty, no wydaje mi się, że to jeszcze jest za wcześnie.
6: Ale już jesteś w stanie jakby się dowiedzieć, jakie są potrzeby i tak dalej i komunikuje się, no to już jest tak, najważniejszy, jest, duży
7: tak,
6: krok.
7: Tak, tak,
6: wiem,
7: tak.
6: Wiem, że też to oczekiwanie na te pierwsze słowa to jest
7: No jak miała 2 lata, to było najciężej, bo wtedy potrzeby komunikacyjne były bardzo duże, a zdolności były bardzo małe, więc wtedy mieliśmy taki najtrudniejszy okres, bo ona się bardzo frustrowała tym, że nikt jej nie rozumie, nie? Więc no komunikacja jest chyba, no, jak się nie można skomunikować z własnym dzieckiem, to tak, to fakt. To jest najgorsze, co się chyba może przytrafić, jak się nie rozumie. Nie? Dziecko się czuje niezrozumiane i właśnie rodzą się frustracje i krzyki i bunty. I to złe zachowanie, tak? W cudzysłowie, to złe zachowanie.
6: No właśnie, podobno nie ma niegrzecznych dzieci.
7: No właśnie też.
6: I podobno pani, jak tak. Ktoś mu, jak się mówi komuś, że nie ma niegrzecznych dzieci, to ja słyszałam, że mówisz drdy małe, że są.
7: No nie wiem, tam pani psycholog też mówiła, że nie ma niegrzecznych dzieci, są tylko dzieci, które się boją dorosłych.
6: Czy częścią z nas to właśnie to ojcostwo, macierzyństwo i nie jest to rzecz prosta, jak wesprzeć?
7: Kingę można obserwować na jej profilu na Facebooku. O nazwie Miłość jest prosta, chociaż po 7 latach myślę sobie, że tak tą nazwą sobie trochę strzeliłam w kolano, bo jednak nie, to nie jest proste. To nie jest proste. Znaczy miłość sama w sobie jest, tylko te wszystkie rzeczy dookoła miłości są strasznie trudne. I tam można obserwować Kingi postępy, Kingi sukcesy, bo też je ma. Właśnie rodzic zawsze chce się chwalić sukcesami i ona ma też swoje sukcesy. I tam się nimi chwalimy i zachęcamy, żeby ją tam obserwować. Ma swoje subkonto w fundacji Dzieciom zdążyć z pomocą.
6: Ojej, soczek się skończył. No właśnie, ja też nie lubię, jak coś się kończy.
7: Rower, tak.
6: A, rower.
7: Tak, jesteśmy przed kupnem nowego roweru teraz.
6: O.
7: Bo wyrosła z tego takiego pierwszego. Fajny.
6: Super.
7: No i ona tak bardzo zazdrości wszystkim dzieciom i chcemy kupić właśnie taki rower.
6: A jeśli wy chcecie wesprzeć Kinię i jej bliskich, koniecznie zajrzyjcie na stronę gizecko.pl. Tam poznacie szczegóły zbiórki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
6: Ziemia potrafi mówić, woda też. Trzeba tylko wiedzieć, jak ich słuchać. Mazurskie jeziora od lat odsłaniają kolejne tajemnice.
1: Ślady osad i konstrukcji, które przez wieki pozostawały niewidoczne dla ludzkiego oka. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
4: Mokry temat.
1: Choć pod powierzchnią wciąż kryje się sporo zagadek, wiemy coraz więcej. Pomagają w tym nowoczesne technologie. Na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy próbują odczytać historię zapisaną w drewnie, osadach i przedmiotach ukrytych pod wodą. Czy uda się ocalić bezcenne ślady przeszłości i dlaczego naukowcy mówią o odkryciach unikatowych w skali Europy? Ale na początek garść wiedzy dla ciekawskich. Co zrobić, gdy podczas spaceru, nurkowania albo po prostu zwykłego wypadu nad jezioro traficie na przedmiot, który wygląda na bardzo stary? Zabrać go ze sobą, zostawić? Wiecie, że takie odkrycie może zmienić wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy? Więcej na ten temat wasz i mój gość Magda Nowakowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Fajnie jest zwracać na coś takiego uwagę. Każdemu polecam, proszę się nie bać zgłaszać takich miejsc i proszę się nie bać tego, że ktoś tam powie, o nie, no przecież to jest miejsce rybackie, to są tarłowiska dla ryb. Lepiej powiedzieć, zauważyć, zgłosić, niż trzymać to sobie w tajemnicy, bo nieraz dla nas to są naprawdę bardzo cenne wskazówki, gdzie możemy coś nowego odkryć, albo też możemy weryfikować tak naprawdę, czy to stanowisko jest znane, nieznane, więc tutaj namawiam do takiej, to się nazywa nauka obywatelska, do takiej współpracy i niekoniecznie trzeba to zadzwonić na uniwersytet. Nie, wystarczy tak naprawdę.
1: I z profesorem koniecznie.
8: Tak, nie. Powiedzieć w lokalnym muzeum, poprosić o kontakt do konserwatora, sołtysowi poprosić o przekazanie takiej informacji dalej. Te wszystkie organy samorządowe mają obowiązek dalej przekazania informacji, więc a to dla nas bardzo często może okazać się cenne. Nawet ciężarki do sieci, ciężarki tkackie, wykonane z kamienia, z ceramiki, często są bardzo bezcenne, a po prostu ktoś myśli, że jeżeli nie znajdzie złotego jajka, się śmieje, oczywiście nie chce nikogo obrażać.
1: Ale wiadomo, jednoznacznie kojarzymy skarb.
8: Tak, jednocześnie skarb czy zabytek widzimy. To często naprawdę uważam, że lepiej się zapytać, czy to coś jest, czy to jest tylko forma geologiczna na przykład. Musiałam ostatnio podać wycenę fragmentu tratwy, która była budowana z takich dłubanek jednopiennych, złożone, wydrążone, to pochodziła ta dłubanka nie z okresu XVIII-XIX wieku. Kłoda drewna wydrążona, które później się łączyło, tworzyły tratwę. Jak można wycenić coś takiego? No nie wiem, dla mnie jest to informacja, gdzie wiem w tym momencie, że tutaj taki transport się odbywał, że była taka tradycja transportu. Daje nam to bardzo dużo informacji, ale jak to wycenić? Dla mnie jest to bezcenna informacja.
1: Nie wszystko jest na sprzedaż.
8: Nie wszystko jest na sprzedaż, a naprawdę te źródła są dla nas bezcenne. Do tego wszystkiego jeszcze tak, to co zawsze prosimy, jeżeli coś nie ulegnie zniszczeniu, jeżeli coś jest w ziemi. Teraz mamy każdy telefon, zrobić zdjęcie jakąś. Najfajniej jak się robi zdjęcie i na przykład coś, nie mamy zawsze tam linijki czy czegoś, żeby taką skalę położyć. Połóżmy, zegarek, but. Najfajniej to jest w ogóle to zabezpieczyć i zgłosić. Nie wyciągać, bo dla nas, słuchajcie, to co jest najważniejsze, to jest kontekst. Tylko to, co jest dookoła. To, co może być dla zwyczajnych ludzi po prostu niewidoczne. To są właśnie szczątki roślinne, czy szczątki jakiejś organiki, które nam powiedzą dużo więcej, w jakim kontekście to zostało znalezione, czyli w jakich okolicznościach. Może to było w jakimś koszyku, a może obok tego są jakieś innego rodzaju zabytki, które właśnie niekoniecznie wydają się wartościowe, albo nawet nierozpoznane przez nich, jak skorupy ceramiki, prawda? Niektórzy myślą, że to są po prostu kamienie, a to są potłuczone naczynia ceramiczne, więc bardzo namawiam takiej współpracy, bo to przynosi, a Mazury są naprawdę bardzo fajne, osadnicze, bardzo ciekawe i należy się nimi chwalić.
1: Czy jako naukowcy wracacie na Mazury? Wracacie pod wodę? Czy coś się dzieje w tym kierunku?
8: Tak, cały czas. W ogóle jest taką, mamy trochę zasadę, że nie powinniśmy nigdy do końca przykopywać stanowisk. Ta metoda taka lat trochę 80., 70., jeszcze wcześniejsza nie, ponieważ staramy się zawsze sprawdzić, zrobić podstawowe analizy, wydatować, dowiedzieć się czegoś o tym stanowisku. Natomiast proszę zobaczyć, jak bardzo szybko idzie rozwój technologii. Coś, co było dla nas jeszcze 10 lat temu niemożliwe, w tej chwili jest standardem. Choćby, nie wiem, używanie smartfonów, używanie zdjęć satelitarnych, georadarów i tak dalej. Niektóre z tych aplikacji możemy sobie wgrać wręcz na telefon i robić dokumentację. Dlatego też, jeżeli czegoś nie możemy zrobić, bądź nie mamy finansowania, zostawmy. Zostawmy, zabezpieczmy, zostawmy. Zróbmy monitoring nad tym, żeby to było nieniszczone, kontrolowane, powiedzmy, ale poczekajmy. To nie jest tak, że czasy właśnie Indiana Jonesa już minęły, że wow, odkrycia, prawda? Liczy się, jakby nie ma usprawiedliwienia dla niezrobienia odpowiedniej dokumentacji. Trzeba wstrzymać badania, ale ta dokumentacja to wyciągnięcie wszystkich możliwych wniosków, jakie są możliwe z badań na stanowiskach archeologicznych, stoi zawsze na pierwszym planie. Nie spieszmy się, naprawdę. Przede wszystkim opublikujmy. Opublikujmy, promujmy, tak żeby tutaj lokalne środowisko, ale też i szerzej wiedzieli o tym, co skrywa ta ziemia, bo edukacja jest taką naszą podstawą tak naprawdę i nie ma to, jak ludzie są dumni z miejsc, w których żyją. To jest najfajniejsze. Ale też właśnie nie rozkupujmy. To naprawdę nic nam nie da. Ja zawsze tak mówię, kiedyś taka była straszna moda przywożenia sobie amfor z różnych tam okolic Morza Śródziemnego bądź Adriatyku. Ja zawsze mówię, to jest historia jednego zabytku. Szał, mamy amforę, super, stoi w centralnym miejscu dużego pokoju. Przychodzą goście, oglądają, prawda? Za chwilę jest remont, coś, wiesz, to lepiej posłuży jako doniczka na balkonie. Idzie na balkon, zaczyna się rozsypywać, coś, ląduje w piwnicy. Kolejna przeprowadzka, coś, nie, no to jest grat zakurzony, zbiera grzyby, wszystko wyrzućmy na śmietnik. Niestety. Bardzo często takie są losy zabytków zabranych do domu.
1: Właśnie dużo jest badań jakości wody. Wiem, że to jest spora współpraca właśnie w tym kontekście właśnie z Uniwersytetem Warszawskim. A te badania archeologiczne, coś się dzieje teraz?
8: Czekamy po prostu na kolejne finansowanie. Projekt na Bogaczewie. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli nasi koledzy, czy z Torunia, czy z Warszawy uzyskują finansowania na inne badania, sonarują dna jezior, to często również przejeżdżają przy okazji, żeby zrobić coś więcej. Również mamy często takie badania krótsze, projekty studenckie. U nas dosyć prężnie na uniwersytecie działa koło naukowe badań podwodnych i bardzo często weryfikowane są miejsca jakichś znalezisk archiwalnych. Na przykład wiemy, że w jakimś jeziorze została znaleziona fibula, czyli taka broszka, zapinka z okresu rzymskiego i również takie miejsce zostało zweryfikowane, czy coś tam jest jeszcze. Więc bardzo często mamy takie krótkie projekty weryfikujące właśnie zgłaszane nam znaleziska.
1: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy powinniśmy tą wiedzę na temat przyszłości tego regionu, a w szczególności właśnie tych domów na Rusztach, w jakiś sposób, nie wiem czy to dobre słowo, skomercjalizować i w jakiś inny sposób do tego podejść, zrobić z tego atrakcję turystyczną, coś, czego tak naprawdę nikt w Polsce więcej nie ma?
8: To jest nasze marzenie. To jest absolutnie nasze marzenie, tak jak to funkcjonuje. I mamy wiele przykładów już przepracowanych. To jest właśnie Austria, to jest Szwajcaria, to są kranogi szkockie, gdzie oczywiście nie budujemy na stanowiskach. Na stanowiskach się nie buduje, na stanowiska się chroni. Ale właśnie, na przykład Jezioro Boczne, Bogaczewo, obok mamy Giżycko, mamy Twierdzę Bojen, mamy Szlak Jezior. Gdyby taka rekonstrukcja powstała, nie musi być to rekonstrukcja tego konkretnie osiedla, ale generalnie jak to wyglądało, powstała, to tworzy kolejne centrum kulturowe. Centrum, no, gdzie może się wiązać z wystawami czasowymi, ale też z działaniami przede wszystkim dla stowarzyszeń, fundacji, dla władz lokalnych, gdzie mogą się tworzyć różnego rodzaju izby turystyczne, bądź wręcz fantastyczna działalność. Ja zawsze podziwiałam stowarzyszenia oraz fundacje, do czego są zdolni, bo z tej inicjatywy na przykład to jest takie jedno stanowisko i rekonstrukcja w Austrii, gdzie na stanowisku znaleziono naczynie, gdzie było wiadomo, że w tym naczyniu znajdowało się piwo. I proszę sobie wyobrazić, że udało się w miarę odtworzyć recepturę i wypuścili okazjonalnie jakąś tam serię piwa pradziejowego, prawda? Tak, nie namawiam nikogo do picia piwa, ale wiem też, że działają takie grupy rekonstrukcyjne, które odtwarzają życie w dawnych czasach, odtwarzają kuchnię, odtwarzają religię w jakiś sposób, prawda? Odtwarzają obrządki. To jest naprawdę, uważam, że przyszłość dla Mazur fantastyczna. Na szlakach żeglarskich to ściąga ludzi, bo tak naprawdę zobaczmy, jak się zmieniła nasza turystyka. To już nie jest tak, że
1: popić i zakończyć w porcie, tylko ludzie chcą zobaczyć, oczekują czegoś więcej.
8: Tak, oczekują czegoś jeszcze. Już im się trochę all inclusive znudziło, czy tam all inclusive organizowane przez siebie, prawda? Tylko chcieliby coś jeszcze. A jak już pada deszcz, czy wieje jak to Mazury, to jest przyciąganie na Mazury turystów i nie tylko turystów, bo to ośrodki edukacyjne tworzą się w ten sposób. Przez cały rok to pozwala funkcjonować społecznościom lokalnym, tak naprawdę przez cały rok informować i w ogóle no, mega współpraca wtedy z historykami, z archeologami, gdzie te wyniki badań nie trzymamy na półkach, gdzieś tam w urzędach konserwatorskich czekamy na publikację, tylko przy takiej współpracy możemy jakby na bieżąco robić właśnie jakieś wystawy czasowe, plansze, pokazywać wystawy, jak tylko byłby taka możliwość. Włączamy się w to na 100%.
1: To też tak trochę jest, że właśnie ta droga instytucjonalna, że gdzieś zarejestrować, zgłosić, to jest zawsze trochę dłuższa, nawet nie trochę, ścieżka tego, żeby pokazać coś ludziom, prawda?
6: prawda?
8: Tak, ale właśnie to jest, mamy o tyle furtkę otwartą, że te drogi, jak to zrobić, jak to organizować, one już zostały przetarte przez naszych kolegów, tutaj głównie ze strefy alpejskiej. To jest takie dobre porównanie. Kranogi są jeszcze położone w trudniejszych warunkach tak naprawdę. Szkocja nie rozpieszcza nas ani pogodą, ani widokami, tak, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o łatwość przeżycia w terenie, no i ściąga to bardzo, bardzo wielu turystów, bardzo wielu badaczy. I pamiętajmy o tym, nie tylko archeologów, nie tylko historyków, to jest ogromne pole do popisu dla biologów, dla hydrobiologów, dla w ogóle też osób pracujących nad fauną, florą, dla edukacji w każdym zakresie, jeżeli chodzi o region. Bo też współpracujemy ściśle z biologami, współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Uniwersytetem w Olsztynie, gdzie z kolei nasi koledzy walczą o jakość, czystość wody, o przywracanie tej jakości wody sposobami często naturalnymi, właśnie nie chemicznie, że oczyścimy chemicznie jezioro, nie, absolutnie, ale właśnie na bieżąco informują, mamy taki znowu monitoring społeczny, że ludność informuje na przykład o rozprzestrzenianiu się jakiejś tam roślinności, która jest bardzo inwazyjna na jeziorach. I tak samo właśnie może być z archeologią, może być z historią, ze wszystkim. I takie centra, jak powstają przez ludzi, no, oczywiście zakręconych z różnych stron, to naprawdę mamy otwartą furtkę, teraz tylko brać przykłady i mam nadzieję, że uda się ją wprowadzać w życie takie miejsce. Giżycko jest fantastyczne.
6: No właśnie, i Giżycko, ale też teraz mi tak przyszło na myśl Węgorzewo, już tutaj dzisiaj padło Muzeum Kultury Ludowej i oczywiście pan Marek Łapo, tak, który też na swoim koncie ma mnóstwo.
8: No, Marek Łapo, będąc studentem, razem z profesorem Waldemarem Osowskim, kumplem, i oni byli w kole badań podwodnych Instytutu Archeologii w Toruniu i to oni w latach 80. mieli studencki projekt weryfikacji osiedli nawodnych według map stworzonych na początku XX wieku przez badaczy Prus Wschodnich. Ich weryfikacje są dla nas bezcenne absolutnie, bo po pierwsze, tak naprawdę oni pierwsi weryfikowali, czy coś jeszcze tam jest. To było naprawdę bardzo, bardzo prekursorskie, świetne. Mało tego, zrobiona przeogromna praca, bo jeżeli oni znajdowali relikty takich osiedli, wszystko jest zadokumentowane i wszystko jest opublikowane. My wchodząc teraz na te stanowiska, po części już one nie są dostępne. Albo pozarastały przy tak ogromnej antropopresji, rozwoju rolnictwa, no i wszystko po kolei, zmiany klimatyczne i tak dalej. One bardzo często już są gdzieś pod torfami, są niedostępne, są zarośnięte czci.

0: kontaktów. Tak jak moglibyśmy powiedzieć, że w tej chwili pozornie strefa spokoju, prawda?
1: Ale proszę, też styków.
0: I dokładnie tak było zawsze. Pozornie spokoju, ale styku. Z jednej strony wpływów wschodnich, bardzo silnych, Sambia Północ, no i oczywiście ta wielka cywilizacja brnąca tutaj z południa, z strefy i alpejskiej i ze wszystkich tych szlaków, które były takie największe. Więc to wszystko wpływało na Mazury, to wszystko promieniowało na Mazury. Te stanowiska dają nam dużo wyobrażenia o kontaktach. Właśnie jak to funkcjonowało przez importy, ci ludzie się kontaktowali, tutaj jednak ktoś przyjeżdżał, przybywał i to jednak była taka strefa działająca. Tak jak dzisiaj. Tutaj moim zdaniem za każdym razem mamy zagadkę. Dlatego Mazury są bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o wykopaliska. Wbrew pozorom nie działa tu zbyt wielu archeologów, więc mamy dużo odkrywania, dużo do opracowania. Oczywiście wykopaliska to fajna przygoda, spędzany czas w terenie, a dodatkowo proszę Państwa, jeżeli przez 20 lat spędzało się całe wakacje na Mazurach, to nie może być nic piękniejszego.
1: I pod wodą, i w ziemi. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Gościem magazynu reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
9: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Joki Życko. Słuchaj na 107 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Jakimiś fanfarami powinniśmy chyba dzisiaj zacząć. Pierwszy dzień wakacji właśnie trwa. Świetnie, że jesteście z nami. To jest pierwsze wakacyjne wydanie weekendowego Melo Opoka. Siema, Kaigo dla was i Save My Love na początek.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Gips, PZ Formani z numerem Karnawał. Dzisiaj sobie trochę pogadamy nie o karnawale, a o wakacjach, bo ten pierwszy dzień to taki moment, kiedy trzeba trochę się nakręcić na te najbliższe dwa miesiące, a dokładnie 66 dni, bo właśnie tyle wakacje w tym roku potrwają. No mogłyby się zacząć parę dni wcześniej, nie? Bo z tymi piątkami, które kończą rok szkolny, to różnie bywa, ale nie narzekamy, tylko wchodzimy z uśmiechami na buziach w ten piękny czas lata, wysokich temperatur i urlopów i najlepszej muzyki nad wodę. Basto, hold you teraz.

0: The Bowsa z numerem Magnetic, ależ to pięknie gra, jeden z moich ukochanych numerów, a w wakacje to smakuje jeszcze lepiej niż lody waniliowe, choć te są po prostu przepyszne. Euphoria Loreen za chwilę pojawi się u nas.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Ale mi gorąco, Barbara.
13: Mnie też, Marian.
12: To co, klima?
13: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
12: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
13: No przecież.
12: No.
14: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny.
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
19: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
23: O reklamie.
0: Meloradio Giżycko na 107 FM.

0: Krakowa.
1: Krakowski spin od Tripsa w Meloradiu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Pierwszy dzień wakacji, ponad 60 dni laby przed nami. Ponad połowa Polaków planuje urlop w kraju, a 3/4 to w ogóle urlop planuje. Czyli znaczy, że 1/4 będzie całe wakacje harować. No, smutne, ale i tak czasami bywa. Dajcie znać, w której grupie wy jesteście, co z waszymi urlopami, wakacjami. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz u nas znajdziecie Justina Biebera i Nicki Minaj. Gramy.

0: No Broke Boys, No Broke Boys, Disco Lines i Tina Swift w Meloradiu przed 11. Inni będą gadać, a my już wam zagramy taki gorący numer. Proszę, posłuchajcie.
1: A już o 11 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki.

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
10: Siemanko, 11 wjechała na zegarki, a u nas Dracula, ale spokojnie, nie jest groźny, tutaj mi pala w weekendowym Melo. Opoka, siema.

pierwszy dzień wakacji. Co przyniosą te wakacje? To będzie najgorętszy lipiec ever. Tyle mogę zagwarantować. 31 lipca, wtedy właśnie zaczyna się Sunrise Festival w Kołobrzegu. 6 scen, nowa żółta scena, która jeszcze w zeszłym roku była po prostu namiotem. W tym roku to będzie coś nieziemskiego, więc jak lubicie hardstyle, to właśnie tam go znajdziecie. Do tego oczywiście house'y na White Stage, do tego Red Stage, które robi piorunujące wrażenie i to właśnie tam grają największe nazwiska, te headline'owe tegorocznej edycji. Wśród nich m.in. Axwell Ingrosso czy Hardwell. Jedziecie do Kołobrzegu? Dajcie znać, czy już macie wejściowe. Scooter The Logical Song to jedna z gwiazd, która również w tym roku na scenie głównej się pojawi. Gramy!

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. W tym roku wakacje będą naprawdę niezwykłe, również przez pewne bardzo arcyciekawe zjawisko astronomiczne. O tym za chwilę wam opowiem, Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
18: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
19: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
20: Zapraszam do stanowiska.
21: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
20: Pani Ania jest na urlopie.
21: Czyli niczego nie załatwię.
20: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
21: Uff, no i to jest zmiana. rana.
11: Bezpłatny system EZD RP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZD RP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
22: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
23: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
22: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
24: Sali się nie poddają!
25: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
22: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
26: Ogień zszedł z boczem góry.
22: Awatar, ogień i popiół.
25: Stajemy do walki!
22: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
27: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
28: O reklamie.

Own Boss, Move Your Body. Ciekawe, czy ktoś teraz właśnie przewraca się na drugi boczek na plaży. Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. A 12 sierpnia, więc w drugim miesiącu wakacji, coś, na co czekaliśmy od dobrych 30 lat. Niektórzy z was być może nawet nie wiedzą, że wtedy to się wydarzyło, bo jeszcze was nie było na świecie. Od 30 lat czekamy na kolejne pełne zaćmienie słońca widoczne w Europie i właśnie 12 sierpnia będzie można je zobaczyć. Jak się przygotować do oglądania czegoś takiego? To ja wam jeszcze dzisiaj na pewno powiem. Teraz Body Talki, ale Farben.

0: Velvet Fix Me. Magda pisze, nie można patrzeć na słońce bez specjalnych ochraniaczy, tak? Można takie zakupić, można też samemu przygotować. Sztuczna inteligencja pewnie małe co nieco wam podpowie. To ja podpowiem, co za chwilę o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Another Five Full Ultra. Talk to you.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.

0: i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Model Bestiun dostępny już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Po reklamie.
9: Dzień dobry, siema, cześć, już południe, to tu pierwszy gorący numer ode mnie o 12:00. Inni gadają, a my już wam gramy, bo tak lubimy najbardziej. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. No to co, wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo.

No i się meldują nad wodą Patryk, Marcelina, Magda, Karolina, Aneta i chyba nie zapomniałem o nikim, kto napisał. Pisać możecie na WhatsAppa, każdy. Bardzo proszę, wysyłajcie zdjęcie i pokażcie, gdzie jesteście, jak spędzacie sobotnie popołudnie. On my way, jest to już za kilka chwil. Ja tylko przypomnę, że Dobre Melo nas rusza dzisiaj wieczorem. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait w Melo Radio z rewelacyjnym głosem Kiezy. To właśnie ona przed chwilą rozśpiewana prowadziła was w ten dobry nastrój, ale my nie zwalniamy tempa. Rise Up już za kilka minut w Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
17: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
19: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
20: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
21: A jak lemoniadę?
2: No też.
15: To poprosimy.
2: Ale co?
21: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
23: Play. Gorąco.

Robi Schulz, mamy go i gramy go w dobrym Melo, line-up na playermeloradio.pl. Magda napisała, że ona w góry się wybiera, czyli jak spoglądam sobie w moje dane, Magda, jesteś tak mniej więcej w 20% Polaków, którzy właśnie w ten sposób planują urlop. Pytanie tylko, czy jedziesz tam łazić, czy jedziesz tam leżeć brzuchem do góry i patrzeć na te piękne szczyty. Możesz wysłać wiadomość. WhatsApp czeka, bardzo proszę. Nad morze wybiera się to trzeci Polak, a na jeziora co dziesiąty. No i fajnie. My też tam chętnie z wami pojedziemy. Zabierzcie nas na swoje smartfony, apka czeka.

0: Fed LeGrand, Rhythm of the Night, ma parę dobrych numerów gość. Ja się bardzo cieszę, że my go w ogóle mamy w playliście, bo nie ukrywam, że jestem fanem i to od lat, ale jest dużo grubszych nazwisk, które pojawią się u nas po godzinie 13, więc bądźcie czujni, za chwilę lecimy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Destiny, ale co?

0: Reklama.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz.

0: bez karty makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w makro.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
5: Dzień dobry, cześć, czołem, siemanko, Alesso, Destiny. Na początek w tej godzinie trochę o tanich urlopach. Jak je zaplanować? Mam parę protipów.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Okej, Liwka Enklawa z numerem Chcę Więcej. To takie hasło, które powinny być przyklejone do tych wakacji All Inclusive. Tam wszystko jest za darmo, jak znaleźć taniego Olaha. To wcale nie jest takie proste. Tak średnio w tym roku około 8 tysięcy złotych trzeba wydać na dwie osoby, żeby na jakiegoś Ola polecieć można było, żeby można było ładować jedzenie w brzuch od rana do wieczora. Mówiąc krótko, jak potrzebne jest Wam wsparcie kasowe, to my chętnie służymy pomocą. Wbijajcie na meloradio.pl, szybka kasa czeka. A to już kolejny z gorących numerów dzisiaj, Sigala, Sweet Loving.

0: David Guetta, Alok będą na Tomorrowland, Run Run River przed chwilą w Melo Radio. My też tam z wami będziemy w drugiej połowie lipca. No i fajnie. No Promises, Cheat Code za moment.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dobrze dla kolegów. Jesteś więcej niż właśnie po całym pracy, więc taki obialek mi się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
10: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
9: idę. Idę w Melo.
10: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
9: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
10: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

Young Leosia Melo Radio, za chwilę very, very nówka Invisible Jazzy i Chris Lorenzo. Świetny numer, ale zanim to jeszcze parę słów o tych tanich wakacjach, bo to wam obiecałem, parę protipów, jak znaleźć tani wypad. No, po pierwsze, loty i noclegi najtańsze są we wtorki, środy i soboty. Loty, wiadomo, z mniejszych miast i najlepiej tanimi liniami, żaden tam protip w sumie. Ale ważne, żeby się nie nastawiać i nie czekać do samego końca z kupnem biletu na samolot, bo może się okazać, że chociaż kupicie w tamtę stronę, to niestety nie uda wam się kupić powrotnego, bo już będą wyprzedane, więc wyważcie to wszystko. No i nie nastawiajcie się na konkretne lokalizacje, bo to się może po prostu nie udać. Lećcie tam, gdzie was los poniesie, a my dotrzemy tam z wami. Jazzy Chris Lorenzo przed wami.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.

0: południe przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14:00. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14:00 a 18:00. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: dziecko. Słuchaj na 107 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Siemano, dzień dobry, kolejna godzina weekendowego Melo leci w wasze głośniki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to jest pierwsza propozycja ode mnie, gorąco u was. To ja mam propozycję na napoje chłodzące, za chwilę o nich.

Anima, Liza z numerem Bad Angel w Mel Radio. Jeśli macie swoje propozycje na najlepiej chłodzące w letnie, wakacyjne dni napoje, to wysyłajcie na naszego WhatsAppa, bardzo proszę. Ja się podzielę z wami swoimi sprawdzonymi patentami. To woda z cytryną, wiadomo, ale dobrze dosypać odrobinę soli do tego. Wtedy te wszystkie minerały, które są z was wypłacane, po prostu będą uzupełniane. Do tego dołóżmy kefir i maślankę. Latem w wakacjach jest gorąco, nie chce nam się jeść, więc to fajnie nas jednak nakarmi. No i co? Co myślę, takie napoje, o których nie wypada mówić o tej godzinie, więc to na razie sobie może zostawmy na boku. Sun Goes Down, Robin Schulz dla was.

0: Bausa Magnetic w Meloradiu, hipnotyzujące, niosące i czarujące, pasujące do samochodu, nad wodę i do pracy, gdziekolwiek jesteście, tam was pozdrawiamy. Sam Say mija za moment.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill.
14: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
16: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
17: to promocja.
18: Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Jaki to jest klasyk, Bartes, On The Move w Melo Radio. Lubimy sięgać po takie muzyczne niezwykłości, a takich muzycznych niespodzianek to mamy dla was dzisiaj dużo, dużo więcej. Ciekawe, co pojawi się w ramach dobrego Melo. Jeśli wyczekujecie najlepszych setów w eterze, to właśnie u nas od 20. Zaczynamy najpierw The Best of Tomorrow Land, a potem sprawdźcie na player Melo Radio. PL. Dodam tylko, że wiele z tych numerów pojawia się również w 30 Meloradia, na którą możecie głosować też na naszej stronie. Bardzo gorąco do tego zachęcamy. John Summit, All The Time, proszę.

0: Dennis Lloyd, Mad World, to jest numer, którym macham dzisiaj do was. Jutro wracam o 10:00, znów bawimy się w weekendowym Melo na początku wakacji. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzień wakacji, który dzisiaj się zaczął, będzie najpiękniejszym dniem roku. O pokaz strzała, bawcie się dobrze.
1: A już o 15:00 zagramy!

0: 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: promocja. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama.
6: Teoria.
7: I praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

To już 15 na zegarkach, a my zaczynamy Before przed dobrym Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie, zapraszam.

How Does It Feel w Meloradio na 14 minut po 15. Wakacje się zaczęły, nareszcie. No wszyscy chyba na to czekali, no ale jak wakacje, to oczywiście też mnóstwo wydatków, bo a to by się poszło na loda, a to by się popływało jakimś stateczkiem na przykład, albo by się pojechało na wakajki właśnie. Jeżeli potrzebujecie siana, już teraz wchodźcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200. Meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.

Użel i Ultranate w numerze Moving to the Sun w Melo na 26 minut po 15. No tego słońca to dzisiaj chyba trochę nawet aż za dużo w niektórych miejscach. Za chwilę powiem wam o nietypowym sposobie radzenia sobie z trawą w Krakowie. Zagra nam też Sean Baker.

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
2: Marian, natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

Tak, podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Wiktoria Kidaj, Księga Żywiołów za nami. To jest dopiero nietypowy sposób na koszenie trawników. W Krakowie ktoś wpadł, słuchajcie, na pomysł, żeby w kilku miejscach miasta postawić, uwaga, kozy i owce. Te już się wzięły za wykaszanie trawy na Zakrzówku i przy porcie Bodzów. No i tak sobie teraz będą działały w kolejnych miesiącach w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. No oby tylko o tym w innych miastach nie usłyszeli, bo jeszcze ktoś wykmini, że kozy i owce będą tańsze od pracowników z kosiarkami.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo. Ależ dzisiaj gorąco, ależ dzisiaj gorąco. Jak sobie z tymi upałami radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze pomysły, na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jakaś woda? Jakieś ręczniki namoczone? Coś innego? Dajcie znać.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Rano

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju. You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby. Jeff!
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Dostaniesz coś za świadectwo?
12: No raczej, rabat od Media Expert.
11: Wow, też chcę.
12: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
11: Mega.
13: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy!
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
21: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
22: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
23: Play.

0: Bob Sinclair i I Can't Wait w Melo. Gorąco, dzisiaj gorąco. Pytałem was parę chwil temu o wasze sposoby na upały. Emilka napisała: działeczka, basen, czapka i schłodzony napój. Tak można spędzać te upały. Oczywiście wszystko z głową i rozsądkiem. O, jak najbardziej. Natalka też się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: Może to nie jest najlepszy pomysł, ale wybrałam się z koleżanką na shopping. No i tak w galerii przynajmniej mamy klimę, więc nie jest tak strasznie przemierzać te wszystkie sukienki.
0: Widzę, że dziewczyny to znajdą każde usprawiedliwienie na zakupy. Nawet upał jest dobry. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl.

0: modelki włodarskiej. Lubię cię jak lato w Melo 26 minut po 16. A ja parę chwil temu was spytałem o wasze patenty na upały. No i mam kolejne wiadomości na WhatsAppie Melo Radia. Wojtek mi, słuchajcie, podesłał fotkę z działki, gdzie ma taki wykopany w kształcie rury otwór w ziemi, no a tam co w środku? No a tam się chłodzą różne napoje, na przykład kolka. No i tak to można żyć. U nas za chwilę Kungs i This Girl, no zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

Reklama. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: Elbląg.pl. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

to Avicii i to Levels i to 18 minut do 17 w Meloradio. Tak zerkam, słuchajcie, na temperatury w różnych miastach Polski. No i na przykład we Wrocławiu jutro 41 stopni nawet mają pokazać termometry. No, że my tak dzisiaj trochę szukamy tych różnych patentów na to, jak sobie z tymi upałami poradzić. No to słuchajcie, znalazłem idealny. Bo jutro, uwaga, w Egipcie, w Kairze będzie 38 stopni. Także jakbyście trochę potrzebowali ochłody, to zawsze można, wiecie, z Polski do Egiptu wyskoczyć. Bo czemu nie?

0: Pletka i tańcz w Meloradiu jeszcze przed 17. No, biorąc pod uwagę, że zaczęły się wakacje, to można poruszać wiaderkami i myślę, że wiele osób to z radości robi, no bo 2 miesiące ponad wolnego przed niektórymi, a przed studentami to w sumie nawet 3, oj się będzie działo.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. To zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, pobawimy się też w podejmie wyzwanie, więc już teraz przygotujcie telefony.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

321-321-777. Już za chwilę ktoś podaje mi wyzwanie. Możesz to być właśnie ty. 321-321-777. Czekam na wasze telefony. Konrad Traczyk, witajcie.

0: wyzwanie. Topiki Becky G na Antenie Melorodia na 15 minut po 17, a teraz będziemy bawili się w Podejmij Wyzwanie, a będzie się to dokładniej bawiła Edyta. Hej Edyta!
1: Hej, hej, witam serdecznie.
0: My tak sobie poza anteną trochę pogaworzyliśmy o tym, jak sobie z upałami radzić, więc ja w sumie już ci powinienem od razu ten prezent dać za ten świetny patent. Zdradź go jeszcze szybko słuchaczom. Co ty robisz, żeby się w upały chronić?
1: To znaczy, jeśli chodzi o przebywanie w domu, rano tak koło 6-7 przewietrzyć maksymalnie mieszkanie, żeby świeże powietrze wyszło. Później zamknąć wszystkie okna, dosłownie wszystkie, zasłonić roletami, zasłonami, co tam macie. I dopiero wieczorem koło 22, 23 przewietrzyć znowu i zamknąć do rana.
0: Także tego
1: mi daje radę.
0: Tego się w takim razie trzymajmy, a teraz przejdźmy do rzeczy w takim razie, bo ja mam dla ciebie wyzwanie. Wyzwanie też z upałami związane, no bo jak już tak tę chatę zamkniesz, no to można iść na przykład na plażę. A na tej plaży oczywiście ci wszyscy różni sprzedawcy, którzy krzyczą te różne hasła. No i ja bym chciał, żebyś ty się dzisiaj poczuła jak taki sprzedawca i mi jakieś takie jedno hasło sprzedała, albo jakiś taki po prostu okrzyk.
1: Sprzedawać?
0: No słuchaj, mogą być orzeszki w karmelu i popcorn na przykład, tak standardowo. Albo kukurydza.
1: Okej. Okay. Ludzie, ludzie, popcorn kupujcie i Meloradia zawsze słuchajcie.
0: No słuchaj, ja od razu bym kupił w takim razie wszystko od ciebie, Edyta, z takim hasłem. Musimy, słuchaj, ciebie zatrudnić w takim razie, żebyś po plażach chodziła w Polsce z takim hasłem na ustach.
1: Jako wasz ambasador zawsze.
0: O, idealnie. Edytka, ja w takim razie dorzucam ci do tego jeszcze skiety od Meloradia, żeby ci tam pasowały do sandałów na plaży, okay, albo gdzie tam sobie będziesz chodziła. No jeszcze możesz kogoś szybko pozdrowić.
1: Wszystkich moich kochanych pacjentów i całą moją rodzinę.
0: No i gorąco oczywiście pozdrawiamy, chociaż w tę pogodę to ja nie wiem, czy gorąco, na pewno jest dobrym określeniem.
2: Podejmij wyzwanie.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej, ale to dobrze brzmi w furce, prawda? Najlepiej jeszcze przy włączonej klimie. Sobota to też taki dzień, kiedy część osób robi różnego rodzaju wesela. A co najlepiej dać na wesele? O tym wam powiem za chwilę. Zagra nam z kolei Hello jeszcze przed 18:00, też między innymi A Quiet Jest To.

rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Hello, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
5: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma. You ready?
14: Tylko w Disney Plus.
15: Every second counts, baby.
14: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
16: Restaurant is flooded.
14: To już ostatnia szansa.
17: I am selling the building.
14: By uratować to miejsce.
18: We have each other and nothing left to lose.
14: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
20: Ale sztosy!
21: Ale co?
20: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
22: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
23: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
24: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: O reklamie. Autopromocja.
25: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
26: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
27: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
25: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
27: A miałbyś takie piękne życie.
28: No dramat.
26: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
27: Maracin
25: i Daria.
0: Autopromocja.

ależ nam się zrobiło plastikowo i różowo. Aquite, jest to w Melo na 17 minut przed 18. Z czym najlepiej pójść na ślub? No okazuje się, że z kopertą. Popytali ostatnio w tej sprawie ludzi w Polsce, no i czytam, że 3/4 mniej więcej jest za tym, żeby na weselu właśnie dać kasę. A jak jest się bliską rodziną, no to najlepiej jeszcze jakiś drobny upominek, żeby nie tylko sama kasa była, no czyli nic się od lat nie zmienia. Idziemy, dajemy siano, a jak się jest ciocią Helą, no to jeszcze jakiś zestaw sztućców się przyda. Albo Gary z pościelą. Ale Say One Republic to już teraz przed nami, dajcie głośniej. Jeszcze przed 18 też m.in. Kygo i Save My Love się pojawi.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 18. Fire, czyli numer, który wczoraj w 30. Melo Radio na 10. miejscu pięknie awansował. No także chyba go lubicie, biorąc pod uwagę te wyniki notowania. Cały czas możecie głosować.
1: A już o 18.00 zagramy
0: All the Time. All the time u nas punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Dlatego warto być z Meloradiem, żeby nie przegapić ani jednego dźwięku.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

18 już na zegarkach, ale my spać nie idziemy. My dopiero zaczynamy przecież Before przed dobrym Melo. John Summit na otwarcie 18, za chwilę też Doda, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Before przed dobrym Melo. Tej to się powodzi. Zajrzałem na portale plotkarskie, no i trafiłem na taki artykuł. Andziak w sklapkach za 3000 zł człapie do luki czekającego w aucie za 700 tysięcy zł. No i są nawet zdjęcia. No, klapki jak klapki, choć najbardziej mi się podoba komentarz. Tak samo prześmierdną jak klapki za dwie dychy bez napisu. No jakby nie patrzeć, trochę w tym racji jest, więc na chillu też można kupić jakieś takie z Turcji na bazarze typu Adidas albo Puma na przykład. To Melo Radio, to Calvin Harris i My Way.

James Hype w Melo Radio, 26 minut po 18. To między innymi on na tegorocznym Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie też między innymi Urzel, Shigala, Sony Fodera, Skydeck, Holy Lopez i wielu, wielu innych. Będzie też Axwell, którego dla was za chwilę już zagram z jego świeżynką, także nie odchodźcie za daleko.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: M to muzyka, której chcesz.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Express.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Jak weekend, to oczywiście w Playce Melo nie może zabraknąć świeżynek. Axuela doskonale znacie z naszej anteny. On też m.in. na tegorocznym Sunrise Festival. Gdybyście chcieli posłuchać go na żywo, może właśnie ten numer zagra, który już teraz w naszej Playce. Axuel in Bonn i Whatever Turns You On to świeżynka w Playce Melo. Dlatego warto dać głośniej, bo to niezły letniaczek.
0: Najlepszy drop nowy.

0: Ależ to dobrze buja. Red Light jeszcze przed 19 w Biforze, przed dobrym Melo. Po 19 oczywiście u nas też nie zabraknie najlepszej muzy. No i zajrzymy też na akcję Złombol do naszej Melozyny.
1: A już o 19 zagramy
0: I Run. I Run u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melorabiem.

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
4: O reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: 19 i w 19 wchodzimy z numerem I Run. W tej godzinie też zajrzymy na Złombol. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo, 14 minut po 19. Talk to you w Melo Radio, a z Womble, czyli charytatywny rajd do Maroka, wystartował. Tam znakomita ekipa, jest też Melozyna. Ekipa Easy Trip z Melo bierze udział w tym rajdzie. No to Adam, opowiadaj, jak tam ten dzisiaj dzień leci? Siemanko.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, tutaj ekipa Easy Trip prosto z rajdu z Womble. Słuchajcie, no dzisiejszy dzień był pełen wyzwań. Nasz samochód właściwie stanął przed samym startem w Chorzowie i nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będzie w stanie ruszyć dalej w drogę z pozostałymi samochodami. Jednak dzięki pomocy i uprzejmości pozostałych zombolowiczów. Udało się to. Jesteśmy aktualnie w Czechach, które zaraz opuszczamy. A dzisiejszy plan to dojechanie aż do Chorwacji, skąd jutro ruszymy dalej w trasę w stronę Afryki. Obserwujcie relacje Melo oraz Easy Trip, by być na bieżąco.
0: O, to. W naszych socialach wszystko możecie podejrzeć. Wspierajcie zbiórkę na dzieciaki z domów dziecka. No i trzymajmy kciuki, żeby więcej awarii już nie było, no bo limit, myślę, że na ten rajd mamy już zdecydowanie wyczerpany.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gipsy Karnawał w Melo. Tak, podkręcamy tempo. To 26 minut po 19 u nas za chwilę. Axwell Ingrosso się pojawią, ale będę miał też dla was gorącą świeżynkę, no bo w sobotę przecież takich w Playce Melo nie mogło zabraknąć.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Giżycko. Słuchaj

0: daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Awatar, ogień i popiół w Disney+.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
11: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: O reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na możliwość zagrania wam tego kawałka, bo to jest no taki odświeżony, trochę pobawiony się numer. No zresztą sami to usłyszycie za chwilę, co zrobił z nim Disco Lines. Push It to już teraz w Melo Radio, to świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20 u nas, a za moment po 20 The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki wam życzę, no i oczywiście bądźcie niegrzeczni, wracam jutro po 15, hej!

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. Soboty i niedziele od 10:00.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
0: O reklamie.

This is you, right? Now, what's you? So beautiful, it's all.

Schuss, Mafia-Land.

Summerland. Beautiful flag.

You're the ones. You're the one that's doing the whole thing.

0: 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, klimatyzację do samochodu, teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu O Moda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.

This is Cyberpunk Radio.

0: Reklama.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Or

Melo. Melo Radio. Melo. Electrify your soul. Prawdziwe dobre Melo. Dobre Melo. Melo. Turn up the volume. Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy, witam was. Skytech, to jest 78. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej, świetnej muzyki, m.in. Axwell, David Guetta, Armin van Buuren i wielu, wielu innych. A na początek Vion Conger z numerem Dance, nadchodzący w labelu Smash the House. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech, niemiecki producer Martin Horger z nowym numerem Rave, który jest hymnem Parukaville 2026. Tuż przedtem Brandon i My Body Talks. A już za chwilę macedoński producent Galoski wraz z Azulant i Rex to the beat. Dajcie głośniej.

Cały czas słuchacie, this is Skytech. Legendarne duo Bibi Rexha i David Guetta z numerem Sad Girls. Tuż przedtem Adam Bogocelli i Wild Water, a już za chwilę Lorian i Only One. Dajcie głośniej. Skytech.

Słuchajcie, this is Skytech. Naprawdę gęściutka produkcja od Solans Perception w edycie Cream. Tuż przedtem Mr. Seed i March Forward z numerem Give Me Life. A już za moment mój osobisty hit lata Axwell i Whatever Turns You On. Dajcie głośniej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po tańcu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. We'll be right back.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim